0: no nie wiem jak to nazwać, po prostu pieniądze z konta bankowego znikają i nikt nie wie jak to się dzieje. Jest to na pewno jakieś niebezpieczeństwo i trzeba mieć na uwadze, co chcemy używać, w jaki sposób i nie ufać zbytnio aplikacjom, które wymagają od nas wszystkich uprawnień lub uprawnień, które naszej wiedzy nie powinny po prostu być, nie powinna ta aplikacja po prostu ich od nas żądać.
1: No jeżeli instalujemy już aplikację, to z reguły klikamy dalej, żeby tylko ona już się zainstalowała, żeby zaczęła działać. A tu chyba powinniśmy się na moment zatrzymać nad tym dalej, powinniśmy poświęcić tej operacji jednak kilka bądź kilkanaście sekund, doczytać, co my tak na dobrą sprawę klikamy dalej, na co się zgadzamy po drodze.
0: Oczywiście, naszą uwagę od razu powinna przykuć ilość informacji, którą żąda od nas aplikacja. Jeżeli tych informacji jest dużo, trzeba by się zastanowić. Jeżeli instalujemy aplikację, która nie wymaga od nas żadnych uprawnień, no to możemy założyć, że ta aplikacja jest bezpieczna, w zależności jeszcze czym ona się zajmuje. Ponieważ z każdą kolejną aktualizacją tej aplikacji wszystko może się, że tak powiem, zmienić. Aplikacja może zażądać od nas uprawnień lub jeżeli mamy już zhakowany telefon, po prostu takie aplikacje mogą się instalować samoczynnie i nawet nie zauważymy, że ona wymaga jakichkolwiek uprawnień. No i jesteśmy narażeni na różnego rodzaju ataki.
1: Co to znaczy, że mamy zhakowany telefon?
0: Zhakowany telefon to taki telefon, który poza nami, bez naszej świadomości mogą go używać osoby trzecie i wcale nie jest to rodzina.
1: Czyli to może być efektem na przykład jakiejś aplikacji pobranej, zainstalowanej, dzięki której ktoś obcy się dostaje do naszego telefonu, a dostaje się właśnie dlatego, że nie doczytaliśmy tych wszystkich zgód po drodze.
0: Może to być efekt tego, że czegoś nie doczytaliśmy, ale może to być efekt błędów w oprogramowaniu. Miejmy na uwadze, że jeżeli korzystamy z internetu przez telefon i mamy zainstalowane jakąś przeglądarkę internetową, to gdy ona nie jest aktualizowana na bieżąco, może posiadać w sobie błędy, które powodują, że ktoś poprzez stronę internetową może uzyskać dostęp do naszego telefonu. Najczęściej dzieje się to poprzez kliknięcie jakiegoś linku, który bez naszej wiedzy pobierze złośliwe oprogramowanie, które następnie systematycznie będzie instalowało różne oprogramowanie na telefonie w celu pobrania naszych danych osobowych, kontaktów, SMS-ów, informacji o kontach bankowych, co może prowadzić w przyszłości po prostu do inwigilacji lub po prostu do kradzieży.
1: Ale może być taka sytuacja, że telefon mamy zainfekowany w jakiś sposób, tylko o tym nie wiemy, a ktoś z zewnątrz też nie musi tego naszego telefonu używać w danym momencie. Gorzej, jeżeli zauważymy, że nam znikają pieniądze z konta, mamy różne możliwości płacenia telefonem chociażby i jeżeli do tego zestawimy wejście na dziwne treści internetowe o podejrzanej zawartości, delikatnie mówiąc, jedno w połączeniu z drugim może poskutkować właśnie tym, że tak, pieniądze zaczną nam z konta wypływać i jak sobie poradzić w tej sytuacji? Czy przywrócenie telefonu do ustawień fabrycznych załatwi tutaj jakąś sprawę?
0: Myślę, że najważniejsze jest po prostu włączyć myślenie i uświadomić sobie, do czego ten telefon służy.
1: Służy teraz do coraz większej ilości rzeczy.
0: Tak, ale dam taki przykład. Mój kolega, który został ukradziony właśnie prawdopodobnie przez telefon, sprawa jest jeszcze wyjaśniana. Telefonem bawiły się jego dzieci, które instalowały tam różne gry, prawda, i zabawy, co mogło spowodować właśnie zainfekowanie tego telefonu złośliwym oprogramowaniem. No i teraz boryka się z wyjaśnianiem tej całej sprawy. Zainfekowani możemy zostać poprzez wiadomość mailową, w którą klikamy przykładowo jakiś link, pobieramy jakąś fakturę, która się okazuje złośliwym oprogramowaniem, ponieważ mamy niezaktualizowany telefon lub niezaktualizowaną aplikację do odbierania poczty. Może to też skutkować przejęciem naszego telefonu przez osoby trzecie. Także należy pamiętać o tym, żeby telefon, oprogramowanie, no nie tylko na telefonie, ale i komputerze było jak najbardziej aktualne, aby aplikacje, z których korzystamy, były zaktualizowane. Poczytajmy trochę o tych aplikacjach, zobaczmy jakie mają opinie, sprawdźmy jakich wymagają od nas uprawnień i korzystajmy z nich bezpiecznie. Aktualnie telefony są wyposażone w skanery antywirusowe, różnego rodzaju firewalle. Miejmy to na uwadze, jeżeli nasza aplikacja nie musi mieć dostępu do internetu, zablokujmy ją na firewallu. Używajmy aplikacji zgodnie z ich przeznaczeniem.
1: Wtedy możemy się poczuć o wiele bardziej bezpiecznie, no i przede wszystkim samo używanie telefonu. Im mniej ryzykujemy podejrzanymi czy transakcjami, czy wejściami na strony internetowe z dziwnymi treściami, tym teoretycznie powinniśmy się czuć bardziej bezpiecznie, mniejsze ryzyko.
0: Póki mamy świadomość, jak aplikacja działa, możemy się czuć na pewno bezpieczniej niż kiedy takiej świadomości nie mamy. Jeżeli ktoś używa telefonu do płatności internetowych lub zarządzania swoim kontem w banku, no to powinien mieć na uwadze, że na tym telefonie nie powinien instalować gier lub oprogramowania z nieznanych źródeł, ponieważ może to doprowadzić do kradzieży po prostu z tego konta bankowego. Bądźmy świadomi, jeżeli używamy telefonu do płatności, nie dajemy telefonu dzieciom do zabawy.
1: To też dość ważna uwaga, którą chyba powinniśmy sobie wziąć do serca w tym momencie.
0: Telefony aktualnie, oprogramowanie telefonów daje nam dużo możliwości. Możemy telefon zaszyfrować, możemy telefon odblokowywać dotknięciem palca. Także na pewno są to bardzo dobre zabezpieczenia dla naszego telefonu. Ale też musimy mieć na uwadze, żeby to hasło było mocne, żeby to był nasz osobisty telefon, a nie telefon, z którego korzystają osoby trzecie lub dzieci na przykład.
1: No właśnie, mocne hasło, czyli takie, które zawiera określony szereg znaków, nie tylko litery duże, małe i nie tylko cyfry.
0: Myślę, że w przypadku telefonów, aczkolwiek hasło musi być takie, że najlepiej gdyby było długie. Długie, co znaczy długie? No co najmniej 8 znaków, żeby to nie było jakieś znane słowo ze słownika, tylko najlepiej jakaś fraza krótka, która nam przychodzi do głowy, ponieważ w momencie, kiedy przyjdzie nam ten telefon odblokować hasłem, to przy długim haśle możemy po prostu nie być w stanie albo sobie go nie przypomnieć i telefon zostanie po prostu bezużyteczny.
1: A przy zbyt prostym haśle ktoś może je po prostu nawet nie tyle złamać specjalnym oprogramowaniem, co najzwyczajniej odgadnąć. Ostatnio w tej kwestii zabezpieczeń internetowych i bezpieczeństwa w sieci głośno zrobiło się o krakowskim systemie do biletów, gdzie system owszem był przygotowany na mnóstwo użytkowników, na bazę danych z ich danymi osobowymi, PESEL-em, imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia, tylko że hasło było bardzo proste. Admin 123. To tak jakbyśmy, nie wiem, spojrzeli na okno i ustawili sobie hasło okno 123. Trochę chyba za proste.
0: Zgadza się, Krzysztof. Co prawda nie słyszałem o tej sprawie, aczkolwiek jestem administratorem systemów serwerów hostingowych.
1: No właśnie, ty musisz dbać zawodowo o bezpieczeństwo nie tylko swoje w internecie, ale też użytkowników, którzy powierzyli tobie opiekę nad swoją stroną internetową.
0: Zgadza się. Monitorując bezpieczeństwo na moich serwerach, niejednokrotnie zauważyłem użytkowników, którzy zainstalowali sobie stronę internetową, a po godzinie ona już była zhakowana. Zhakowana, czyli przejęta przez osoby trzecie, przez roboty, które skanują strony internetowe. Po analizie, po rozmowie z administratorami tych stron, po prostu wychodziło, że wprowadzali hasło, tak jak powiedziałeś, admin raz, dwa, trzy. I to, że strona była nowa, nie przeszkodziło w tym, żeby ona była w ciągu 10-15 minut już przejęta przez osoby trzecie.
1: Czyli silne hasło to jedna rzecz. Najlepiej zabezpieczenie jeszcze dwustopniowe, czyli albo jakiś wzór odblokowujący nam telefon, plus do tego potwierdzenie jakimś kodem, albo odcisk palca. Ta myśl, że jeżeli używamy telefonu na przykład do celów biznesowych, typu robimy przelewy, płacimy przez internet, to do gier używajmy zupełnie innych urządzeń. Jeżeli już potrzebujemy na przykład pograć albo gdzieś obejrzeć coś w internecie, korzystać z jakichś streamów, żeby tego nie krzyżować, bo zwiększamy tylko niepotrzebnie ryzyko.
0: Oczywiście do gier służy konsola, do rozmowy służy telefon, a do gotowania służy kuchenka. No to nie możemy łączyć tych rzeczy. Będąc osobą, która dokonuje dużo płatności internetowych przez telefon, osobą, która prowadzi biznes i zarządza tym biznesem za pomocą telefonu, na pewno nie powinien na tym telefonie używać innych aplikacji niż te, które mu są potrzebne do prowadzenia biznesu. Telefony dają też jeszcze jedną możliwość. Można za pomocą telefonu dzielić łącze internetowe, które mamy w telefonie. Nazywa się to tiering. Dzięki temu możemy korzystać z innych urządzeń, które nie są podłączone do internetu, na przykład z bezpiecznego komputera, który mamy przy sobie, możemy korzystać z tabletu i wtedy w bezpieczny sposób możemy dzielić za pomocą telefonu, który w tym momencie będzie naszym modemem, połącze internetowe poprzez Wi-Fi lub poprzez USB. Dzięki temu z bezpiecznego urządzenia, któremu ufamy, możemy korzystać z internetu, możemy prowadzić nasz biznes, możemy komunikować się ze znajomymi.
1: Dlaczego warto często sprawdzać swój telefon, albo dlaczego warto często zmieniać swoje hasło, bo to też jest taka rada, że jeżeli mamy hasło, to jesteśmy zalogowani na Facebooku z jednym hasłem, w innym serwisie z innym hasłem, w banku z trzecim hasłem. Dlaczego wszyscy eksperci radzą nam, żeby to hasło było w różnych miejscach inne i żeby nie korzystać z tego samego hasła w wielu, wielu miejscach?
0: Dla profesjonalnego użytkownika internetu, który posiada wiele kont, czy to konta bankowe, czy to konta do stron internetowych, do mediów społecznościowych, taka osoba automatycznie potrzebuje zapamiętać wiele haseł. Z tego względu zaczyna korzystać z jakiegoś oprogramowania, któremu służy do przechowywania tych haseł. Jest dużo takich fajnych, ciekawych aplikacji, gdzie możemy przechowywać te hasła, więc w momencie, kiedy używamy aplikacji do przechowywania haseł, to już nie ma dla nas znaczenia, czy to hasło będzie miało 10 znaków, czy 50 znaków, czy to będą...
1: Ale trzeba o tym wiedzieć.
0: Ale mamy bazę danych, możemy się do niej zalogować, w dwa kliknięcia pobrać hasło, wkleić je w przeglądarce i mamy dostęp do mediów społecznościowych, czy do stron internetowych.
1: No właśnie, ale dlaczego lepiej nie mieć tego samego hasła w wielu różnych serwisach?
0: Hasło można łatwo podejrzeć, nie wiem, wpisując hasło w galerii handlowej, ktoś nas może przez ramię podejrzeć, jeżeli jest to hasło krótkie, to bardzo łatwo zapamięta, może nas nagrać kamera, możemy to hasło wprowadzić przy kimś lub po prostu nasze hasło może wypłynąć z jakiegoś urządzenia typu telefon. No i niestety wszystkie nasze konta są wtedy zagrożone. Hakerzy aktualnie działają skrycie. Chodzi mi o to, że strony internetowe nie są hakowane po to, żeby komuś zrobić na złość. One są, najczęściej są w taki sposób przejęte, że użytkownik nie widzi różnicy. Ta strona dalej działa sobie w sieci. Ale jego serwer, jego konto hostingowe, jego strona jest wykorzystywana do innego celu. Najczęściej jest to wysyłanie spamu, lub taki serwer może też posłużyć do przeprowadzenia ataków wszelkiego rodzaju na inne serwery. Czy nawet koparki kryptowalut też są instalowane, też niejednokrotnie widziałem, jak na przejętej stronie internetowej, na koncie hostingowym jest próba zainstalowania koparki do kryptowalut. Także my nawet możemy nie wiedzieć o tym, że nasze konta hostingowe zostały przejęte, a już od dawna mogą być wykorzystywane do różnych innych celów.
1: Niecnych celów. To wyjaśnijmy jeszcze, czym jest taka koparka kryptowalut, bo kryptowaluty, może to komuś niewiele mówić, bitcoiny, litecoiny i różnego rodzaju jeszcze nowe nazewnictwo nam tutaj się wkrada. Krótko mówiąc, to jest złośliwe oprogramowanie, które zabiera moc obliczeniową danego komputera. Nasza strona działa wolniej, może się w ogóle nie otwierać. To tak to będzie funkcjonowało?
0: To zabiera moc obliczeniową, ale może nasz serwer tego tak bardzo nie odczuje. Jednak no mając tą świadomość, że ktoś inny naszym kosztem stara się wzbogacić, no jakoś ciężko się z tym pogodzić, prawda?
1: No tak, mamy gdzieś konto, a ktoś sobie na nim działa bez naszej wiedzy. I wtedy dobrze mieć informatyka albo firmę hostingową, która skanuje nasze konto, sprawdza, czy tam nie doszło do włamania i powinna nas o tym czym prędzej poinformować.
0: W aktualnym świecie, gdzie internet jest wszechobecny i urządzenia podłączone do internetu również są wszechobecne, ponieważ już to nie jest tylko telefon czy komputer, ale często to jest i lodówka podłączona do internetu, monitoring, samochód, zgadza się, monitoring, który instalujemy w mieszkaniu, czy po prostu telewizor nawet, no wszystko jest podłączone do sieci internet. Wszystko to musi być w jakiś sposób skonfigurowane i kontrolowane. Jeżeli nie mamy wiedzy, w jaki sposób tym zarządzać, posługiwać się, dobrze jest mieć obok siebie prywatnego informatyka. To osoba, zaufana osoba, która po prostu zajmuje się za nas tymi wszystkimi sprawami.
1: To trochę jak trener personalny na siłowni, on nam pomoże ćwiczyć, wyrzeźbić w naszym ciele poszczególne mięśnie, uwypuklić je, tylko że tutaj mówimy o naszym bezpieczeństwie w sieci, bezpieczeństwie naszym, naszych bliskich i naszych portfeli.
0: On nam we wszystkim pomoże, pomoże skonfigurować system operacyjny, ustawić konta na portalach społecznościowych w sposób bezpieczny, ponieważ my ufając temu, tej osobie, wiemy, że ta osoba nas po prostu nie oszuka, i możemy w każdej chwili na nią, że tak powiem, liczyć. Dobrze jest mieć prywatnego informatyka, ponieważ no, na pewno ma to wpływ na bezpieczeństwo naszych danych w internecie.
1: Możemy wtedy spać spokojniej.
0: Możemy spać spokojniej i nie musimy się przejmować, martwić różnymi rzeczami technicznymi. Prywatny informatyk za nas ogarnie wszystkie najważniejsze tematy.
1: Pozwoli wybrać z tej bogatej oferty internetowej, bo można znaleźć mnóstwo ofert, które pozwalają nam na, tak jak mówiliśmy na początku, na darmowe media społecznościowe, darmowe miejsce na stronę internetową, chociaż takich też już chyba jest coraz to mniej, ale to są właśnie rzeczy, które w internecie możemy mieć teoretycznie za darmo. Płacimy jednak naszymi danymi osobowymi, bo niejednokrotnie musimy podać tam imię, nazwisko, adres mailowy, jeszcze parę innych danych, które są wrażliwe, a gdzieś na rynku danych osobowych dość cenne. My też nie mamy do końca wpływu na to, gdzie te dane są używane i później dziwimy się na przykład, czemu na naszej skrzynce pocztowej jest tyle ofert, tyle reklam, tyle spamu. No i nie zawsze to wiążemy z tym, że aha, faktycznie gdzieś w jakimś konkursie trzeba było podać adres mailowy, gdzieś logując się do jakiegoś nowego serwisu trzeba było podać adres mailowy i w konsekwencji później dostajemy mnóstwo niechcianej poczty.
0: Dobrze mieć przygotowane fikcyjne dane.
1: Jak to brzmi? Wytłumaczmy, dlaczego fikcyjne dane mogą nam się przydać.
0: Nasz adres mailowy możemy wykorzystywać w kontaktach z bankiem, w kontaktach biznesowych, w kontaktach z przyjaciółmi, ale logując się do różnych usług internetowych, gdzie wystarczy tylko pomyśleć o tym, że nasze dane tak naprawdę nie są im potrzebne, możemy się posłużyć fikcyjnym adresem mailowym, naszym zapasowym adresem mailowym, którego możemy usunąć w każdej chwili, jeżeli uznamy, że przychodzi na tą skrzynkę bardzo dużo spamu. Nie musimy za każdym razem wpisywać naszego imienia i nazwiska. Możemy wpisać fikcyjne dane, ponieważ nie ma to tak naprawdę dla nas i dla świata większego znaczenia. Oczywiście sami musimy podjąć tą decyzję, czy faktycznie ta firma potrzebuje naszego imienia, nazwiska, czy PESEL-u, czy po prostu tego nie potrzebuje. No, jako przykład mógłbym dać firmy, które prowadzą jakieś usługi w internecie i aby użytkownika zweryfikować, wymagają skanu dowodu osobistego. Mało ludzi o tym wie, ale skan dowodu osobistego to nie musi być taki zwykły, typowy skan tego dowodu i wysłany. Może to być skan, że tak powiem, na którym możemy zakryć jakieś ważne nasze informacje. Na przykład możemy zakryć nasze zdjęcie, możemy zostawić odsłonięte nasze imię, nazwisko, możemy zakryć PESEL, możemy zakryć nasz adres zamieszkania i to danej firmie powinno wystarczyć do weryfikacji tego, że jesteśmy pełnoletni i możemy korzystać z jej usług.
1: No, z drugiej strony ogranicza możliwość takiego niepowołanego wykorzystania tego skanu, bo gdzieś komuś możemy pokazać skan naszego dowodu osobistego, a za kilka miesięcy otrzymać pocztą przesyłkę, gdzie mamy, nie wiem, jakiś kredyt do spłacenia.
0: Oczywiście firmy, które wymagają skanu dowodu osobistego, to one tak naprawdę potrzebują potwierdzenia naszej pełnoletności.
1: No tak, to nie wystarczy już tylko kliknięcie,
0: tak
1: mam 18 lat.
0: Zgadza się i tak naprawdę, czy temu administratorowi danego serwisu czy usługi potrzebne jest widzieć nasze zdjęcie? Czy potrzebne jest mu widzieć nasz adres zamieszkania? No oczywiście nie. No. On potrzebuje w jakikolwiek sposób zweryfikować, że jesteśmy pełnoletni. Wymaga od nas dowodu osobistego, lecz nie musi to być zdjęcie tego dowodu ze wszystkimi naszymi danymi. Mało osób o tym wie. Możemy wrażliwe dla nas dane zakryć, wysłać taki skan i na 99% nasza usługa będzie aktywowana.
1: No my będziemy spokojniejsi, że jednak ten dowód, jego skan nie zostanie wykorzystany w jakichś niecnych celach.
0: Oczywiście, że tak.
1: Wymagają pełnego skanu. Jeżeli coś tam byłoby zakryte, no to już
0: banki,
1: kredyt na nasze nazwisko nie przejdzie.
0: Banki raczej działają trochę w inny sposób. Najczęściej odwiedza nas kurier z umową, który weryfikuje naszą tożsamość i tego dowodu wcale on nas nie musi robić zdjęcia tego dowodu, żeby zweryfikować, że tak powiem, naszą tą tożsamość.
1: Czyli jeżeli chcemy używać konta do pracy, no to mamy konto w pełni oficjalne z naszymi danymi, a jeżeli chcemy też używać w internecie rozrywki, to dobrym rozwiązaniem jest posiadanie takiego właśnie konta alternatywnego, czy też na jakieś dane typu myszka Miki zamiast imienia i nazwiska, albo też na nasze dane, tylko żeby to było zupełnie inne konto, nie powiązane z tym pierwszym, takie, które wiemy, że ono służy tylko i wyłącznie do serwisów rozrywkowych.
0: Oczywiście tak. Miejmy na uwadze, że wysłany przez nas skan dowodu osobistego, czy jakiekolwiek dane, nawet drogą mailową, mogą zostać przechwycone przez wiele serwerów pośredniczących. I dlatego warto jest ten skan naszego dowodu odpowiednio zabezpieczyć, czyli zakryć wrażliwe dla nas dane w taki sposób, żeby umożliwić firmie na weryfikację tego, że jesteśmy pełnoletni, a żeby nie dać mu też zbytniego wglądu w nasze dane osobowe.
1: Jeżeli wysyłamy też taki plik, tak jak powiedziałeś, że mogą pośredniczyć w przekazaniu tej informacji różnego rodzaju serwery, czyli różne komputery, z których część może być na przykład zainfekowana złośliwym oprogramowaniem, ustawić takie oprogramowanie można w różny sposób, tak żeby tylko ściągało dane, które interesują daną grupę. Jeżeli ona będzie szukała skanów dowodów, to pewnie gdzieś tam hasła skan dowodu się pojawią. Jeżeli tak nazwiemy nasz plik, no to też narażamy się na dodatkowe ryzyko. Nazwa pliku też może tutaj grać kluczową rolę.
0: Oczywiście, nazwa plików, ale też niezabezpieczone sieci. Mam tutaj na myśli tak zwane hotspoty, otwarte hotspoty, które...
1: Tak, czyli te miejsca, gdzie w galerii handlowej się chętnie łączymy, bo jest darmowy internet.
0: Tak, i często użytkownik łączy się do swojego konta bankowego, korzystając z takiego hotspota, a okazuje się, że za jego plecami siedzi osoba, która po prostu tworzy ten hotspot i filtruje wszystkie jego zapytania, wszystkie dane, które on przesyła przez internet. Może nie przechwyci hasła do konta bankowego, ponieważ połączenie z bankiem jest w jakiś tam sposób szyfrowane, ale są dane, które nie są szyfrowane. Może to być niezabezpieczona strona internetowa, na którą się logujemy hasłem i loginem, które nie korzysta z szyfrowanego połączenia internetowego. Może odczytać nasze wiadomości prywatne, może odczytać maile, które nie są zaszyfrowane. Może przechwycić skany dokumentów, które przesyłamy taką drogą mailową. Dlatego wystrzegajmy się otwartych hotspotów, korzystajmy z sieci, którym całkowicie ufamy. Wracając jeszcze do telefonów komórkowych, możemy ufać sieci naszej komórkowej jak najbardziej, korzystajmy z niej. Jeżeli jesteśmy poza domem, korzystajmy z naszego własnego, prywatnego internetu, który mamy w naszym telefonie. Nie łączmy się do hotspotów, nie łączmy się tym bardziej do hotspotów darmowych i zawsze musimy myśleć o tym, co robimy w sieci.
1: Czyli po prostu, jeżeli chcemy być bardziej bezpieczni, to powinniśmy zweryfikować swoje podejście do smartfonów, do tej najnowszej technologii, bo jeżeli nie chcemy się znaleźć w domu, który przed chwilą odwiedził włamywacz, nie chcemy zobaczyć wybebeszonej zawartości naszych szafek, to taki dom przy wyjściu do pracy po prostu zamykamy na cztery spusty. Telefon? Mam wrażenie, że tutaj podchodzimy tak bardziej otwarcie do tej kwestii, że ten telefon nie zawsze jest zamknięty na cztery spusty i nie zawsze jest chroniony przed dostępem osób do tego niepowołanych, czyli osób obcych, które nie powinny tam mieć żadnego wglądu, więc chyba tutaj nad tym powinniśmy się troszeczkę zastanowić i faktycznie wziąć pod uwagę rady ekspertów, żeby nasze hasła na przykład do różnych czy to serwisów społecznościowych były w każdym przypadku inne, żeby nie korzystać z tego samego hasła w kilku różnych miejscach i najlepiej, żeby takie hasło też raz na jakiś czas sobie zmienić.
0: Zgadza się, aczkolwiek taką ciekawostkę powiem, rozmawiałem z różnymi osobami na różne tematy związane z bezpieczeństwem, okazuje się, że najczęściej osoby, które hakują lub po prostu podsłuchują telefon, to są często nasi małżonkowie, nasze żony, nasi mężowie, którzy może z zazdrości potrafią taki niezabezpieczony telefon wziąć, zainstalować odpowiednie oprogramowanie i za jego pomocą nas szpiegować. Dlatego, jeżeli korzystamy ze smartfona, dobrze jest, żeby on był odpowiednio zabezpieczony, żeby to był nasz osobisty telefon, żeby nikt postronny nie mógł się na niego zalogować i wtedy będziemy mogli czuć się troszeczkę bezpieczniej. No i miejmy na uwadze, że telefon ma mikrofon, ma aparat,

0: Możemy, a jeżeli nie czujemy się na siłach, możemy zawsze kogoś do tego wynająć. I dlatego dziś w studiu moim i waszym gościem był Tomasz Brzozowski, prywatny informatyk. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu.
1: Dziękuję państwu.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Krzysztof Żołądek, witam serdecznie. Dziś porozmawiamy znów z pasjonatem, człowiekiem czynnie uprawiającym sport, a ten sport, no, jeszcze można potrenować. Gdzieniegdzie lód się znajdzie, lodowiska są czynne, działają. A moim i waszym gościem jest Michał Gałczyński, amator hokeja, albo hokeista amator. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Mówię amator, bo nie grasz w hokeja zawodowo, ale to amatorskie granie i tak się przełożyło na takie, no, może półamatorskie, półzawodowe, bo jednak drużynę założyliście, ale zapytam na początku, jak to się zaczęło w twoim przypadku? Kiedy założyłeś pierwszy raz łyżwę, a później dojdziemy do tego etapu, kiedy powstała drużyna hokejowa Kojoty Suchedniów, kiedy zorganizowaliście pierwsze turnieje, zaprosiliście inne amatorskie drużyny do tego, żeby razem pograć i kiedy spotkaliście się z gwiazdami hokeja, bo o to też będę chciał zapytać, ale początek, czyli pierwsza przygoda z łyżwami.
4: Powiedzmy, że teraz mając lat 30 kilka, moje pierwsze spotkanie z łyżwami odbyło się dość późno, biorąc pod uwagę dzisiejsze możliwości, bo miałem 20 kilka lat, wtedy założyłem łyżwy. No i tak się zaczęło od jakiejś sadzawki, lodowiska przyszkolnego. Wtedy to też z kolegami zbieraliśmy się właśnie na takich obiektach, które były wtedy tylko dostępne w naszym województwie, w województwie świętokrzyskim. No i co, zbieraliśmy ekipę, braliśmy z garażu stare kije, drewniane wtedy jeszcze, zakładaliśmy byle jakie łyżwy, no i udawaliśmy się czy to na przyszkolne lodowisko. Za bramki służyły nam nasze buty zimowe. No i tak oto rodził się po prostu pasja do hokeja i ogólnie hokej w województwie świętokrzyskim tutaj w latach obecnych, można tak powiedzieć.
3: No tak, bo byliście prekursorami takiej gry zespołowej. A dlaczego od razu postanowiliście postawić te buty jako bramki, zagrać w hokeja, a nie jeździliście tak jak większość ludzi zakłada łyżwy i jeździ w kółeczko?
4: Myślę, że to ogólnie środowisko hokeistów, do którego ja należę, wywodzi się z takiej dużej grupy amatorów sportu, bo można w nim odnaleźć zarówno i kolarzy, i biegaczy, całą rzeszę piłkarzy. Sięgając wstecz, mogę także dodać, że hokej w województwie świętokrzyskim nie ma jakby takich, w takiej fajnej historii jak w innych województwach, w innych regionach, czy to na Pomorzu, czy na Śląsku. Natrafiłem na takie wzmianki. Około roku 1938 odbywały się mecze pomiędzy jednym ze stowarzyszeń działających w Kielcach przy ówczesnym gimnazjum, a drużyną Granatu Skarżysko. I co ciekawe, właśnie zawodnicy Granatu Skarżysko, już wtedy piłkarze, gdy mijał sezon, schodzili z murawy i zakładali łyżwy i grali normalnie w hokeja, uczestnicząc tutaj między innymi w spotkaniach z zawodnikami Tęczy Kielce. Doszło to do pewnego momentu, nie wiem kiedy to dokładnie było, no ale cała ta pasja jakby umarła. Natomiast my, no tak chyba właśnie z całej tej pasji do sportu postanowiliśmy, no, wziąć te kije i odnowić. Nasłuchaliśmy się swoich rodziców, bo kiedyś oni też grali na takich lodowiskach, które były utworzone przy szkołach, czy to na stawach zamarzniętych. No i po prostu tak od słowa do słowa zrodziła nam się tutaj drużyna, amatorska drużyna, ale dająca sobie radę.
3: Tak jak powiedziałeś, w innych województwach, w innych częściach Polski są głęboko zakorzenione tradycje hokejowe, są drużyny, które działają zawodowo. Ta liga hokejowa w kraju istnieje, ale są też województwa, gdzie, no, tego hokeja na próżno szukać. Trzeba zajrzeć na jakieś glinianki, zamarznięte stawy, tak jak powiedziałeś, przyszkolne lodowiska, gdzie, no, amatorsko ktoś próbuje, ktoś się uczy. Szczęście, jeżeli znajdzie się trener, który ma jako takie pojęcie i zaczyna coś z tymi chłopakami robić. Wy zaczynaliście sami. Drużyna powstała, skąd wzięła się nazwa Kojoty Suchedniów, bo kojotów próżno tu szukać.
4: Tak, próżno szukać u nas w województwie. Ogólnie mogę powiedzieć, że na tafli świętokrzyskiego lodowiska Wielkopolska możemy znaleźć kilka takich nazw egzotycznych, bo są i kojoty, i piranie, i są także sokoły z drużyn skońskich. Może tak od początku, skąd się to wzięło? Impulsem do założenia drużyny był rok 2011, ze względu na to, że w Skarżysku

0: powstało pierwsze w województwie pełnowymiarowe lodowisko, które posiada bandy, posiada pleksę, która chroni kibiców przed uderzeniem krążka, a także pomaga w graniu. To był impuls do tego, że my żeśmy przeszli z sadzawek na prawdziwy obiekt, można tak powiedzieć prawdziwy. To jest tak naprawdę hala, taka wiata, nazywamy to wiata, bo to jest lodowisko pokryte dachem, obok znajdują się szatnie. Wchodząc z tych sadzawek, no nie mieliśmy wyposażenia, nasze wyposażenie się nie zmieniło. No i tak po prostu uprawialiśmy taki wesoły hokej do momentu, kiedy w ostatnim meczu sezonu, ponieważ sezon na lodowisku też jest uzależniony od pogody, pomimo że to jest też sztucznie chłodzone lodowisko, to on trwa około 3,5 miesiąca. I takim impulsem do zakupu sprzętu hokejowego, takiego profesjonalnego, było zdarzenie właśnie w ostatnim meczu, kiedy to kilku kolegów się zderzyło, no i jednemu podbił się taki, że po prostu złamał nos, po czym na pierwszy mecz przyszłego sezonu każdy już miał kask z kratą, aby się chronić. No i tak z meczu na mecz po prostu dozbrajaliśmy się. Mieliśmy coraz lepsze łyżwy, coraz lepsze kije, coraz to bardziej nowoczesne, ponieważ w hokeju, tak jak w każdym sporcie, sprzęt odgrywa dość dużą, znaczącą rolę.
1: No i technika poszła do przodu w tej materii.
0: Tak, zdecydowanie technika poszła do przodu, ponieważ przeszliśmy z na przykład łyżew plastikowych na łyżwy już takie wykonane z różnego rodzaju, na przykład karbonu, z takich materiałów już nowoczesnych. No i cóż, te łyżwy są też dużo lżejsze, kije są wykonane też z kompozytów. Wszystko idzie ku temu, żeby po prostu lepiej grać, uprawiać tą dyscyplinę, no i podwyższać z roku na rok swój poziom, co po prostu się staje.
1: No to już ciężko mówić o was, drużyna amatorska, bardziej trzeba mówić pół albo ćwierć profesjonalna, skoro już tak daleko zeszliście w kompletowaniu stroju. Później przyszły koszulki jednolite dla wszystkich zawodników. Później nawiązaliście kontakt także z innymi drużynami, niekoniecznie z województwa świętokrzyskiego, bo współpracujecie też na co dzień z drużynami z Mazowsza, organizujecie wspólne turnieje. No po to, żeby się poruszać. Was ilu jest w drużynie? Możecie tak między sobą rozegrać mecz, czy właśnie przydałby się jakiś sparring partner, żeby zagrać tak na pełni swoich umiejętności, możliwości?
0: Więc nas w drużynie jest na tą chwilę około 18. Mówię około, ponieważ, no tak jak mówię, jesteśmy amatorami, treningi mamy, spotkania dwa razy w tygodniu i to różnie bywa, różne mamy zajęcia, prace, obowiązki, dlatego nie zawsze te 18 osób się znajdzie. Na pewno jest nas 12 minimum. Jako sparring partnera naszego głównego tutaj mamy praktycznie najmłodszą drużynę województwa świętokrzyskiego, czyli to są Sokoły Końskie. Drużyna, z którą mamy bardzo dobry kontakt. Ponadto w naszym województwie gramy jeszcze z drużynami, przede wszystkim z drużyną, która tu wiedzie prym, czyli Piraci Skarżysko, Samson Samsonów. Dojeżdża także drużyna z Radomia, Rola Radom, oraz także, z tego co wiem, tutaj powolutku zbiera się drużyna w Sandomierzu, aczkolwiek oni troszeczkę daleko mają do Skarżyska, w związku z czym mają utrudniony dojazd. Wiem, że tam są pasjonaci, wiem, że zaczynają i mam nadzieję, że ta drużyna też powstanie, żebyśmy mogli z nimi skrzyżować kije na lodowisku. A jeżeli chodzi o drużyny z Polski, to udało nam się nawiązać kontakt z drużynami przede wszystkim dziecięcymi, ponieważ kilka lat temu powstała też taka drużyna, która funkcjonuje pod nazwą Piranie. Jest to, ja to nazywam świętokrzyską reprezentacją hokeja dzieci i młodzieży, ponieważ jest to jedyna drużyna w naszym województwie. Radzi sobie dość dobrze, widać postępy. Dwa tygodnie temu odbyła się druga impreza pod nazwą Świętokrzyski Piknik Hokejowy. Mamy nadzieję, że ta impreza przejdzie do historii, to raz, a dwa, właściwie już przeszła, ponieważ był to pierwszy turniej młodzieżowych i dziecięcych drużyn hokeja na lodzie. Mamy nadzieję, że będzie to impreza cykliczna i będziemy starali się po prostu tą cykliczność zachować w kolejnych latach. Co było dla nas dużym zaskoczeniem, to, że specjalnie do Skarżyska na tą imprezę przyjechała drużyna z Elbląga, Wikingowie Elbląg, czyli przejechali praktycznie pół Polski po to, żeby stawić się na tym mini turnieju. Przyjechała drużyna z Mińska Mazowieckiego, zaprzyjaźniona drużyna z Radomia, także wystąpiły w turnieju cztery drużyny, była bardzo fajna atmosfera. Jeżeli miałbym porównywać, to na pewno wskażę piknik hokejowy dzieci i młodzieży jako tą imprezę, która naprawdę niosła dużo większe emocje, a nawet w niektórych momentach wskazywała na dużo wyższy poziom rozgrywek.
1: Czysta rywalizacja wśród dzieci i młodzieży, ale dochodziliście do tego etapu organizacji takiego turnieju małymi, małymi kroczkami. Pierwszy turniej to było poszukiwanie drużyn. Powiedzieliście, że teraz macie już kontakty z podobnymi do was drużynami, z podobnymi zapaleńcami z całego kraju, a pierwszy turniej, pierwsze takie spotkanie, co sprawiło największą trudność, z czym musieliście się zmierzyć, co było dla was taką nowością, no bo na pewno jak każdy organizator chcieliście, żeby to wypaliło, żeby przyjechały media, relacjonowały wasze spotkanie, żeby dopisali kibice i na trybunach, żeby było bardzo, bardzo gorąco. Z drugiej strony pewnie były obawy, czy to wszystko uda się spiąć jedną klamerką na ten ostatni guzik, jak to wyglądało w praktyce.
0: Więc jeden z pierwszych turniejów, który my żeśmy organizowali, to był turniej o Puchar Prezydenta miasta Skarżyska Kamiennej. Powiem szczerze, że przygotowaliśmy się bardziej na regionalny charakter tego turnieju i od tego czasu, to było 3 lata temu, jest on kontynuowany, tylko że organizacyjnie przejmują to my, żeśmy zaczęli jako Kojoty Suchedniów, potem Samson Samsonów i w tym roku ten turniej organizowała ekipa ze Skarżyska. Jeżeli chodzi o organizację, to tak jak wspominałem, mamy tylko 3,5 miesiąca na to, żeby założyć łyżwy i kontynuować tą historię z hokejem.
1: No tak, nie jesteśmy drugą Kanadą.
0: No tak, także myślę, że na trzecią ligę hokeja starczy. Póki co organizacyjnie cieszę się, tak powiem na przykładzie tegorocznym, cieszę się, że w organizację włączyły się różne stacje radiowe, media, telewizja, portale internetowe, pojawili się reporterzy. Informacja poszła w świat, głęboko w świat, ponieważ na tym nam zależy, żeby promować tutaj nasz region jako ten, w którym odradza się hokej, ale osoby z zewnątrz, które przyjeżdżają z dziećmi, specjalnie przyjeżdżają zobaczyć, jak ten piknik nasz, turniej wyglądał. Widzą, że coś, jakiś ruch w naszym województwie i sami są zainteresowani tym, żeby nam pomóc, wesprzeć całą inicjatywę, wesprzeć przede wszystkim reklamując hokej i przekazując tę informację dalej.
1: No właśnie, powiedziałeś, że robicie to dla popularyzacji samej dyscypliny, jaką jest hokej. Ludzie przychodzą, patrzą, że to jest świetna zabawa, zarażają się tym hokejem, bo dla wielu osób są to zupełnie nowe emocje. To jest tak, jak kiedyś Polacy nie wiedzieli, co to są skoki narciarskie, do czasu, kiedy pojawił się Adam Małysz i nagle były wyniki, pojawili się kibice. Myślisz, że z hokejem może być podobnie, jeżeli pojawią się jakieś wyniki, nawet tak lokalnie, w poszczególnych województwach naszego kraju, pojawią się drużyny podobne do was, które gdzieś będą tą jaskółką, jeżeli chodzi o zarażanie innych, to może się coś w tej materii zmienić i hokej będzie jeszcze bardziej popularny?
0: Myślę, że takich drużyn jak my jest na pewno w kraju wiele, tylko problem polega na tym, że nie ma takiego impulsu odgórnego, który spowodowałby to, że na przykład tworzymy Świętokrzyską Ligę Hokeja na Lodzie. Mamy 5 drużyn, tych drużyn może zjawić się zupełnie więcej. W związku z czym, gdyby była jakaś organizacja, nie wiem, czy to rządowa, pozarządowa, jakieś stowarzyszenie, które podjęłoby się takiego wyzwania, myślę, że jest to do zorganizowania. Tak jak mówię, drużyn mamy kilka. Nie ma problemu, żeby drużyny przyjechały z Łodzi, z Krakowa, z Warszawy czy z Lublina. Jak wiadomo, zapewne wszystko będzie rozbijało się o koszty i o koszty organizacji. Myślę, że gdyby takowe się znalazły, to nie ma najmniejszego problemu, aby nawet w Skarżysku zorganizować taką ligę hokeja. Kolejnym problemem jest także to, że no, na miejscu w województwie nie znam nikogo, kto byłby takim profesjonalnym sędzią hokejowym. Musimy ściągać specjalnie takie osoby na turnieje z innych miast wojewódzkich.
1: A nie patrzycie czasem takim zazdrosnym okiem na Orliki i te wszystkie boiska, które powstały przy szkołach? No mówię tu o takiej zazdrości, że w podobny sposób nie powstały boiska hokejowe. Nie mówię, że na stałe, jakaś stała infrastruktura, bo sam powiedziałeś, że to 3,5 miesiąca w roku można tylko pograć w hokeja, więc ta infrastruktura większą część roku stałaby pusta, ale można zagospodarować już istniejące boiska, wylać na nie tylko odpowiednią warstwę wody, zrobić tafle i podobna infrastruktura, myślę, że mogłaby powstać w każdym mieście po jednym takim lodowisku na miarę Orlika. To dla was to byłoby chyba spełnienie marzeń.
0: Czyli myślę, że tu jest temat troszeczkę bardziej skomplikowany. Nie wystarczy tylko zalanie wodą jakiejś tafli, która wcześniej jest na przykład wykorzystywana do grania w piłkę, czy na przykład w tenisa.
1: Ja oczywiście to bardzo spłuciłem tutaj, bo nie chciałem się aż tak bardzo zagłębiać.
0: Oczywiście. Wszystko dotyczy w naszym klimacie pogody. Wiadomo, że jeżeli pojawią się agregaty, które będą chłodziły tą powierzchnię, to wtedy po prostu ten lód będzie dużo dłużej wytrzymywał niż przy takich warunkach, gdzie mamy mrozy po minus 10-15 i wtedy dopiero tworzone są takiego typu ślizgawki. Natomiast do hokeja takiego, który my już chcemy uprawiać amatorsko, ale jednak uprawiać, no to jednak takie lodowiska jak w Skarżysku to jest bardzo dobra inicjatywa. Z tego co wiem, koledzy z Końskich też w planach jest utworzenie tam lodowiska troszeczkę mniejszego niż w Skarżysku, ale jednak takiego, na którym będzie można hokej bezpiecznie uprawiać. Natomiast takie orliki zimowe, to na pewno byłby także dobry impuls do tego, żeby pasję do hokeja, do grania w hokeja zaszczepić przede wszystkim wśród najmłodszych mieszkańców takich miejscowości. Oni na pewno, gdy pojawiłyby się tam osoby z kijem, z krążkiem, to myślę, że spokojnie zachęciłyby do tego i najmłodszych, i trochę starszych. Może powiem, jak to było w naszym przypadku, ponieważ, tak jak wspominałem, Piranie Świętokrzyskie, czyli drużyna młodzieżowa naszego województwa, jedyna właściwie. Historia tej drużyny była taka, że do uprawiania hokeja swoje dzieci zachęcili rodzice, którzy już tą dyscyplinę uprawiali wcześniej. Tych dzieci zrobiło się coraz więcej, no teraz jest ich około 20. Są to zarówno dziewczynki, co ciekawe, bardzo dobrze dają sobie radę. Jest duża grupa chłopców i teraz sytuacja zrobiła się odwrotna, ponieważ z tego co widzę, to zaczynamy mieć też grających rodziców, czyli nie rodzice wciągają dzieci, tylko teraz dzieci, które przyszły, bo zobaczyły, że taka inicjatywa jest w Skarżysku i mogą grać w hokeja, zaczęły przyciągać swoich rodziców. I mamy takich rodziców, którzy pograli troszeczkę z dziećmi i teraz widzę, że mają chęć na to, żeby już troszeczkę na wyższy poziom wskoczyć i przychodzą też na nasze treningi, żeby z nami troszeczkę pograć.
1: Czyli trochę efekt domina, efekt motyla. Jedno napędza drugie. Wy też powiedziałeś, że daliście taki impuls w Polskę, że w Skarżysku, w Suchedniowie, czyli w stosunkowo małych miejscowościach, małych miastach, można zrobić coś fajnego, można się zjednoczyć, założyć strój, łyżwy, pograć w hokeja. A jak często kontaktujecie się i wymieniacie opinie, doświadczenia z innymi podobnymi grupami w naszym kraju?
0: Czy tutaj akurat każda z drużyn ma jakby swoich znajomych, więc jeżeli byśmy zebrali wszystkich, okazuje się, że ta siatka drużyn to jest bardzo duża w naszym kraju. My jako drużyna kontaktujemy się przede wszystkim między sobą. Między sobą toczymy rywalizację. Na bieżąco tutaj z kolegami ze Śląska. Teraz, tak jak mówiłem wcześniej, no to kontakty się rozwinęły przede wszystkim na Elbląg i na Mińsk Mazowiecki. Będziemy pielęgnowali te kontakty i starali się, aby ta sieć powiązań wszystkich amatorskich drużyn rosła z roku na rok i stawała się coraz większa, tak żeby organizując kolejne turnieje, czy to dla seniorów, czy przede wszystkim dla dzieci, ponieważ chcemy stawiać w tym sporcie na dzieci, ponieważ to jest przyszłość w ogóle, jeżeli mamy mówić o hokeju, no to skądś muszą ci amatorzy starsi wyrosnąć, więc stawiamy na dzieci. Także chcielibyśmy, aby nie było takiej sytuacji, że my poszukujemy drużyn, które przyjadą do nas, żeby zagrać w turnieju, tylko po prostu same się drużyny zgłaszają i ta lista chętnych jest dużo dłuższa niż możliwości, jakimi my dysponujemy.
1: Gra w hokeja to nie tylko przyjemność z tych endorfin, które wydzielają się podczas wysiłku fizycznego. Wy, tak jak powiedziałeś, a przypomnę, że moim i waszym gościem jest Michał Gałczyński z drużyny Kojoty Suchedniów, jeden z założycieli tej drużyny, ale nie tylko amator hokeja, bo tak jak to padło na początku rozmowy, może nie każdy od początku słucha, drużyna powstała z zapotrzebowania na ruch. W jej składzie są kolarze, są biegacze, osoby uprawiające inne dyscypliny sportu, którym po prostu zimą brakowało tego ruchu. Założyły łyżwy i tak w kolejnych miesiącach ewoluowało to wszystko, że powstała drużyna hokejowa. Później, jak już drużyna była scalona, graliście, pojawiły się turnieje, pomysły na turnieje, a później od pomysłu do realizacji imprezy wypaliły. Na tych imprezach pojawiały się też gwiazdy hokeja, bo to też jest taki przykład, który idzie z góry. Powiedziałeś, że tym młodym zawodnikom, kilkuletnim często, ktoś musi dać przykład. Dla tych nieco starszych była to okazja, żeby sobie w ogóle przypomnieć o hokeju, powspominać stare czasy. Przyjechał do Skarżyska mistrz olimpijski Gabriel Samolej, czyli Archanioł Gabriel, który świetnie spisywał się w bramce polskiej reprezentacji. Opowieści trwały bardzo długo, ale też mieliście okazję skrzyżować kije na tafli.
0: Tak, zgadza się. Na zaproszenie kolegów ze Skarżyska pan Gabriel podjął wyzwanie, można tak powiedzieć, i zjawił się tu w Skarżysku na jednym z turniejów, które były organizowane kilka lat temu. No cóż mogę powiedzieć, mimo że pan Gabriel swoje lata już ma, to jednak poziom, jaki on reprezentuje, to myślę, że my nigdy jako amatorzy tak wysokiego poziomu no, nie osiągniemy. Dlatego z całym szacunkiem odnosimy się tutaj do tych zawodników. To jest naprawdę bardzo dobry przykład, przede wszystkim dla młodego pokolenia, które obserwując takie osoby, no po prostu dostaje jakby dodatkowej motywacji do tego, żeby tą dyscyplinę uprawiać. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia wizyta i jeszcze więcej gwiazd takiego światowego formatu odwiedzi nasze lodowisko w Skarżysku.
1: Dla was to była duża przygoda, skrzyżować kije właśnie na tafli, zagrać mecz?
0: Zgadza się, no takie sytuacje nie zdarzają się dość często. Praktycznie była to jedna jedyna historia, taki wątek w całym tym okresie trwania lodowiska w Skarżysku. Na pewno bardzo duże przeżycie, bardzo, bardzo miła i fajna tutaj rywalizacja. Poziom, tak jak mówię, bardzo wysoki, dlatego wspominamy to wydarzenie i chętnie do niego wracamy. Po meczu odbyło się takie spotkanie mniej oficjalne, na którym był czas na wymienienie jakichś spostrzeżeń, tudzież na różnego rodzaju opowieści, także naprawdę cieszymy się z takich odwiedzin i liczymy na więcej.
1: No i była okazja też powspominać to, co wydarzyło się przed laty, coś, co sprawiło, że właśnie Gabriel Samolej zyskał ten swój słynny w siatku hokejowym przydomek, czyli Archanioł Gabriel.
0: Tak, zgadza się, to pamiętne mecze olimpijskie, w których właśnie wspomniany tutaj Gabriel Samolej niesamowicie bronił tutaj bramki naszej reprezentacji. No pozostaje tylko życzyć tutaj naszej reprezentacji osiągania takiego samego wyniku, no i mieć też takiego samego podejścia do sportu. No nie liczy się tylko osiąganie sukcesów, ale też według mnie to jest też pasja do sportu przede wszystkim. No i co za tym idzie, przyjemność z uprawiania tej dyscypliny.
1: Naszej rozmowy słuchają nie tylko mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, jesteśmy słyszalni także w Warszawie, we Wrocławiu. Co mieszkańcom tych województw mógłbyś powiedzieć na początek? No jeżeli już są zaciekawieni, czym w ogóle jest ten hokej, jak się go uprawia, czy może spróbować, od czego najlepiej zacząć?
0: Myślę, że najlepiej wybrać się po prostu na lodowisko, przeszukać internet w miastach typu w Warszawie, we Wrocławiu, w tych dużych ośrodkach. Myślę, że nie ma problemu ze znalezieniem amatorskiej drużyny hokeja. Ja polecam też tutaj, jeżeli mogę, zareklamuję naszą stronę facebookową, na której można śledzić nasze poczynania. To jest strona Kojoty Suchedniów. Wrzucamy tam wszelkie informacje w czasie trwania sezonu. Nie tylko o nas, ale także i o naszych najmłodszych zawodnikach. Także jakieś wzmianki o hokeju w województwie świętokrzyskim na pewno tam można znaleźć. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, naprawdę polecam wybrać się na lodowisko, znaleźć drużynę, która działa w danym regionie, poszperać w internecie. Drużyn jest naprawdę dużo. Czasem ludzie się nie spodziewają. Dzisiaj jadąc w windzie właśnie rozmawiałem z jednym panem i mówię, że gram w hokej, a on w hokeja? Taki zdziwiony, po prostu nie wiedział, że taka instytucja jak drużyna hokejowa działa czynnie w naszym województwie. To też wskazuje na to, że chcemy jak najszerzej z informacją o naszych zawodnikach, o naszych poczynaniach, turniejach docierać do jak największej liczby osób.
1: W epoce internetu powszechnego, na tyle, że każdy w telefonie ma jakiś pakiet internetu i może w każdej chwili poszukać odpowiedniej strony, poszukać informacji albo skontaktować się z innymi, jest o wiele łatwiej. Wy jak zaczynaliście, byliście jednymi z pierwszych w województwie, którzy postanowili wziąć kij i czynnie grać w hokeja. Później te kontakty rozszerzyły się. Jedne są częstsze i bardziej zażyłe, inne gdzieś może podupadają, ale tak jak powiedziałem, byliście prekursorami w województwie tej gry, z was brali przykład inni, trochę się to zaczęło rozrastać. Wspomniałeś, że w Końskich już jest plan zbudowania lodowiska na kształt lub na podobieństwo tego, co macie na co dzień w Skarżysku, czyli tego lodowiska, z którego korzystacie. Jak to się rozrastało? Jakie były te początki? Do was też przyjeżdżali inni podpatrywać, jak to wygląda, tak jak przed chwilą radziłeś innym?
0: Zgadza się. Właściwie w województwie świętokrzyskim takimi pierwszymi osobami, które zaczęły bawić się w hokej, to byli koledzy ze Skarżyska, czyli drużyna Piratów. Równorzędnie tutaj drużyna Samsona Samsonów oraz my jako Kojoty Suchedniów. Wtedy jeszcze nie mieliśmy nazwy, po prostu spotykaliśmy się w soboty, w niedzielę, gdy były ku temu warunki pogodowe, żeby pojeździć sobie i pograć w hokeja. Zaczynaliśmy od lodowiska na zalewie suchednioskim, przy szkołach, czy przy gimnazjum, czy przy wtedy jeszcze szkole podstawowej. Wyglądało to tak, że czasem, rzadko, ale jednak spotykaliśmy się z kolegami ze Skarżyska bez ochraniaczy, bez jakiegoś tam szczególne zasady mieliśmy co do gry mówiące o tym, że nie możemy podnosić krążka zbyt wysoko, ponieważ nie dysponowaliśmy ochraniaczami. Także tak jak mówię, taki wesoły hokej. Mimo wszystko, że to był taki poziom naprawdę bardzo, bardzo amatorski, sprawiało nam to dużą frajdę i do tego stopnia, że dalej kontynuujemy tą historię. Z roku na rok przychodzili nasi koledzy, podpatrywali, niektórzy grali czynnie z nami, odchodzili, a niektórzy z tej grupy, jednak ci tacy najbardziej zażyli, zostali i grają do dziś. I pomimo tego, że nauczyli się właśnie jeździć na łyżwach mając 20 kilka lat, to według mnie troszeczkę późno, ale wskazuje to też na to, że dla chcącego nic trudnego i wystarczy po prostu mieć w sobie troszeczkę pasji, zażyłości do sportu, chęci przede wszystkim, do tego, żeby kontynuować tą historię dość długo.
1: Wy pokazaliście, że jeżeli kończy się sezon rowerowy i nie macie opon z kolcami, które pozwalają jeździć na śniegu, chociaż niektórzy pewnie inwestują w taki sprzęt, to nie chcecie się zastać, tylko ścięgna, stawy, mięśnie muszą cały czas pracować i stąd ten pomysł na hokej. Jak gdyby nie hokej, to pewnie wymyślilibyście coś innego.
0: Powiem jeszcze odnośnie zastania, to w naszych drużynach, jeżeli wziąć pod uwagę przedział wiekowy, to zawodnicy mają od 8 do 63 lat, także kilka pokoleń zawodników, amatorów. Jeżeli nie hokej, ciężko by powiedzieć, ale zapewne kiedyś, jeżeli nie, w czasach, kiedy nie było hokeja, była to na pewno piłka halowa, futsal oraz siatkówka na hali. Było też wątek łuczniczy. Można powiedzieć o tym, że na bieganie jest zawsze pogoda i zawsze warunki, także to jest taka uniwersalna dyscyplina. Jest ich wiele, na pewno każdy wybierał to, co lubił, ale z tego, co widzę, to jednak bieganie, rower i hokej to są takie bardzo wytrzymałościowe, wymagające dużej kondycji, dyscypliny i właśnie w te dyscypliny widzę, że moi koledzy chętnie inwestują i chętnie je uprawiają.
1: To jest tak, że końcówka lata, w zasadzie końcówka jesieni, początek zimy, wy już z utęsknieniem patrzycie na łyżwy, a koniec sezonu zimowego z utęsknieniem patrzycie na rower?
0: Dokładnie tak, jak już zbliża się wrzesień, to już człowiek tak myśli o tym, że już sprzęt trzeba odkurzyć, łyżwy naostrzyć, już tylko wypatruje terminu, kiedy lodowisko zostanie otwarte. Zazwyczaj jest to początek grudnia. Teraz już mamy środek marca, więc już jesteśmy myślami przy rowerach i przy innych dyscyplinach sportu. Dlatego jest ciągłość tego, ale to jest też dobre ze względu na to, że nie ma czasu na nudę i jakby płynnie przechodzimy z jednej dyscypliny w drugą. Jeszcze wszystko uzupełniamy między innymi siatkówką, bieganiem, także nie ma czasu na nudę i na jakieś tam zastanie się czy stagnację.
1: Czyli od ruchu można się uzależnić.
0: Zdecydowanie. Od ruchu, adrenaliny, endorfin. To jest coś, co jest po prostu lekiem na wiele przypadłości dzisiejszych czasów, gdzie jesteśmy zabiegani, zalatani, zestresowani. Także to jest naprawdę bardzo dobre odreagowanie, oderwanie się od rzeczywistości. Człowiek zapomina, poświęca, skupia się na czymś innym. Przede wszystkim tutaj też uczy się wielu rzeczy, ponieważ naszym dzieciakom chcemy wpoić to, że jednak muszą się stawić na trening, uczą się przez to systematyczności, uczą się tego, że no niestety na treningach nie bywa zbyt lekko, więc jakiegoś takiego hartu ducha, uczą się także przegrywać. Myślę, że wszystko to przyda im się, po prostu przełożą to w jakimś stopniu na życie.
1: I tego się trzymajmy. Oczywiście, kto jeszcze nie próbował jakiejkolwiek aktywności fizycznej, to polecamy, żeby spróbować, jak powiedział przed chwilą Michał, na bieganie pogoda jest zawsze, a to jest najtańszy sport do uprawiania, wystarczą tylko wygodne buty i jakaś luźna koszulka, spodenki, nie trzeba ubierać się grubo, bo od ruchu ciało samo się rozgrzewa, jest nam wtedy cieplej. A żeby się przekonać, trzeba spróbować. Oczywiście do tego namawiamy, a dziś serdecznie dziękuję za opowieści o hokeju, chociaż moglibyśmy też i o rowerach porozmawiać, ale to temat na zupełnie inną rozmowę. A przypomnę, że moim i waszym gościem był członek drużyny Kojoty Suchedniów Michał Gałczyński. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Jak bez skrępowania rozmawiać z córką o dojrzewaniu? To temat kolejnego spotkania w Meloradiu, a to za sprawą kampanii Porozmawiajmy Mamo. W studiu jest ze mną pani Agnieszka Górecka, ekspert kampanii, wiceprezeska Fundacji Edukacji Społecznej, pedagogzka, edukatorka seksualna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: To zaczynamy tradycyjnie od początku. Dlaczego powstała kampania Porozmawiajmy Mamo?
4: Kampania Porozmawiajmy Mamo powstała z tego względu, że uznaliśmy na bazie doświadczeń różnych. Ja mogę mówić z perspektywy osoby, która spotyka się z młodymi kobietami w szkole. Młodymi kobietami, mam tu na myśli dziewczynki, które wchodzą w okres dojrzewania, albo też takie, które już w jego trakcie są. Ale również spotykam się ze studentkami, prowadząc różnego rodzaju zajęcia. No i na tej podstawie widzę, że rzeczywiście ta wiedza dotycząca w ogóle swojego ciała, kobiecości, intymności, ale również dojrzewania, jest wiedzą, która nie zawsze jest wystarczająca do tego, żeby tak naprawdę bez wielkich kompleksów, bez skrępowania, bez wątpliwości myśleć pozytywnie o swoim ciele i o tych zmianach, które zachodzą. I oczywiście prowadząc zajęcia w szkole, staram się bardzo, żeby tą wiedzę rzetelnie, merytorycznie przekazywać, żeby odpowiadać na wszystkie wątpliwości i pytania. Natomiast mam takie poczucie, też spotykając się z rodzicami, że dużo jest jeszcze takich wątpliwości w mamach szczególnie, jak o tym dojrzewaniu ze swoimi córkami rozmawiać, jak mówić o tych zmianach związanych z miesiączką na przykład. Szczególnie, że one same mówią, że po pierwsze, no czują, że nie mają wystarczającej wiedzy. Oczywiście, no bazują na własnym doświadczeniu, ale to własne doświadczenie trzeba jeszcze w słowach przekazać.
3: Trzeba wiedzieć jak.
4: Po drugie, same też mówią o tym, że mają różne doświadczenia. Często to są bardzo trudne, traumatyczne doświadczenia związane z ich dojrzewaniem, z ich pierwszą miesiączką. I ten lęk powoduje, że trudno jest im z ich córkami rozmawiać. W związku z tym, oczywiście realizując różnego rodzaju zajęcia w szkołach, staramy się gdzieś zapełniać tą lukę i pokazywać młodym kobietom i mężczyznom, że ta cielesność, że dojrzewanie, że te zmiany, można na nie patrzeć pozytywnie, tak? Że one mogą nas wzmacniać i mogą potem nam pięknie służyć w dorosłym życiu. Ale pomysł na kampanię jest taki, że właśnie kierujemy ten przekaz do mam. I staramy się je wesprzeć. Staramy się dać im narzędzia poprzez to, co dostępne na stronie, na Facebooku, na YouTubie.
3: Za chwilę do tego wszystkiego jeszcze spokojnie dojdziemy i to omówimy.
4: Tak, właśnie, jak je wspierać w tym, żeby mogły być takimi przewodniczkami wchodzenia w okres dojrzewania dla swoich córek. Taki jest zamysł.
3: Rozumiem, że kampania powstała między innymi dlatego, że temat dojrzewania to temat tabu w naszym społeczeństwie.
4: No wydawałoby się, że nie, w dobie internetu, prawda, mediów, literatury, która jest dostępna, natomiast rzeczywiście z takich rozmów z dziewczętami słyszę, że jest bardzo wiele wątpliwości. Oczywiście one znajdą w internecie dużo takich technicznych informacji, natomiast to, czego brakuje, to tak naprawdę takiego budowania relacji i więzi z mamą, z drugą kobietą, starszą.
3: Bo być może to jest tylko temat tabu w domu, w tych bliskich relacjach.
4: Tak, natomiast wydaje mi się, że ten temat tabu jest również widoczny na przykład w szkole, tak? Bo
3: właśnie
4: dziewczyny mówią o tym, że oczywiście no, były pewne treści na biologii, ale one zostały przekazane po to, żeby dowiedzieć się, zdać klasówkę i w ich głowach często zapomnieć, no bo odhaczyliśmy, dostaliśmy jakąś tam ocenę, która zaliczyła. Natomiast jak wchodzę na takie zajęcia z zewnątrz, gdzie nie stawiamy ocen, gdzie rozmawiamy o tym, jak to w praktyce tą wiedzę wykorzystać, to nagle się okazuje, że zupełnie od nowa o tych samych treściach rozmawiamy i mają one zupełnie inne przełożenie, właśnie takie bardziej praktyczne. Wtedy dziewczynki właśnie mówią o swoich lękach, o tym, że tak naprawdę na przykład nie wiedzą, którędy ta krew miesiączkowa się wydostaje. Niektóre myślą, tutaj akurat wyszło to z badań, które były do kampanii prowadzone, że były też dziewczynki, które myślały, że dostaną miesiączkę raz w swoim życiu, to będzie taki epizod i potem już się ona nie pojawi. Jak usłyszałam o tych wynikach badań, to aż ciężko mnie było też uwierzyć w to, że rzeczywiście takie przekonania nadal istnieją. Natomiast istnieją, tak?
3: No ale wróćmy jeszcze do tej szkoły, bo czasami w niektórych szkołach są organizowane zajęcia, może nawet nie takie jak pani zajęcia zewnętrzne, tylko po prostu to się nazywa przygotowanie do życia w rodzinie. Kiedyś pamiętam, że tak było, wychowanie seksualne, edukacja seksualna, ale nawet z własnego doświadczenia pamiętam, że to zawsze było owiane taką taką powłoką wstydu i takiego tematu, o którym bardzo trudno rozmawiać, prawda? Nawet na tym etapie szkolnym, kiedy nauczyciel w jakimś tam stopniu powinien te informacje przekazać.
4: Myślę sobie, że bardzo wiele zależy tutaj od nauczyciela. Ja sama też kiedyś w jednym z warszawskich liceów prowadziłam przedmiot wychowanie do życia w rodzinie i to, o czym mówili uczniowie, którzy przyszli z innych szkół, to że właśnie gro tego, czy to będzie owiane tabu, zależy od nauczyciela, na ile on ma w sobie gotowość i otwartość mówienia językiem, który nazywa rzeczy wprost, otwartości na język, którym się posługuje młodzież i pokazywania im, jak na przykład te wulgaryzmy, które znają, ten potoczny język, można przekształcić w taki, który może spokojnie w takiej przestrzeni publicznej istnieć i gdzie o tej seksualności możemy w taki szanujący się wzajemnie sposób rozmawiać. No i myślę sobie, że bardzo ważne jest to, że odpowiadać na pytania młodych ludzi, tak? Bo jeżeli idziemy jako nauczyciel WDŻ-u na zajęcia i dostajemy jedno, drugie, trzecie pytanie i zaczynamy się czerwienić, albo mówimy, że to nie na teraz, to ci powiem później, albo jesteś za mały, albo wiesz co, inny jest temat dzisiejszej lekcji, no to rzeczywiście młodzież stwierdzi, że to nie jest człowiek do rozmowy i więcej nie przyjdzie na nasze zajęcia.
3: To też jest formuła takich lekcji, prawda, a nie rozmowy i takiej dyskusji.
4: Tak, natomiast rzeczywiście, no WDŻ ma to do siebie, że wchodzimy z pewnym planem zajęć, a jak zajęcia przebiegną? Często bywa to odmienne od tego, co sobie zaplanowaliśmy, bo na przykład poruszymy jakiś temat, który jest dla młodzieży ważny i wtedy warto pójść w to, ale to rzeczywiście buduje tą więź i relację, o której mówiłam też w kontekście mamy i córki, tak, że kwestie techniczne o miesiączce, one są bardzo ważne, potrzebne młodym ludziom, ale jeżeli córka widzi, że mama jest chętna do rozmowy, że gdzieś też mówi o swoich doświadczeniach, że ją w tym wspiera, że słyszy na przykład, że ona się boi albo często dziewczynki mówią o jakimś takim obrzydzeniu, o lęku przed tym, że nie wiedzą, kiedy to się po raz pierwszy wydarzy, że ktoś będzie się śmiał, bo na przykład będzie widać, że mają brudne spodnie, żeby nie minimalizować i nie twierdzić, że takie kwestie nie są istotne. A, nie przejmuj się tym. No, dla tej dziewczynki na ten moment
3: są
4: to jest bardzo ważne. Dokładnie, więc to o to chodzi, tak? Żeby też mamy usłyszały swoje córki, czego one się obawiają, co je ciekawi. Ostatnio miałam konsultację z mamami i ojcami, którzy właśnie przychodzili radzić się, jak o tej miesiączce rozmawiać. I to, co się pojawiło, to taki ogromny lęk rodziców, że jak oni zaczną rozmawiać o tym dojrzewaniu, o tych zmianach, które zachodzą, to że dzieci będą pytały i wchodziły w tą intymność i seksualność swoich rodziców, tak? I że oni tak naprawdę nie będą wiedzieli, gdzie powiedzieć stop, jak pewne rzeczy nazwać. Natomiast z własnego doświadczenia, mam 4-letnią córkę, ale też no, od wielu lat spotykam się z rodzicami i młodymi ludźmi. Wiem, że tak naprawdę młodym ludziom wcale nie chodzi o to, żeby zanurkować w naszą intymność i seksualność. Oni są ciekawi konkretnych rzeczy. Jeżeli dostaną konkretną odpowiedź, to albo zadadzą jeszcze dwa pytania dotyczące tego tematu, albo po prostu podziękują i zaczną się zajmować innymi rzeczami.
3: No i tu wszystko krąży wokół wiedzy. Pewnej wiedzy, prawda? Której brakuje, tak jak już doszliśmy do wniosku, młodzieży, tej dorastającej, ale tak samo rodzicom brakuje tej wiedzy, prawda? A to wszystko może prowadzić, tak jak pani mówiła, do lęku, do strachu, do jakichś obaw, no i do nieporozumienia kompletnego.
4: Tak. Ale tak naprawdę ta wiedza nie jest aż tak wielkim problemem, bo jeżeli nie mam wiedzy, też mi się to zdarza czasem na lekcji, że dostanę jakieś pytanie od młodego człowieka i po prostu nie wiem. Mhm. Więc wtedy mówię, słuchaj, no nie wiem, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, ale dziękuję ci za nie, bo dzięki temu ja też będę mogła poszukać, sprawdzić. Umówmy się, że na przykład za tydzień albo następnym razem, jak się zobaczymy, ci odpowiem. I myślę sobie, że to samo dotyczy rodziców. Moje 4-letnie dziecko też czasem zadaje mi pytania, na które nie znam odpowiedzi i wtedy się umawiamy, że ja sobie poczytam, poszukam i wtedy jej odpowiem. I dla niej to jest okej, więc to też do czego w tej kampanii zachęcamy mamy, że nawet jeżeli nie wiesz, to daj dziecku prawdziwą odpowiedź. Dziecko, nie wiem, przeczytam, a potem możemy jeszcze raz usiąść i do tego wrócić. I to jest jedno. Ale drugie to też takie zachęcenie, że wiedza to jedna kwestia, ale druga to takie, żeby mamy zanim podejmą temat, szczególnie jeśli czują, że on dla nich jest trudny, żeby tak sobie pomyślały w ogóle, jakie one chcą przekazać wartości swojej córce dotyczące właśnie dojrzewania, miesiączki, żeby trochę wróciły pamięcią do swoich doświadczeń. Jeśli one są trudne, to żeby sprawdziły, czy na pewno ten lęk chcą przekazać swojemu dziecku, czy to na pewno jest to, co ma tą młodą, rozwijającą się kobietę wspierać, tak? Bo jeżeli to dotyczy moich trudności, to może warto, żebym ja się nimi zajęła, a zobaczyła, odklejając je od tego, co pyta córka, co jej jest na ten moment potrzebne i co ją może w tym wesprzeć, tak? Więc na to też w kampanii kładziemy na to
3: No, tu potrzeba bardzo nacisk. Dużej świadomości, prawda? I otwartości na to, żeby pogodzić się ze swoimi lękami.
4: Albo przynajmniej je zobaczyć,
3: albo przynajmniej
4: tak?
3: je zobaczyć i pokazać drugą stronę córce.
4: Tak.
3: Dobrze, to wracamy już stricte do kampanii. Porozmawiajmy, mamo. Wokół kampanii dzieje się bardzo dużo, bo powstał portal internetowy, na którym znajduje się mnóstwo informacji. Są akcje na YouTubie, filmy na YouTubie, tak. są media społecznościowe. To powiedzmy teraz o tym, co tam znajdziemy, co to za wiedza.
4: Jest jeszcze cudowny mural, którzy mieszkają w Warszawie, tak, mogą zobaczyć niedaleko hali Koszyki, który będzie do początku czerwca, chyba do 6 czerwca.
3: No to jeszcze można odwiedzić Warszawę.
4: Można jeszcze odwiedzić. Tak, natomiast jeżeli chodzi o stronę, o Facebooka, o YouTube, to jest właśnie to, o czym tak naprawdę rozmawialiśmy przed chwilą, czyli jeżeli, mamo, brakuje ci wiedzy, to tam ją znajdziesz. Tam znajdziesz naprawdę rzetelne informacje dotyczące cyklu, miesiączki, owulacji, ale artykuły, które są napisane takim prostym i przystępnym językiem, również dla osób, które zapomniały różne rzeczy ze szkoły, bo to było dawno, które nie do końca wiedzą, jak to ubrać w proste słowa, więc to może być ogromna podpowiedź. Znajdziecie tam Państwo również takie materiały, które mówią w ogóle o dojrzewaniu, o tych zmianach, o tym, dlaczego to nasze dziecko, mając te naście lat, zachowuje się tak, a nie inaczej, dlaczego nas to złości, dlaczego czasem czujemy się bezsilni i co można z tym zrobić, tak? Czyli też takie wsparcie trochę w tym takim zakresie psychologicznym, emocjonalnym. Ale są tam też takie materiały, które mówią o tym, dlaczego ta więź, ta relacja z mamą, z tatą również w tym okresie dojrzewania jest tak bardzo ważna i dlaczego nie wystarczy internet, dlaczego nie wystarczą koleżanki. Dlatego, że ta kobiecość, intymność, takie zaufanie do swojego ciała buduje się oczywiście w tym, co usłyszę, ale przede wszystkim buduje się w tym, co zaobserwuję na co dzień. Więc jeśli widzę moją mamę, która lubi swoje ciało, która nie mówi o nim złych rzeczy patrząc w lustro, która wtedy, kiedy ma miesiączkę, nie kryje się z nią, kiedy obserwuje na przykład tatę, który robiąc zakupy przynosi mamie tampony czy podpaski, tak? Albo wtedy, kiedy ona źle się czuje, potrafi to uszanować i powiedzieć, słuchaj, mama teraz potrzebuje odpocząć, a my choć zajmiemy się czymś innym, to tak naprawdę to jest to, co w dziewczynce buduje takie poczucie, że moje dojrzewanie, moja miesiączka, moja kobiecość jest okej, okay, tak? I że to, co cielesne, jest w porządku i że stanowi bardzo ważny element mnie samej.
3: Baza informacji w sieci, oczywiście możemy tam zajrzeć. To teraz chyba najtrudniejsze pytanie, tak mi się wydaje, chociaż z punktu widzenia pani być może bardzo proste. Jak rozmawiać, jak rozpocząć taką rozmowę? Z perspektywy mamy oczywiście.
4: To ja z perspektywy mamy, 4-letniej dziewczynki, mogę powiedzieć, że warto rozmawiać od samego początku. Od samego początku, to znaczy w momencie, kiedy dziecko przychodzi na świat, to dostrzegam jego ciało, nazywam jego ciało, również nie pomijam jego narządów płciowych, tak żeby wiedziało, że je ma i że one nie są tematem tabu. I to buduje tak naprawdę już na początku tą więź, że dziecko wie, że może się o różne rzeczy zapytać. Że wtedy, kiedy na przykład wchodzi do toalety, kiedy mama zmienia podpaskę i się pyta, ale co to? to ta mama, nawet jeśli to trudne, bierze oddech i mówi na przykład, że no to jest podpaska, bo mam miesiączkę, tak? Czyli takie krwawienie. I to jest ten moment, kiedy często mamy się boją, że dzieci zaczną dalej pytać, a im zazwyczaj to naprawdę wystarcza. I mówią, aha. I to jest też ten moment taki przełomowy, kiedy albo wzbudzimy w dziecku lęk, swoim lękiem, albo jakimś swoim obrzydzeniem, albo damy mu informację, że to normalne i że to po prostu tak jak jest. Inne rzeczy, tak fizjologiczne się odbywa. Moja 4-latka już wie, co to jest miesiączka od co najmniej roku, ze względu właśnie na to, że uczestniczy w tej przestrzeni, tak, w której żyjemy. Nie jest to dla niej żadne wielkie halo. No po prostu mama ma miesiączkę, a ona jak będzie w okresie dojrzewania, też ją będzie miała. Jak się mnie zapytała, po co ta miesiączka, więc jej powiedziałam, że to jest jeden z elementów takich ważnych, związanych z kobiecym życiem i zdrowiem, dzięki którym można mieć dzieci, dzięki którym też ona jest na świecie. W związku z tym ona, też mówiąc o miesiączce, kiedy też przygotowywałam się do tej akcji, widziała różne książki, mówiła o tym, mamo, jak ja będę duża, będę miała miesiączkę, to ja też będę mogła dzięki temu mieć dzieci. I na razie na tym etapie to się zakończyło, natomiast mam takie poczucie, że to już kształtuje w niej taką wizję bardzo pozytywnych pewnych schematów. Pewnie będą dalej różne, trudniejsze pytania się pojawiały, ale dzięki temu ja też mam czas na przygotowanie się do tego. Więc to, do czego zachęcam, to rozmawiajmy od początku. Jeśli są takie mamy, które słuchają naszej audycji i sobie myślą, nie rozmawiałam, no to co mogę zrobić? Ja zawsze zapraszam do tego, żeby sprawdzić, czy lepiej trzymać się, bronić i oszukiwać, że jakoś tak przypadkiem to wyszło, czy lepiej po prostu odwołać się do prawdy i powiedzieć, wiesz co, córka, słuchałam takiej audycji i sobie zdałam sprawę z tego, że my właściwie nigdy żeśmy nie rozmawiały, bo ja jakoś, nie wiem, nie czułam potrzeby albo się trochę tego obawiałam, wiesz co, chciałabym, żeby to się zmieniło. I może to jest pierwsze, a drugie może być to, że pojawi się jakaś reklama, pojawi się jakiś film, jakaś kwestia i ta córka, wiedząc, że ta chęć w mamie zaistniała, zacznie zadawać pytania, tak? Chyba najgorsze, co możemy zrobić, to zaprosić córkę do stołu, powiedzieć, teraz będziemy rozmawiać, dziecko, o miesiączce. Wiem, że tego nie robiłam przez 12 lat, ale już jestem gotowa. No to ja też bym uciekła i się wcale nie dziwię, że dziewczynki nie chcą rozmawiać, ale naprawdę korzystajmy z takich rzeczy, które po prostu się pojawiają gdzieś w rozmowie. Mhm. Przychodzi córka i mówi, wiesz co, mama, Kasia chyba dostała miesiączkę. Super, korzystam z tego. To jest ten moment, w którym możemy porozmawiać. Kupujemy podpaski i na przykład zapraszamy córkę, żeby nam pomogła wybrać, tak? I to jest też moment do porozmawiania o tym, jakie są rodzaje, a dlaczego ta ma jedną kropelkę, a ta ma 4 narysowane, tak? Więc dla mnie to, co myślę też i mamą, kiedy prowadzę z nimi konsultacje, ułatwia tą rozmowę o miesiączce, to właśnie to takie korzystanie z tych codziennych sytuacji, które nam się po prostu zdarzają.
3: A kiedy dziecko cały czas ucieka od takiej rozmowy, nie chce rozmawiać, wzbrania się, mówi, mamo, nie rozmawiajmy o tym.
4: Okej. Tak też się może zdarzyć. Jeżeli dotychczas te rozmowy nie były prowadzone, no to też się nie dziwmy, bo nie kojarzy nas tak, z taką osobą, z którą można ten temat porozmawiać. Może też uciekać dlatego, że nie chcemy usłyszeć, a raczej staramy się dawać dobre rady. I też rozumiem intencje, no bo rodzic oczywiście, że nie chce, żeby jego dziecko doświadczyło czegoś trudnego, przykrego. Warto, żeby uczyło się na jego doświadczeniach, ale wróćmy do swojego. Czy rzeczywiście tak chętnie korzystaliśmy z rad rodziców? Zwykle nie. Zwykle musieliśmy spróbować, żeby się przekonać, że może rzeczywiście miała rację. I tu jest podobnie. Jeżeli dajemy rady, dzieci będą się odsuwać. Jeśli będziemy ich słuchać i zadawać pytania, to wtedy chętnie rozmawiają. Jest też taki moment, w momencie, kiedy dzieciaki są w okresie dojrzewania, nie u wszystkich, ale u części dzieci, kiedy one naprawdę nie chcą rozmawiać, bo mają takie poczucie, że to jest ten moment oddzielenia od rodziców, że one sobie znajdą tą wiedzę w internecie, że są już zaradne, a jak czegoś będą potrzebowały, to się może kogoś innego zapytają, kto dla nich jest na przykład większym autorytetem niż rodzic, tak, kiedy mają naście lat. I to jest okej. Okay. Uszanujmy to. Powiedzmy, że to widzimy, natomiast, że też jesteśmy obok, że jak będzie chciał o coś zapytać, to jesteśmy w gotowości, tak? Natomiast nic na siłę, bo im większy stawiamy napór, tym większy opór z drugiej strony, w każdej kwestii.
3: Znana zasada. Tak. Oczywiście kampania skierowana jest do mam, tak jak nazwa wskazuje, porozmawiajmy, mamo, ale też nie możemy chyba tutaj zapominać trochę o ojcach, ponieważ oni też są w tej przestrzeni, prawda? A czasami mamy nie ma.
4: Dokładnie.
3: I wtedy tato musi przejąć tę inicjatywę.
4: Dokładnie.
3: Czy tutaj to wszystko możemy przełożyć tak samo na relację tata-córka?
4: Zdecydowanie. I z takich moich rozmów i z dorosłymi już kobietami, i z dziewczynkami wynika, że rzeczywiście no, mama ma tutaj ogromną rolę do odegrania, ale tata też ma wielką. Jeśli tej mamy nie ma, no to w pewien sposób on ją zastępuje. Jeśli nie ma bliskich, takich dojrzałych kobiet, które mogłyby dziewczynkę wprowadzić w ten świat miesiączki, no to tutaj rola taty, zdecydowanie. Więc myślę, że te materiały dostępne na porozmawiajmymamo.pl będą pomocne, ale też z drugiej strony czasem nawet jeżeli tam mama jest, to ta wiedza taty na ten temat i to właśnie jak on podchodzi do cielesności, do miesiączki, do kobiecości dziewczynki jest niezwykle ważne. Czy na przykład mówi, a matka znowu ma dzisiaj te swoje fochy, tak, jakby mówiąc, że miesiączka jest związana z tym, że ma na przykład gorsze samopoczucie, czy też właśnie w takim szacunku mówi, okej, mama ma dzisiaj miesiączkę, gorzej się czuje, ma gorszy nastrój, to zróbmy coś, żeby mogła sobie spokojnie odpocząć i żeby jej jakoś ułatwić ten czas. Nie każda kobieta rzeczywiście ma te objawy takie emocjonalne, okołomiesiączkowe, trudne, ale takie też się zdarzają. Natomiast myślę sobie jeszcze o ojcach, jak rozmawiam z kobietami, że naprawdę wielka ich rola tutaj, szczególnie jeżeli ta pierwsza miesiączka się pojawia, bo to z jakim wielkim uśmiechem na twarzy kobiety mówią o tym, kiedy wspominają swoją pierwszą miesiączkę i mówią, wow, ja od taty na przykład dostałam bukiet róż, tak? Albo mówią, no, tata zaprosił mnie i mamę na kolację, albo właśnie dostałam jakiś mały prezencik od mamy i taty, bransoletkę, nie wiem, z czerwonym serduszkiem, tak? I nawet jeżeli to są kobiety, które mają lat 40 czy 50 pamiętają i wracają do tego pamięcią, to po prostu ten ich wyraz twarzy no, mówi wszystko, że ta rola taty w tym takim docenieniu, że tam dziewczynka przechodzi w okres kobiecości i że tata mówi temu tak i że nie zaprzecza, że ona jednak dojrzewa, jest bardzo, bardzo ważny i tak naprawdę buduje pewność siebie dziewczynki, buduje jej zaradność, buduje umiejętność jej stawiania granic. To wszystko bierzemy od taty, więc ta rola ich tutaj jest niezastąpiona.
3: No właśnie, bo to też o to chciałem zapytać. Jak podejść do tej pierwszej miesiączki? Czy właśnie w jakiś sposób ją, nie wiem, czy to dobre słowo, ale celebrować, czy żeby doprowadzić do tego, że to jest na porządku dziennym, jakie podejście tutaj należałoby przybrać?
4: Tak naprawdę nie jestem ekspertem od życia każdego, więc myślę sobie, że to, co chyba najważniejsze, to żeby to robić w zgodzie ze sobą. Jeżeli nie czuję tego, że chcę to, że moja córka dostała miesiączkę celebrować kolacją czy bukietem róż, to lepiej tego nie robić, bo dziecko wyczuje, że to nie jest w zgodzie z nami, tak? Natomiast wydaje mi się, że to, co jest pomocne, to to, żeby rzeczywiście dziewczynka zanim dostanie pierwszą miesiączkę, miała o niej wiedzę, żeby to nie było dla niej zaskoczeniem, że nagle krwawi, a jednak krwawienie kojarzy nam się z jakimiś ranami, z bólem, no z czymś, czego, co może nas przestraszyć, tak? Więc to przygotowanie wcześniej jest naprawdę niezwykle, niezwykle ważne. To, żeby mama czy też tata wytłumaczył, jak chociażby używać tej podpaski, tak? Samo to, że zostawię dziecku na stole i powiem, jak zaczniesz krwawić, to sobie załóż, no naprawdę nie wystarczy, tak? Oczywiście techniczne rzeczy w internecie możemy znaleźć, ale inne emocje wiążą się z tym, kiedy ja sobie o czymś czytam w internecie, a inne wtedy, kiedy na przykład mama towarzyszy mi, pokazuje, jak użyć tych środków higienicznych, tak? I też możemy sobie o tym porozmawiać. Wiele dziewczyn też pyta na przykład o ból, tego się obawia. Więc takie uspokojenie przez mamę, że i nie zakłamywanie, nie będzie cię bolało, tak? A potem pojawia się ten ból. Tylko powiedzenie, że może być różnie, ale jeśli boli, są też różne sposoby na to, żeby się sobie z nim poradzić. I to też na stronie zostało zawarte, tak? I takie sposoby medyczne i niekonwencjonalne, takie, z których każdy w domu może skorzystać. Więc jeżeli mama nie ma pomysłu, tam też może to znaleźć, tak? Więc dlatego mówię, że ta kampania jest do mam po to, żeby po prostu je wesprzeć i w tej takiej sferze wiedzowej i w tej sferze emocjonalnej, jeśli nie wiem, jakie kroki robić.
3: No tak, bo jakby cały ten proces dojrzewania, wchodzenia w dorosłość, to oczywiście nie jest tylko kwestia fizjologiczna, czyli miesiączkę, krwawienie, tylko to jest w bardzo dużej mierze kwestia psychiczna. Wtedy, prawda, zmienia się cała psychika dziecka, dziecko dojrzewa. Więc nie możemy, oczywiście wiedza jest istotna, ta techniczna, ale musimy też pamiętać o tym rozwoju psychicznym.
4: Zdecydowanie i to jest taki bardzo trudny dla rodziców moment, kiedy muszą sami przed sobą przyznać, że dziecko przestało już być tym małym dzieckiem, tak, o którym oni mogą decydować, mówić, co wolno, czego nie wolno, gdzieś oczywiście poszerzając jego granice, ale to jest ten moment, w którym dziecko daje to bardzo wyraźnie i zaznacza, że...
3: Nie da się tego nie zauważyć.
4: Nie da się już tego nie zauważyć, tak. I myślę sobie, że szczególnie właśnie to pojawienie się pierwszej miesiączki też dla rodziców może być już takim namacalnym sygnałem, że to już nastąpiło, że w domu już mamy małą kobietę, która dojrzewa. To nam się wiąże jak najbardziej z rozwojem seksualności, płodności, więc u rodziców gdzieś też pojawiają się kolejne lęki, tak, związane z tym właśnie, jak ona sobie poradzi, jak będzie wchodziła w te pierwsze takie relacje miłosne. Gdzieś od razu pojawia się też myśl związana z ciążą ewentualną i z tym, jak porozmawiać w związku z tym z dzieckiem o antykoncepcji, o inicjacji seksualnej.
3: No, tematów jest już coraz więcej, prawda,
4: tak,
3: z każdą chwilą.
4: Więc rzeczywiście dojrzewania, szczególnie miesiączka, otwiera nam rzeczywiście taki duży worek ważnej wiedzy, z którą bardzo wielu rodziców, ale też i nauczycieli, nawet ekspertów, nie do końca wie, jak sobie poradzić. Trochę to też co innego, ja też to doświadczyłam, iść do szkoły i prowadzić zajęcia z młodzieżą, a co innego, kiedy mamy takiego malucha w domu, który zadaje pytania, z którym mamy tą bliską więź emocjonalną, no i zaczynamy kombinować, dobierać słowa, więc wiem, że dla rodziców to może być trudne, tym bardziej właśnie zgodziłam się i z wielką radością przystąpiłam z ramienia Fundacji Edukacji Społecznej do tej kampanii, bo wydało mi się to naprawdę bardzo, bardzo ważnym tematem. Mhm.
3: Myślę, że też ważnym tematem przy tego rodzaju kampanii jest też ten aspekt rówieśniczy, bo to nie tylko to, co mamy w domu, prawda? Nie tylko to, co wyczytamy w internecie, ale przecież dziewczynki spotykają się z różnymi reakcjami, z różnymi sytuacjami w szkole, na podwórku, wśród koleżanek.
4: Tak, i rzeczywiście tu taką rzeczą, która dochodzi, są takie trudności, że na przykład koleżanki już mają miesiączkę, a ja jeszcze nie, więc czuję się taka trochę gorsza, nie wiem, kiedy to się wydarzy, z tego powodu mogą się pojawić kompleksy. Albo jest w drugą stronę, koleżanki jeszcze jej nie mają, a ja już ją mam, co może być przyjęte jako pozytyw, bądź jako negatyw. To również się wiąże z tym, że wtedy, kiedy idę do szkoły, są koledzy, koleżanki i na przykład mam miesiączkę, tragedia wielka, o której dziewczyny mówią, na przykład kolega zauważy, że ma podpaskę w plecaku, albo że ona wypadnie, tak, i zaczynają się śmiać. Dlatego ja też jestem wielką zwolenniczką tego, żeby na przykład zajęcia o edukacji seksualnej, a tym bardziej o dojrzewaniu i o miesiączce, były zajęciami, w których uczestniczą i dziewczynki, i chłopcy, dlatego że tak samo jak edukujemy w tym temacie dziewczynki, tak samo powinniśmy edukować chłopców.
3: Absolutnie.
4: Bo część z nich w przyszłości będzie miało partnerki, będzie miało żony, w związku z tym fajnie by było, żeby w ogóle w tym temacie...
3: No i to będą ci świadomi ojcowie,
4: dokładnie,
3: prawda, którzy będą mogli wspierać.
4: Dokładnie
3: edukacja
4: tak.
3: To podstawa, prawda?
4: Nie tak, więc chłopcy zawsze są obecni na moich lekcjach w tym temacie i to, co mnie zawsze bardzo zaskakuje, że oni są naprawdę otwarci i ciekawi, że jeżeli mam łączone koedukacyjne grupy, to dziewczynki z różnych względów trochę bardziej się wstydzą, natomiast to oni zadają pytania, często naprawdę tak dogłębne, tak dociekliwe, że aż dziewczyny widzę, że potem jak z nimi rozmawiam indywidualnie, dziwią się, że panowie myślą o takich rzeczach, ale jednocześnie też przyznają, że one chyba by nie miały odwagi się o to zapytać. W związku z tym ta obecność chłopaków jest bardzo wspierająca i takie też oswojenie tego tematu, nazwanie go wprost, potem powoduje, że ta podpaska, która wypadnie koleżance z plecaka, w ogóle nie robi wrażenia, tak, bo już o tym rozmawialiśmy i wiadomo, o co chodzi.
3: Czyli to jest tak, że na przykład mamy chłopaków, które teraz nas słuchają, też powinny w jakiś sposób w domu porozmawiać na przykład ze swoimi synami?
4: No zdecydowanie. Znaczy dla mnie to jest dokładnie ta sama sytuacja. Czyli jeżeli taki mały chłopczyk wchodzi do łazienki i pyta się, co mama robi, to właśnie to jest ten moment na tą edukację i tak powiedzenie, co się dzieje u dziewczyn i kobiet, co się dzieje u mężczyzn i chłopców. I ta edukacja tak naprawdę idzie tutaj równolegle. Wiadomo, że oni pewnie będą tym w pewnym momencie mniej zainteresowani, bo to ich bezpośrednio nie dotyczy, ale znowu, jeżeli to będzie temat, który nie jest w domu gdzieś zamiatany pod dywan, to jak najbardziej on powinien istnieć tak samo jak wtedy, kiedy mamy w domu dziewczynkę.
3: Dobrze, to załóżmy jeszcze, że mamy w domu dziewczynkę i ta dziewczynka być może chciałaby z nami porozmawiać o tym, co się dzieje w jej życiu, o tym, co się dzieje z jej ciałem, ale też nie do końca wie, jak nam to zasygnalizować. Na co rodzice, czy też mama powinna zwrócić szczególną uwagę w tym momencie? Może dziecko wysyła jakieś sygnały?
4: No zwykle, jeżeli dzieci chcą porozmawiać, to robią to w taki sposób, że na przykład opowiadają, co u koleżanki, albo co usłyszały, albo czasami też mamy mówią, że dziwią się, że córka do nich nie przyszła, ale wiedzą, że rozmawiała z sąsiadką i jej córką, tak? Więc no to też jest taki moment takiego zagajenia i podzielenia się właśnie, że słyszałyśmy, że ten temat zaistniał, tak? Albo też dzieci to robią wtedy, kiedy oglądamy jakiś serial, albo jakąś reklamę i zaczynają podpytywać, tylko ważne jest, żeby nastawić uszy.
3: Bo żeby nie mówić, poczekaj, bo oglądam serial.
4: Dokładnie, albo żeby nie mówić, o, te głupie reklamy i w ogóle one tyle trwają, tylko żeby wykorzystać ten moment, że dziecko o coś nas pyta, nastawić uszy i mieć taką gotowość do rozmowy, bo te różne pytania są właśnie pomiędzy czymś innym, tak? Jest jakiś serial, w którym coś się pojawia, jest jakaś kwestia właśnie dziewczęca, bądźmy na to otwarci, bo tak naprawdę dzieci zadając tu pytania chcą poszerzyć swoją wiedzę, ale bardzo często w tym tak naprawdę jest dużo o nich, tak? Więc taka uważność i otwartość, chęć rozmowy, to jeżeli to nam będzie towarzyszyło, to na pewno wyłapiemy te sygnały.
3: Czyli podsumowując, po pierwsze wiedza, po drugie rozmowa, albo równocześnie.
4: Zdecydowanie i taka też to, o czym rozmawialiśmy, takie sięgnięcie trochę do swoich doświadczeń, do swoich przeżyć, do swojej przeszłości, skontaktowanie się ze swoimi uczuciami w związku z tym, co było, ale w związku z tym również, co jest, jak ja tą miesiączkę traktuję, jak ja traktuję swoje ciało. Myślę tutaj o mamach, tak, które zadają sobie te pytania. I czy rzeczywiście to są takie wartości i schematy, które chcę przekazać swojemu dziecku, czy być może wolałabym, żeby jednak moje dziecko miało trochę inaczej i na tym bazując edukować.
3: To my już kończymy, ale oczywiście odsyłamy do wszelkich źródeł kampanii Porozmawiajmy Mamo. To oczywiście serwis internetowy, to YouTube, to media społecznościowe. Można odwiedzić w Warszawie i zobaczyć mural. Są też webinary dla mam.
4: Tak, więc będą we wrześniu, więc serdecznie zapraszamy. Zapraszamy też na stronę Fundacji Edukacji Społecznej fesedu.pl, bo tam również zamieszczamy różnego rodzaju informacje o kampanii i innych działaniach.
3: Ważne jest źródło, więc zaglądajmy na te źródła, tak, rzetelne, prawda? Bo informacje w sieci jest bardzo dużo. Dziękuję serdecznie. Agnieszka Górecka, ekspert kampanii Porozmawiajmy Mamo, wiceprezeska Fundacji Edukacji Społecznej, pedagogzka, edukatorka seksualna była w naszym studiu. Dziękuję uprzejmie.
4: Dziękuję za rozmowę.

0: no, przestają być postrzegane jako klucz do sukcesu. Czy warto studiować, a może lepiej mieć w ręku konkretny fach? O tym dzisiaj rozmawiam z Karoliną Krzeską z Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Cześć, Karolina.
1: Cześć, witam.
0: No właśnie, bo chyba widoczna jest zmiana w tym, co młodzi ludzie wybierają teraz.
1: Dokładnie. W naszej fundacji postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądają wybory młodych ludzi. To, co jest bardzo ważne, na przestrzeni ostatnich 2 lat zmienił się bardzo obraz, jak młodzi ludzie postrzegają zawody. Mhm. I to, co jest najważniejsze, okazało się, że wcale nie magister. A zawodówki.
0: No właśnie. Też mam takie spostrzeżenie. Wiesz, chyba gdybym drugi raz miał decydować o mojej przyszłości, to chyba wolałbym znaleźć w sobie jakiś taki konkretny zawód. Nie wiem, ślusarz. Podaję przykład. To mam wrażenie, byłoby trochę łatwiejsze niż 5 lat studiów, po których bardzo często nic nie wynika.
1: Dokładnie. Czyli ten obraz zmienił się w ciągu ostatnich 2 lat, chcę zaznaczyć. Bo 2 lata temu jeszcze zauważyliśmy, że młodzi ludzie typu właśnie zawód ślusarz odbierają negatywnie. Powiedzmy, nie zostanę ślusarzem, potrzebuję tytułu magistra, żeby lepiej zarabiać. Teraz to się zmieniło. Uważamy, że ta zmiana nastąpiła poprzez, po pierwsze, jedną z naszych kampanii, bo także w ramach Fundacji Sukces Pisany Szminką mamy projekt JEB Academy i prowadziliśmy kampanię, gdzie mówiliśmy o tym, że właśnie zawody rzemieślnicze nie są złym wyborem. To jest także pokłosie obecnej polityki, no bo także wiele się mówi o zawodach rzemieślniczych, że zawodówki nie są złym wyborem. A po trzecie, wszyscy widzimy. Chcemy zamówić sobie nową kuchnię, przychodzi do nas stolarz i okazuje się, że to jest kilkanaście tysięcy złotych.
0: Tydzień
1: na realizację i zastanawiamy się, jak dużo oni zarabiają. Mhm. I tacy specjaliści są właśnie cenieni, nie ma ich dużo na rynku i przez takie prozaiczne spotkanie z takimi osobami widzimy, że te zarobki są naprawdę dobre.
0: A czy z waszego badania wynika, które konkretnie takie zawody rzemieślnicze, czy powiedzmy jakiś fach w ręku, jest najlepiej postrzegany, albo najczęściej pozytywnie o tym myślą uczniowie?
1: Nie zrobiliśmy takiego badania konkretnie, ale wydaje mi się, że to jest dobry temat na kolejny raport.
0: O, proszę, zainspirowałem. Świetnie.
1: Dokładnie.
0: Będzie kolejny powód do spotkania w Meloradiu.
1: Dokładnie tak. Ale wydaje nam się, że te zawody, które opisujemy na naszej stronie JEB Academy, są to na pewno zawody, gdzie można zarobić po kilkanaście tysięcy. No ale wiadomo, w każdym zawodzie można zarobić, czy to jest ekonomista, może być i 5 tysięcy, a ekonomista, ekonomiście nierówny, kolejny zarabia 15. Mhm. Niemniej jednak myślę, że to jest taka sprawa, że to zależy od kwalifikacji, po prostu doświadczenia.
0: Kto lub co decyduje o wyborze ścieżki zawodowej u młodego człowieka?
1: Też jesteśmy troszeczkę zaniepokojeni, ale już wiemy, jak młodzi ludzie podejmują decyzje zawodowe. Informacje na temat zawodów, pracy ludzie czerpią z internetu. Mhm. Według naszego raportu jest to ponad 80% młodych ludzi. Wyobraźmy sobie sytuację, że młodzi ludzie oglądają youtuberów i wszyscy chcą być youtuberami.
0: Tak, mój 7-letni bratanek ostatnio mi powiedział, że chce być youtuberem.
1: I właśnie, i moich 3 też. Więc to jest dosyć niepokojące. Oczywiście nadal funkcja, jakie pełnią rodzice, jest bardzo ważna, bo młodzi ludzie pytają się o zdanie. Mhm. Chcą wiedzieć, jaką mają opinię rodzice. Ponad połowa z nich liczy się ze zdaniem rodziców, tak? Więc to jest nadal bardzo ważne.
0: Ciekawe, czy zdarzają się jeszcze sytuacje spełniania ambicji rodziców? Prawda? Bo to jest też zawsze problematyczne, bo ten prowadzi do zmiany studiów, zmiany zawodu i tak dalej, bo to są nie nasze plany i marzenia.
1: W naszej nowej kampanii Wybieram, w której wystartowaliśmy w lipcu, mamy 3 postacie, tak zwane nasze hero stories i nasi główni bohaterzy, są to 3 osoby, to są prawdziwe historie. I właśnie na przykładzie ich pokazujemy, że w każdym przypadku rodzic inaczej próbował ukierunkować tą ścieżkę zawodową młodego człowieka. Mamy tam dziewczynę, można powiedzieć koleżankę już, która

0: bodajże notariuszem, a de facto została bokserką, jest szczęśliwa.
1: Super, takie zmiany najbardziej lubię.
0: Tak, tak, tak, więc tak jakby nadal to funkcjonuje, ale młodzież jest pewna siebie i jednak oni decydują.
1: A jak myślisz, bo powiedziałaś o tym, że szukają jakby tej ścieżki zawodowej, tych propozycji, tych możliwości, szukają w internecie, ale to są poszukiwania na konkretnych stronach specjalistycznych, które pomagają w doborze zawodu, czy to są inspiracje po prostu z seriali, z YouTube? Tuba, czy z jakichś innych rzeczy?
0: Bardzo się cieszę, że zadałeś to pytanie, bo tu jest ogromny problem, który dostrzegliśmy już rok temu. Niestety, jak wpiszemy w typowej wyszukiwarce, czyli Google, słowo testy kompetencji, trafiamy na testy przypadkowe, gdzie głównie albo testy są po to, żeby generować przychody, albo żeby wyświetlić jakąś reklamę, albo zareklamować szkołę zawodową wyższą, gdzie wychodzą nam nie do końca prawidłowe odpowiedzi, bo nie wiem, typowo szkoła chce zachęcić, żeby przyjść do nich na studia. I naprawdę tego nie ma. I tu pojawia się problem, że nie ma tych profesjonalnych, obiektywnych narzędzi do sprawdzania swoich predyspozycji i kompetencji.
1: A młodzież i tak korzysta z internetu,
0: tak,
1: więc
0: tak,
1: skąd?
0: Nadal korzystamy.
1: Więc to są źródła takie niekoniecznie.
0: Niekoniecznie, dlatego została stworzona nasza platforma JEB Academy, gdzie mamy profesjonalne narzędzia, takie jak testy kompetencji przygotowane przez sztab profesjonalistów. Również mamy kalkulator wynagrodzeń, który jest bardzo ciekawy. Odpowiadając na kilkanaście prostych pytań, typu czy chcemy mieć dwa samochody, czy jeden, czy 40 metrów, czy 50 metrów, a może dom dwupiętrowy, jak często chcemy wyjeżdżać na wakacje, czy pijemy raz dziennie kawę z kawiarni, czy dwa razy, dowiemy się, ile chcemy zarabiać.
1: Tak, no tak, no to są realne koszta, prawda?
0: Tak. No i wtedy się okazuje, bo zrobiłam taki test, że powinnam zarabiać 15 tysięcy złotych. I okazuje się, że
1: po
0: jednak
1: twojej reakcji nie będę
0: mnie
1: dopytywał, czy tak, tyle zarabiasz.
0: Tak. I powiem szczerze, że wtedy zaczynam się zastanawiać, jaki mam mieć zawód, jakie mam predyspozycje, w którym kierunku powinnam iść, żeby te swoje marzenia spełnić, tak? Bo nasze życie też zależy od tego, gdzie będziemy pracować i jak będziemy zarabiać. Oprócz tego na platformie są też opisy zawodów, więc jeśli zrobimy już sobie taki test, możemy sprawdzić, jak to wygląda. Jest wiele artykułów, gdzie możemy poczytać na temat prawdziwych problemów młodych ludzi. Niektórzy się zastanawiają, czy mam jednak być na swoim, a może jednak pójdę do jakiegoś pracodawcy, ale nie wie, jakie są koszta założenia działalności. Też u nas na portalu możemy znaleźć takie informacje.
1: No właśnie, bo tak mi się wydaje, że w jakim wieku taki młody człowiek podejmuje decyzję? To jest chyba 18 lat, prawda? 18, 19, może czasami trochę wcześniej. A skąd on ma mieć taką wiedzę, prawda? O życiu, o tym, co ile kosztuje i o tym, jakie są procedury przy zakładaniu firmy. To jest bardzo trudny moment. Kiedyś mam wrażenie, że w tym, przynajmniej w szkołach, czasami pojawiały się jakieś spotkania z doradcami zawodowymi i to jakoś trochę kierunkowało młodych ludzi. A teraz nie słyszę o takich spotkaniach, a podejrzewam, że nawet jeżeli są, to młodzi ludzie nie reagują na nie zbyt dobrze.
0: Doradztwo zawodowe nadal funkcjonuje. Niemniej jednak uważamy, że jest one dosyć nieaktualne i mało nowoczesne. Doradcy zawodowe obecnie w szkołach nie odpowiadają na zapotrzebowanie rynku i niestety zdarza się, że te decyzje za pomocą takich właśnie spotkań z doradcą są nietrafione. Też bardzo często młodzi ludzie, jak zauważymy, po podjęciu nieświadomych decyzji, bo nie znają swoich kompetencji, zmieniają pracę po kilku latach albo zawód zupełnie i są sfrustrowani po prostu. Więc jeśli chodzi o doradztwo zawodowe, sprawdziliśmy też to w naszym raporcie i jest bardzo ciekawy wniosek, że 77% respondentów twierdzi, że zna swoje kompetencje, ale prawie 2/3 nigdy tego nie sprawdziło.
1: Czyli
0: nie skorzystała.
1: Jest taka wiedza intuicyjna.
0: To jest pokolenie, które jest bardzo pewne siebie. Młodzi ludzie są pewni siebie, swoich kompetencji, swoich mocnych, słabych stron, ale nigdy tego nie sprawdzili i nie wiedzą, czy tak naprawdę mają rację. I to jest dosyć błędne. bo później się okazuje, że mamy dramaty życiowe, bo ktoś został kontrolerem lotów, a powinien być ekonomistą, albo powinien być stolarzem, a został muzykiem, tak? Więc tak naprawdę pamiętajmy o tym, by korzystać z profesjonalnych narzędzi, tak?
1: I rozumiem, że właśnie przed tym mogą uchronić nas profesjonalne testy predyspozycji.
0: Tak, tak. I doradztwo zawodowe, które też rekomendujemy. No i po pierwsze głęboka refleksja nad tym, czy na pewno to jest w zgodzie z nami, co robimy w naszym życiu. A tutaj bym się z chęcią zapytała ciebie.
1: Ojej, to odwrócą się teraz role.
0: Tak, tak. Czy jaka jest twoja historia zawodowa i czy jesteś spełniony w tym, co robisz?
1: Nigdy nie myślałem o tym, że będę dziennikarzem. Tak naprawdę to dziennikarstwo i radio pojawiło się bardzo wcześnie w moim życiu, bo miałem wtedy 16 lat, natomiast ono pojawiło się z ulicy. Ja byłem gościem w audycji radiowej i ówczesna szefowa tej stacji, w której byłem gościem, usłyszała mnie na antenie i powiedziała: muszę mieć go u siebie. No i tak się zaczęło i tak pojawiło się radio. Wcześniej zawsze chciałem być aktorem, więc to był numer jeden, a po tym jak spróbowałem radia, zostało radio. No i to radio jest ze mną już od 10 lat i jakby no jest super, fajnie jest.
0: Czyli też studia skończyłeś w kierunku...
1: Tak, studia skończyłem, miałem 3 próby rozpoczęcia studiów. Kiedyś to było kulturoznawstwo, była realizacja dźwięku. Skończyłem dziennikarstwo na poziomie licencjatu, a teraz studiuję język polski.
0: Sebastian Misiuk.
1: Tak, to ja właśnie. Bardzo duże zwierzenie z mojej strony. Nie, ale dobrze. To jest też dowód na to, że z mojej perspektywy studia nie zawsze przygotowują do konkretnego zawodu. Możemy spędzić 5 lat na studiach i zupełnie nie wiedzieć, czym jest zawód, w którym mamy pracować, nie mieć takiej praktycznej wiedzy. Ja tę praktyczną wiedzę zdobywałem siedząc w redakcji po godzinach i ucząc się od o wiele starszych ode mnie kolegów. A studia są tak naprawdę tylko poszerzeniem horyzontów, stąd u mnie zmiana, nie kontynuacja studiów dziennikarskich, a jednak szukanie innych rzeczy, które mogą pomóc, bo język polski dziennikarzowi trochę się przydaje. Prawda?
0: No ale czy ty zrobiłeś te testy kompetencji?
1: Nie, nie zrobiłem
0: nie
1: nigdy.
0: Było, czyli doradca zawodowy był w radiu.
1: Tak, doradca zawodowy był w radiu, to była moja szefowa, która powiedziała: musisz pracować w radiu.
0: Ja miałam podobną historię. Mój były szef też dostrzegł potencjał we mnie mediowy i też powiedział: Karola, powinnaś pracować właśnie w mediach. Chociaż zawód zupełnie inny. Skończyłam technologię żywności i żywienia, jestem magistrem inżynierem, bądź inżynierką, tak jest bardziej teraz poprawnie, i 3 specjalizacje skończyłam równolegle. A rzeczywistość jest inna i powiem, że troszkę żałuję, bo jak byłam w podstawówce, chciałam być prezenterką telewizyjną.
1: No widzisz, i gdyby trzeba od początku było to robić, to teraz już byś po prostu miała to za sobą, prawda? No ale wniosek z tego jest jeden, że chyba na bardzo wczesnym etapie, i tutaj już być może kierujemy te słowa do rodziców, powinniśmy to dziecko, w cudzysłowie oczywiście, przebadać, tak? W jakim kierunku ono powinno się rozwijać i w jakim kierunku może podrzucać mu jakieś informacje i pokazywać: słuchaj, zobacz, jesteś lepszy z matematyki, może faktycznie ekonomista, prawda? Może finanse, rachunkowość, bankowość, tego typu rzeczy.
0: Sama jestem matką, więc zgadzam się jak najbardziej. To, co jest najważniejsze, rozmawiajmy z młodymi ludźmi, podsuwajmy im profesjonalne narzędzia, rozmawiajmy o tym, co chcą robić, bo czasami też pasje i takie samozaparcie jest bardzo ważne, więc tutaj jak najwięcej rozmowy i otwartości, a wydaje mi się, że my rodzice powinniśmy spełniać rolę też doradcy.
1: Tak, tego pierwszego nawet,
0: który
1: prawda?
0: Kieruje dokładnie, jest takim sterem tego okrętu. Więc jak najbardziej tak. Niemniej jednak nie bądźmy decydentami. Pozwólmy wybrać młodym ludziom, co tak naprawdę chcą zrobić. I tu przy okazji chciałabym wspomnieć o kampanii Wybieram i pozwól wybrać. Właśnie wystartowaliśmy z tą kampanią i kierujemy ją do młodych ludzi, a tak samo właśnie do rodziców, żeby te wybory zawodowe były świadome, sprawdzone i żebyśmy pozwalali wybrać młodym ludziom to, co naprawdę chcą robić, tak?
1: Ja jeszcze wrócę do platformy JEP Akademii. Ile osób skorzystało do tej pory? Macie takie dane?
0: Od połowy lipca do końca sierpnia testy przeprowadziło 35 tysięcy osób. To jest bardzo dużo i świadczy to o tym, jak duże jest zapotrzebowanie, że ci ludzie jednak szukają informacji, potrzebują takich rozwiązań i to bardzo pomaga w procesie właśnie wyboru najlepszej ścieżki rozwoju. Dlatego zachęcamy, tak, jak najbardziej, żebyście korzystali z tej naszej platformy, którą jest JEP Academy.
1: No dobrze, wspomniałaś też o tym, że w tym kalkulatorze, który możemy znaleźć na platformie JEP Academy, możemy sobie wyliczyć wedle naszych zapotrzebowań i ile powinniśmy zarabiać w przyszłości, tak, żeby wystarczyło nam pieniędzy. A powiedz, z tych badań, które przeprowadziliście teraz, jakie są oczekiwania młodych ludzi co do zarobków?
0: Sprawdziliśmy na dwie kwestie. Pierwsza kwestia, ile młodzi ludzie chcą zarabiać na początku kariery i później w wieku 35 lat, bo to jest mniej więcej okres, kiedy już nabieramy doświadczenia, mamy pewne już kompetencje, pewność siebie w tym, co robimy.
1: Czyli tak na dzień dobry ile?
0: Minimum 2000 zł netto, ale wyłonił się obraz młodego człowieka z naszego raportu właśnie. 2000 zł netto, chciałby mieć elastyczny czas pracy i mieć własną działalność. To jest to są obecnie oczekiwania młodych ludzi, ale pamiętajmy, że jeśli ktoś pracuje, ma własną działalność czy zakłada firmę, to te 2000 na rękę to jest dużo, dlatego że trzeba zapłacić ZUS, trzeba zapłacić za swój telefon, za samochód, jeśli chcemy.
1: Przychody powinny być o wiele większe.
0: 4500, tak? Czyli to jest zupełnie inny obraz. Oczywiście u pracodawcy no to już jest troszeczkę inaczej, tak?
1: Zwłaszcza, że młodzi ludzie często zaczynają swoją pierwszą pracę od nie umowy o pracę, a umowy o dzieło, prawda? I wtedy też te pieniądze są trochę większe.
0: Więc 40% respondentów chce zarabiać kwotę 2000 zł, a 36% pomiędzy 2 a 3 tysiące zł. Są też tacy, którzy by chcieli zarabiać 3-4 tysiące zł i to jest jedynie 13%. Czyli te oczekiwania
1: to są może programiści.
0: Tutaj to jest około 5000, z tego co pamiętam, więc jest więcej. Początkujący programiści, czyli juniorzy tak zwani, to oni mają 5500, ale brutto, czyli netto to jest około 4,5.
1: No to zmieściliby się w tych 13%, które wyszły. No dobrze, ale to jest początek naszej kariery, powiedzmy pierwsze lata po studiach albo po szkole zawodowej. No a co dalej? Co w wieku 35 lat?
0: No i w wieku 35 lat chcemy zarabiać w większości, czyli prawie 70% młodych ludzi, 5000 zł na rękę. Biorąc pod uwagę, że będzie inflacja, rozwój, to też wydaje mi się, że to jest przeciętne wynagrodzenie, niewygórowane. No 1/4 chciałaby zarabiać między 5 a 7 tysięcy. A uważam, że to jest sporo. Aż 22% chce mieć ponad 10 tysięcy złotych. No to też jest spore grono. Ale cieszę, że ludzie mają aspiracje i ambicje, tak? Że jednak mierzą wysoko, prawda?
1: Dobra interpretacja.
0: Bo gdyby chcieli wszyscy zarabiać te 2-3 tysiące, czy tam 4, czyli...
1: Ponura byłaby to wizja przyszłości naszych
0: młodych ludzi.
1: Tak, którzy będą nas leczyli na przykład. Dobrze, to jeszcze uściślimy ten temat, bo on gdzieś się co chwilę pojawia u kogoś, czy na własną rękę, bo to też jest bardzo niebezpieczny temat, bo wydaje nam się, że tak jak powiedziałaś o tych elastycznych godzinach pracy, tak? Jak będę miał swoją firmę, będę powiedzmy, nie wiem, kreatywną osobą, która będzie prowadziła jakieś kampanie w mediach społecznościowych, to będę sobie mógł to robić o 23:00, wtedy mam największą aktywność, a potem będę spał do 2:00-3:00 w ciągu dnia. Jak młodzi ludzie do tego podchodzą? Czy woleliby właśnie taką usystematyzowaną robotę od 8 do 16, czy jednak właśnie freelancerka tak zwana?
0: Freelancerka.
1: Zdecydowanie.
0: Tak, każdy chce decydować o swoim czasie, o swoim rozwoju, także i tym zawodowym. I większość, bo aż prawie 90%, chce mieć elastyczny czas pracy. Wydaje mi się, że wiele firm już wprowadza takie rozwiązania, bo my jako Fundacja Sukces Pisany Szminką mamy styczność z wieloma korporacjami, które wprowadzają dobre praktyki nie tylko w kwestii równości dla kobiet i płac, ale w ogóle różne dobre praktyki, tak? I ten elastyczny czas pracy już dla kobiet jest wprowadzany przykładowo, żeby mogły na przykład sprawować opiekę nad dzieckiem. Elastyczny czas pracy to też jest domena właśnie w branży IT, gdzie informatycy głównie pracują zdalnie, mogą decydować, czy pracują 9 godzin, czy 7, więc to już zaczyna się zmieniać, tak? Widzimy tą różnicę, no ale jeszcze trochę przed nami, ale my jako fundacja właśnie po to jesteśmy, żeby to zmieniać i mamy nadzieję, że tak będzie.
1: Ciekawe, co na to na przykład urzędy skarbowe albo urzędy gminy, czy miasta, prawda? Tam elastyczne godziny pracy?
0: No niestety, tak. Tutaj jest gorzej. Ale jeszcze warto powiedzieć, że nie tylko elastyczny czas pracy, ale praca zdalna. Mhm. Młodzi ludzie nie chcą siedzieć w biurze, przy biurku, czy w jednym miejscu, ale chcą wziąć laptop pod pachę i pójść do kawiarni, a jutro na Mazurach pracować 8 godzin z widokiem nad jezioro, tak?
1: A co na to pracodawcy? Bo wy macie też kontakt z pracodawcami. Czy oni na to patrzą przychylnym okiem?
0: No już część osób wprowadza jeden dzień tak zwany home office. Nie jest to jakiś problem, tym bardziej, że jeżeli chcemy mieć dobrego pracownika, no to takie ukłony zaczynają się pojawiać w ich stronę. No ale myślę, że to już jest kwestia porozumienia przed rozmową o pracy, żeby taka osoba powiedziała jasno i klarownie, chcę mieć jeden dzień home office, tak, przykładowo.
1: Bo ja często słyszę zarzuty, że taka praca zdalna w momencie, kiedy na przykład w normalnych warunkach pracuje ze sobą zespół, który musi współpracować, trochę rozbija tę atmosferę w pracy i trochę prowadzi do jakby dezinformacji i do braku komunikacji pomiędzy tymi osobami. Jest to jakiś argument, ale z drugiej strony taki home office jest naprawdę dobrym rozwiązaniem na to, by się chyba nie spalić do końca, prawda, w tej firmie i w tej pracy.
0: Trudno się nie zgodzić, więc jak najbardziej tak, ale to nie są tylko jedyne ważne czynniki, bo tak samo dla młodych ludzi jest też ważna możliwość rozwoju. To prawie dla 40%. 1/4 patrzy na pensję. Tak samo atmosfera w pracy, tak? 1/5 to niedużo, ale jednak ludzie zwracają uwagę, czy jest miło, czy chce się przyjść do tej pracy, czy mam ochotę patrzeć na mojego szefa i czy zrobię ten kolejny projekt, żeby było coś fajnego, tak? Już coraz mniej młodzi ludzie patrzą na takie rzeczy jak benefity czy dodatki. Kiedyś to główne były punkty w ogłoszeniach o pracę, gdzie widzieliśmy karta sportowa, tak. Telefon komórkowy, karta do kina. Teraz to nikogo nie interesuje. Raczej patrzymy na to, czy mogę właśnie mieć jeden dzień home office, czy jest miło w pracy, jak przychodzę. No, jakby te oczekiwania się zmieniają.
1: Ale to chyba ładna perspektywa, że już nie patrzymy na takie dobra materialne, tylko patrzymy na to, co nam bardziej odpowiada, tak wewnętrznie, bo taki home office to, podejrzewam, właśnie odpoczynek dla przepracowanego umysłu, który musi iść znowu na 8 godzin do pracy i siedzieć przy biurku, a tak może, tak jak mówisz, spędzić ten czas na przykład na Mazurach w pięknych okolicznościach przyrody.
0: Dokładnie tak, zgadzam się jak najbardziej, ale to jeszcze, co jest ciekawe, nasi młodzi ludzie w naszej ankiecie odpowiedzieli, że w większości chcą pracować w Polsce.
1: O proszę.
0: Tak.
1: To jest bardzo dobra informacja.
0: To jest bardzo dobra informacja, bo jednak polska gospodarka potrzebuje naszych młodych, zdolnych ludzi, którzy będą tworzyć przyszłość, którzy są zdolni, bo umówmy się, nie ma lepszych informatyków niż Polki i Polacy, bo Polek jest coraz więcej, mimo że domena zdominowana przez mężczyzn. I tylko co 10. osoba chciałaby wyjechać, tak? Ale to nie jest dużo. Kiedyś ta emigracja jednak do Londynu, do Danii, do Szwecji była znacznie większa, a teraz już jednak wszyscy wybierają nasz kraj, bo mają tą możliwość rozwoju właśnie.
1: No jeszcze ten problem się pojawia w naszym kraju. Jeszcze mamy za mało Polaków do pracy z tego, co obserwuję doniesienia ekonomiczne, ale jeżeli ci młodzi ludzie teraz tak odpowiedzieli w tym badaniu, to znaczy, że za kilka lat ten problem może po prostu zniknąć i zostaną tutaj w Polsce.
0: No mamy taką nadzieję, jak najbardziej, że zostaną i będą świadomie wybierać swoje zawody. Wody, przez co będą zadowoleni nie tylko życia zawodowego, ale prywatnego i będą się po prostu spełniać, tak? Bo nie ma ani dobrego, ani złego wyboru, jest tylko wybór świadomy, który powoduje, że jesteśmy szczęśliwi, tak?
1: No właśnie, a przeciwwagą tego, taką niedobrą przeciwwagą jest to, co zaznaczacie w tym raporcie, że takie nieumiejętne albo brak świadomego doboru swojej przyszłości zawodowej prowadzi bardzo często do frustracji, do częstej zmiany pracy, ciągłego niezadowolenia. Tutaj mi nie odpowiada to, a tu mi nie odpowiadają pieniądze. Tutaj okazuje się, że mamy jakiś zgrzyt, że nie chcemy wykonywać danego zawodu, bo czujemy, że to nie jest zgodne z naszą osobowością. To się bardzo często chyba pojawia.
0: No chcielibyśmy, żeby się nie pojawiało, jak najbardziej się zgadzam, dlatego chciałabym zachęcić do kampanii Wybieram. Opisujcie swoje historie, rozmawiajmy o tym, jakie były wasze decyzje zawodowe. Rodzice, też opowiedzcie, jakie wy dajecie wybory swoim dzieciom i po prostu sprawdzajcie swoje kompetencje, tak? Bo to, że nam się wydaje, że dobrze pisze, dobrze śpiewa albo dobrze tańczy, to wcale może nie oznaczać, że powinniśmy właśnie taki zawód pełnić, tak? Więc jak najbardziej oznaczamy wybieram, oznaczamy pozwól wybrać i już u nas na profilu fundacji możecie znaleźć pierwsze posty. Bardzo się cieszę, że właśnie przy takich akcjach społecznych, bo to jest akcja społeczna, bardzo dużo znanych i lubianych osób też się dołącza, bo chcą zrobić coś, co zmienia polską rzeczywistość, tak? Chcemy, żeby nasi młodzi ludzie zaczęli troszeczkę zatrzymali się i znaleźli chwilę na refleksję nad tym, tak? I zastanowili się. Ja pamiętam swój wybór zawodowy, który nastąpił na zasadzie, tata mi powiedział, iść na technologa, dobra. Po 5 latach, a to były bardzo ciężkie studia razem z łaciną, inżynierią, 5 latach tylko nauki, zero życia prywatnego, a jednak robię zupełnie co innego. I szczerze mówiąc żałuję, bo wolałabym mieć bardziej warsztat dziennikarski. Nie wiem, może studia właśnie polonistyka.
1: Tak jak no to ty. Zdecydowanie podniosłoby teraz twoje kompetencje i poszerzyło horyzonty, prawda? Panie. Bo działasz, zupełnie nie działasz chyba w branży, którą wybrałaś do studiowania. Ale też taki mój wniosek, że nie bójmy się, jeżeli poczujemy, że te studia nie są dla nas, to nie bójmy się z nich zrezygnować i poszukać na przykład innych, bo lepiej stracić rok na studiach niefajnych, nietrafionych, niż 5 lat i potem żałować, bo po 5 latach już chyba nie ma szans na to, żeby rozpocząć kolejne studia. Mało kto ma ochotę na to, żeby kontynuować.
0: Dokładnie. Jeżeli czujemy się, że robimy coś, co nie sprawia nam radości ani szczęścia, sprawdźmy swoje kompetencje.
1: No właśnie, tu chciałem cię poprosić jeszcze o takie dobitne podsumowanie. Słucha nas młody człowiek, który no może teraz zaczyna klasę maturalną i on sobie myśli, no nie wiem. No i fryzjerem bym chciał być, i aktorem. Chciałbym też być, pracować w banku i jeszcze chciałbym tak naprawdę być muzykiem. Gdzie szukać pomocy?
0: Jeżeli jesteśmy przed ważnymi decyzjami, wybieramy, możemy też liceum wybierać, to nie muszą być studia, bo już na poziomie liceum.
1: Tak, bardzo często się kierunkujemy, prawda?
0: Tak, wybieramy, czy to matematyka, czy polonistyka, czy języki.
1: Albo zawodówka po prostu.
0: Albo
1: prawda?
0: Zawodówka, tak, to korzystajmy z profesjonalnych narzędzi, gdzie możemy znaleźć testy kompetencji, jak JEP Academy. Znajdziemy też tam kalkulatory wynagrodzeń, a także opisy zawodów. I sprawdzajmy. Zastanówmy się, poczytajmy, jak dany zawód wygląda. Postarajmy się zrozumieć, czy wyobrażamy siebie w takim fachu, bo może się okazać jednak, że nie. Czy na przykład jak mój tata jest prawnikiem, czy ja jednak będę w stanie czytać tyle ustawodawstwa, później jednak w sądzie walczyć o prawa mojego klienta. Może się jednak okazać, że to nie jest to, co chcę robić. Dlatego podejmujmy te decyzje świadomie, jeżeli korzystamy z internetu, a internet jest wszędzie, więc korzystamy. Sprawdźmy na naszej stronie JEP Academy wszystkie możliwości, a także zachęcam nie tylko młodzież, ale też, żeby rodzice sprawdzili, bo może się okazać, że jakiś ciekawy wniosek i chwila refleksji.
1: Tak, taką zmianę można przeprowadzić w każdym wieku, to nie musi być, prawda, moment wyboru. Ja sam boję się zrobić ten test.
0: Zapraszamy.
1: boję się tego, że wyjdzie mi coś innego i będę musiał wtedy zmienić pracę. No co ja zrobię?
0: Róbmy to, co uważamy za słuszne, ale najpierw sprawdźmy, czy naprawdę mamy do tego predyspozycję.
1: No i tym pięknym przesłaniem skończymy tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Karolina Krzeska z Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Big 9 FM. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! Ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: sprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W Bajce czy w Chęcinach?
4: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
3: Kiedy wyruszasz?
4: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue.świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy!
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
15: Została nam już tylko apteczka.
14: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
15: No tak. Ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
14: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
16: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
14: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
16: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
17: Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
19: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
20: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach. Doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
21: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Po reklamie.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Przed mikrofonem Magdalena Bielak, witam serdecznie i zapraszam na Miasto Młodości. Dzisiaj porozmawiamy o potrzebie pomagania zwierzętom bezdomnym, ale też i tym, które są źle traktowane przez swoich właścicieli. W Kielcach mamy dwie młode dziewczyny, które zajmują się właśnie takim pomaganiem. A działają pod nazwą Wyszczekane. Ze mną w studiu Meloradia jest dzisiaj jedna z założycielek Wyszczekanych, Daria Szyda. Witam cię serdecznie.
2: Cześć.
1: Zaintrygowała mnie wasza nazwa, Wyszczekane. Można przez nią rozumieć wiele rzeczy, chociażby to, że nie boicie się trudnych wyzwań, z jakimi przychodzi wam się mierzyć, kiedy chodzi o dobro czworonogów.
2: No to prawda, właściwie coś w tym jest. Na pewno już dawno jakoś tak chyba bezwiednie nawet wyszło, że jedna z nas jest tym złym policjantem i jestem to niestety ja, a Asia zawsze jakoś tak próbuje bardziej to rozwiązywać drogą jakiejś takiej dyplomacji, a ja jestem ta zła, no to jest prawda, ale Wyszczekane właściwie było coś takiego, że uznałyśmy, że sobie założymy ten profil na Facebooku. I siadłyśmy, pamiętam, wtedy w samochodzie, bo jechałyśmy gdzieś, też o psy chodziło, już nie pamiętam. I uznałyśmy, że trzeba wymyślić jakąś nazwę i tam mnóstwo jakieś wymyślałyśmy. I po prostu w pewnym momencie Asia powiedziała do mnie, że Wyszczekane. I tak mówię, no pewnie, w sumie super pomysł, bo miał być Pet Patrol, ale okazało się chyba, że gdzieś już ten Pet Patrol jest. I no, uznałyśmy, że to nie przejdzie. No i Wyszczekane. Ale rzeczywiście jest w tym coś, zwłaszcza, że głównie koncentrujemy się na psach. Były dwa koty, ale tak, przede wszystkim są Wyszczekane, bo psy są tak cały czas w centrum i więcej, o wiele więcej tych psów było zawsze niż kotów.
1: To powiedzmy teraz naszym słuchaczom, na czym konkretnie polega wasza działalność.
2: Znamy się, myślę, że to jest dość istotne. W lipcu będzie 5 lat, więc ta działalność trochę ewoluuje i zmienia się z czasem. Na początku właściwie było nam bardzo ciężko, dlatego że działałyśmy zupełnie na własną rękę we dwie i nie mogłyśmy liczyć na pomoc niczyją, więc wszystko pokrywałyśmy ze swoich pieniędzy. Potem przyszedł pomysł bazarków, licytacji i rzeczywiście jakieś te pieniądze udało się pozyskiwać, bo wiadomo, chociażby, bo to nie tylko karma jest kosztowna, ale też chociażby paliwo, bo często na przykład dojeżdżałyśmy gdzieś, powiedzmy, 150 kilometrów, to już jakiś tam koszt tego paliwa był. I oczywiście szczepienia, leczenia. Zdarzało się, że jakieś zwierzaki mocno poturbowane trafiały i trzeba było też je poskładać. Potem zaczęły nam pomagać jakieś fundacje, że po prostu nawet napisali, że dziewczyny, jakbyście potrzebowały, to pomożemy. I z czasem mogłyśmy liczyć już na pomoc coraz większej ilości osób. Same nie mamy fundacji, nie mamy stowarzyszenia, ani nie jesteśmy w żaden sposób sformalizowane, że tak powiem. Czyli działamy sobie tak na własną rękę w wolnym czasie i no właśnie ostatnio tak trochę nam nawet jakoś takie negatywne emocje w nas wyzwoliło to, że ludzie zaczęli na nas mocno zrzucać tę odpowiedzialność za wszystko, czyli wydawało im się w pewnym momencie, że jak nam powiedzą, że gdzieś tam pies, nie wiem, biega, to już mają z głowy i jest zgłoszony, pomogły pieskom, a my nie zawsze możemy dojechać. Obie pracujemy i po pierwsze nie zawsze mamy kiedy, po drugie nie zawsze mamy jak dojechać, a po trzecie nie zawsze mamy za co dojechać, to też jest inna rzecz. Nie zawsze mamy gdzie te psiaki przetrzymać, czy na przykład zdarzały się sytuacje powrotów zwierzaków z adopcji i no i zostawałyśmy tak naprawdę z problemem, no bo gdzieś trzeba było te zwierzaki umieścić, najczęściej wracały do nas, a obie mamy też swoje zwierzęta, więc nigdy nie było to proste. Ale tak, no przeprowadziłyśmy w ciągu tych 5 lat mnóstwo interwencji, mnóstwo jakichś takich akcji ratunkowych, typowo chyba takim, jak teraz sobie pomyślę, najbardziej jakimś strasznym momentem było, jak wchodziłyśmy do rury kanalizacyjnej za pieskiem na czworakach. I to było okropne, bo wszędzie jakieś pająki i wszystko, ja się potwornie bałam. Ale wyciągnęłyśmy go, on jeszcze był agresywny na dodatek.
1: A no właśnie, jak postępujecie w przypadku agresywnych psiaków?
2: No właśnie, to jest zaskakujące, bo chyba tylko raz nas tak pogryzł pies, naprawdę. A zwykle jakoś tak udało się czy zwabić jedzeniem, czy jakimś takim podejściem do tych zwierzaków, tą ich uwagę skoncentrować. I zwykle się udawało. Raz rzeczywiście pogryzł nas pies, ale to także krew nam się lała, jak nie wiem, z rąk. I Asi, pamiętam, kość nadmiażdżył ten pies. No tak, no to rzeczywiście jedzeniem bardzo często da się je uspokoić albo takim podejściem. No my już przez ten czas się tak nauczyłyśmy trochę, jak postąpić, żeby zwiększyć swoje szanse na przeżycie takiej akcji, także...
1: To wy powinnyście się chyba nazywać wyszczekane i waleczne.
2: No, skoro tak... Może to już łączy jakoś ta nazwa.
1: No właśnie, wiele się kryje pod tą nazwą. Ale też powiedz mi, jak dowiadujecie się od ludzi o osobach, które niedobrze traktują swoje zwierzęta? Czy ludzie nie mają właśnie tutaj oporów, żeby o tym was informować?
2: Bardzo często anonimowo, jednak. W 90% anonimowo. Bardzo nawet zastrzegają, żeby przypadkiem sąsiad się nie dowiedział, że to od nich, bo boją się. Zwykle to są ludzie, którzy są agresywni wobec zwierząt, są też nieobliczalni i tak naprawdę ludzie boją się czasami, że a jak mi psa otruje albo coś, bo tacy ludzie są zdolni naprawdę do wszystkiego. Skoro jest w stanie zagłodzić zwierzę, to dlaczego miałby nie zrobić krzywdy człowiekowi? Także często właśnie jakieś anonimowe zgłoszenia, czy na te wyszczekane piszą, ale to wiadomo, jak piszą na wyszczekane, to imię i nazwisko ich się wyświetla, ale proszą o anonimowość i my zawsze tego przestrzegamy. Zawsze jak ktoś z nas prosi o anonimowość, to tak jest. Nie chcemy też ryzykować czyimś bezpieczeństwem, czyimś spokojem. Bardzo często prosimy też o to, żeby ktoś spróbował zadziałać sam, jeśli nie mamy możliwości. Kierujemy, żeby zadzwonił na policję. No wiadomo, mnóstwo razy pojechałyśmy osobiście, ale zdarza się i tak, że nie mamy jak, że nawet jak odbierzemy, nie mamy co z tym psiakiem zrobić. Także fajnie, jeśli ktoś na przykład, tak jak ostatnio jedna pani powiedziała, że bardzo prosi o pomoc w złapaniu i że ona na przykład zaoferuje dom tymczasowy tego psiaka. I już z tydzień robimy wszystko, żeby tą sunię złapać. Póki co się nie udało, ale mamy nadzieję, że w końcu się uda i trafi na ten dom tymczasowy. Także fajnie, jeśli ktoś jakąkolwiek pomoc, po prostu nie zostawia nas z tym problemem tak zupełnie samych, bo ludziom się wydaje, że my mamy miejsce, żeby te psiaki gdzieś tam trzymać, a tak naprawdę ja mieszkam w kawalerce, Asia mieszka w mieszkaniu, ale no to jest nadal mieszkanie. Więc same mamy po kilka psów i nie zawsze jest możliwe zabezpieczenie ich u siebie. Szukamy tymczasów, ale jest bardzo ciężko i bardzo mało ludzi zgadza się nawet na płatne tymczasowanie zwierzaków. To jest problem ogromny.
1: Wspomniałaś, że płacicie tutaj za tymczasowe przechowywanie zwierząt, a nie boicie się, że zwierzęta mogą wtedy trafić w nieodpowiednie ręce?
2: Zawsze najpierw poznajemy taką osobę, czyli to są rozmowy przez telefon czy przez Facebooka. Znaczy zawsze, wiadomo, jeszcze osobiście, przy przekazaniu tego psa, dowiadujemy się dokładnie, jakie warunki oferuje. Także na pewno jakby w jakimkolwiek stopniu ktoś wzbudził nasze podejrzenia, to nie dostałby takiego psiaka. A bardzo często zgłaszają się też ludzie, których znamy już osobiście z jakiegoś tam innego źródła. Tylko rzeczywiście nadal jest bardzo niewiele tych domów tymczasowych i to jest ogromny problem. Nie mamy w czym wybierać bardzo często.
1: Jak w ogóle zorganizowałyście sobie tą waszą działalność? Czy współpracujecie z jakimiś schroniskami, właśnie z policją, kiedy odbieracie od takich niewdzięcznych właścicieli te zwierzęta? Bo przecież chyba nie rozpoczęłyście tej działalności od tak z dnia na dzień. Planowałyście to jakoś?
2: No właśnie wychodzi na to, że z dnia na dzień, bo poznałyśmy się przypadkiem przy okazji pomocy Surdzce i tak zostało, że zaczęłyśmy powoli, w ogóle nie zastanawiając się nad tym, że można to jakąś działalnością nazwać, po prostu pomagałyśmy jak umiałyśmy i potem rzeczywiście tak się stało, że ktoś o nas usłyszał, choćby stowarzyszenie Vox Animalium, na których zawsze możemy liczyć, zawsze pomogą. Chociażby finansowo, żeby ta faktura, jeśli na przykład leczenie jest bardzo drogie, to żeby faktura była na ten Vox, a nie na nas, bo czasami zdobycie środków, na przykład 1000 zł, no to jest dla nas wręcz niemożliwe, bo nawet na bazarkach trzeba poczekać, aż ta kwota się zbierze. Czasami można zapłacić z opóźnieniem, a czasami nie. Także no, w ten sposób.
1: A czy macie na terenie Kielce jakichś zaufanych weterynarzy, którzy pomogliby wam przy tych zwierzętach, ale nieodpłatnie? Czy nie ma takiej możliwości?
2: Na pewno o wiele taniej. Chociażby w Górnie pod Kielcami pani Beata Mazur, CitoVet, bardzo, bardzo nam pomaga. Za dosłownie albo grosze, albo w ogóle nam te psiaki od robaczy odpchli, podstawowej pomocy im udzieli. I zawsze możemy na nią liczyć. A w Kielcach no to doktor Pikus niedawno otworzył gabinet i rzeczywiście też za bardzo nieduże pieniądze nam pomaga. Pomaga tym zwierzętom i zawsze jeśli są to zwierzęta bezdomne, potrzebujące, to możemy liczyć na bardzo duże zniżki, a że jest czynny od 6 do 23, to w każdej godzinie możemy do niego podjechać, także.
1: A nie myślałyście właśnie, żeby założyć sobie jakąś fundację, że być może łatwiej by wam było wtedy pomagać tym zwierzętom?
2: Myślałyśmy, ale boimy się trochę tego, że nie damy już rady, że nie starczy nam doby, bo fundacja to jest mimo wszystko też papierologia i chyba nie miałybyśmy kiedy się tym wszystkim zajmować. Tak to jesteśmy w gruncie rzeczy no niezależne i nikt nie może nas jakoś prawnie czy w jakiś sposób zmusić do tego, żeby zadziałać, a jest to póki co nasza, że tak powiem, dobra wola, że pomagamy. Obawiamy się, że w przypadku założenia fundacji już by to było od nas wymagane, a ze względu na pracę i na niewielkie możliwości czasowe nie miałybyśmy możliwości podołać takiemu czemuś, niestety.
1: Co się dzieje ze zwierzętami, których nie chce na przykład nikt przetrzymać, ani wy nie macie ich gdzie przetrzymać?
2: Zwykle w takich sytuacjach mimo wszystko brałyśmy je do siebie i chociażby chwilowo, no teraz była taka sytuacja, powiem szczerze, że wczoraj dopiero pojechał do adopcji piesek, który wrócił z adopcji jako już duży 20-kilku-kilogramowy pies i Asia, mimo że kompletnie teraz nie miała możliwości, musiała zabrać go do siebie na te 2 tygodnie i po prostu nie było wyjścia. Także no tak to się zwykle kończy.
1: W ciągu waszej 5-letniej działalności dużo już tych zwierząt udało wam się oddać do adopcji?
2: Tak, bo próbowałyśmy to policzyć. Na pewno kilkaset, ale ciężko było policzyć, bo chciałyśmy nawet po kolei od pierwszego psa. Pamiętamy, że miał na imię Fado, ale potem był Fado, potem była Lila. W ogóle to też jest śmieszne, bo nie wiem już, ile psów pod naszą opieką miało na imię Lila. To jest jakaś masakra. Już Asia się z tego śmieje, że ja jak nie wiem, jak nazwać psa, to Lila i koniec. Tak, dla mnie ogólnie większość psów jest Puszek albo Punia. Nawet jak ma imię, to tak się bardzo często zwracam.
1: A w tej waszej działalności wyszczekanych, co jest dla was najtrudniejsze?
2: Właśnie chyba nie tyle relacje z psami, co czasami walka z wiatrakami, czyli przekonywanie ludzi do tego, że że pies też czuje, czy kot też czuje i nie można sobie z nim postępować jak z rzeczą. Na pewno postępowanie z ludźmi jest o wiele trudniejsze niż ze zwierzętami. Szukanie na 3-4 tymczasów jest bardzo trudne. To jest tak. I podołanie temu wszystkiemu czasowo jest ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza, że no ja pracuję praktycznie codziennie. Asia za chwilę broni doktorat, więc teraz ma bardzo intensywny czas, kiedy prawie nigdy jej nie ma. I musimy jakoś wyskrzybać chociaż trochę czasu na te zwierzaki, a brakuje nam doby. To jest na pewno ogromne utrudnienie.
1: Czy nie było jakiejś osoby, która mimo wszystko chciałaby wam jakoś pomóc w tym codziennym, czy odbieraniu psów, czy chociażby, nie wiem, odwiezieniu ich do adopcji? Bo warto powiedzieć, że wasza działalność nie ogranicza się tak tylko do Kielc, tylko jak znajdujecie nieraz psiakom miejsce, rodzinę, to niejednokrotnie jest to poza Świętokrzyskim.
2: Często jeździmy same, a bardzo często przez BlaBlaCar znajdujemy jakieś przewozy tych psiaków. Raczej do interwencji ludzie się nie palą, powiem szczerze, ale zdecydowanie na jakieś przejazdy możemy liczyć. Też schronisko w Dyminach bardzo często jak oferują, jak gdzieś zawożą psiaka, to pytają nas też, czy potrzebujemy przewozu właśnie w takie miejsce i ich też kilka razy mogłyśmy skorzystać z ich pomocy. Także.
1: Czyli ze schroniskiem w Dyminach także współpracujecie?
2: Tak, nieoficjalnie bardziej, ale możemy liczyć zawsze na ich pomoc. Czy wspomagają nas karmą, czy właśnie jakimś dowozem, materiałami, kocami. To jest bardzo potrzebne i bardzo, bardzo to jest dla nas duża pomoc i bardzo ważna.
1: Czy zdarza się, że psy, które do was trafiają, to nietrafione świąteczne prezenty pod choinkę?
2: No pewnie, bardzo często. To jest jeden okres, kiedy wzmożona jest ilość trafiających do nas zwierzaków przed Bożym Narodzeniem, to znaczy właściwie po Bożym Narodzeniu, a drugi to jest wakacje, kiedy ludzie wyjeżdżają i niekoniecznie mają co ze zwierzęciem zrobić, więc padają albo na super pomysł, że mamy go sobie zabrać, albo gdzieś tam zostawiają i też często te zwierzaki trafiają do nas. To jest okropne, ale tak, czas okołoświąteczny i czas wakacyjny, no to nie jest łatwe. To jest dla tych zwierząt bardzo ciężki czas, zwłaszcza, że jeszcze co do okresu wakacyjnego, chociaż teraz właściwie to się tak nie, już zatarła ta granica. Do tej pory w okresie wiosennym, potem letnim, ilość kleszczy była dramatyczna. W tym roku praktycznie, no zimą te kleszcze też były, bo zima była taka jaka była i cały czas one funkcjonują. Już są przypadki zwierząt chorych na babesziozę, a w okresie wiosennym, letnim zwierzaki, które do nas trafiają, no to 95% tych zwierzaków ma kleszcze i nigdy nie wiadomo, jak była sytuacja. Rekord wyjęłyśmy 130 kleszczy z takiego małego psa, właściwie 10-kilogramowego. To po prostu, no, sobie już siedziałamy, skubałyśmy te kleszcze przez 2 godziny i wiąże się to zawsze z podaniem odpowiednich leków temu zwierzęciu, żeby ta babeszioza czy inne choroby odkleszczowe się nie rozwinęły. Ale rzeczywiście kleszcze są ogromnym problemem, dlatego że wiadomo, one zawsze były, ale chyba nie zawsze było ich tyle i nie zawsze były w takim stopniu zakażone jak teraz. To jest ogromne zagrożenie dla zwierzaków, zwłaszcza, że początkowe stadia choroby odkleszczowej da się jeszcze wyleczyć, ale często jest już zbyt późno i psu nie da się już pomóc. Na szczęście nam się tak nie zdarzyło i zawsze udawało się w czas uratować. Raz byłyśmy już na 90% pewne, że pies nie przeżyje. Przeżył.
1: Ale też trzeba zauważyć, że do tego, co robicie, no trzeba mieć jednak jakieś chęci, być zaangażowanym. Uważasz, że młodzi ludzie mogą się jakoś zaangażować w pomóc bezdomnym, czy też źle traktowanym zwierzętom?
2: Tak, myślę, że jakby każda osoba młoda zrobiła cokolwiek, to ilość bezdomnych zwierząt spadłaby naprawdę do od 90%. Gdyby każda jedna osoba chciała zrobić cokolwiek, wziąć jednego psa na ten czas, albo no nie każdy może adoptować, ale każdy może zrobić cokolwiek właśnie. No teraz najważniejsze są dla nas te tymczasy. Mam nadzieję, że no zdajemy sobie sprawę, że mnóstwo osób ma możliwość wziąć, a no po prostu nie chcą, może nawet nie wiedzą, że jest taka potrzeba. Zdajemy sobie też sprawę, że nie każdy może, ale wiemy, że jest wiele osób, które może i nawet i bardzo nas to by uratowało w pewnym sensie, bo nie mamy co z tymi psiakami zrobić. W momencie, kiedy nie mamy tymczasów, musimy trochę stopować, bo nie mamy co z nimi zrobić i wtedy też nam jest smutno, że musimy trochę tą działalność, żeby nie powiedzieć zawiesić, ale jakoś ograniczyć. I zawsze źle to znosimy emocjonalnie, bo wiemy, ile tych zwierząt potrzebuje, ale nie mamy gdzie już ich upchnąć.
1: A czy ktoś z waszych rówieśników nie proponował wam jakiejś pomocy?
2: Tak, to korzystałyśmy zawsze. Jeśli ktoś oferował tymczas czy jakąkolwiek pomoc, zawsze chętnie korzystałyśmy z takiej pomocy. Zwykle były to jakieś takie jednorazowe. Zdarzało się, że ktoś rzeczywiście na jakiś dłuższy czas z nami jakby pisał się na to, że będzie brał od nas psiaki. Ale to wiadomo, to często jest kilka miesięcy, a potem ktoś już na przykład nie ma możliwości. Ale rzeczywiście zdarzało się, że bywały takie kilkumiesięczne współprace. Chociażby z jedną koleżanką, która niestety no, wyjechała za granicę, a tak to chyba około roku mogłyśmy liczyć na to, że ona zawsze te psiaki od nas brała.
1: A tak jeśli spotykacie się właśnie z pomocą, to bardziej ze strony młodych osób czy takich starszych?
2: Młodych jednak. Mimo wszystko młodych. Nie zawsze, ale myślę, że 70% osób, które chcą pomagać, to są ludzie młodzi. I nie chcę też generalizować, ale bardzo często ludzie starsi jeszcze nie są w stanie zrozumieć tego, że czasy się trochę zmieniły, że pies nie musi być przy budzie na łańcuchu. Bardzo często zarzucają nam, że przesadzamy. Gdzie tak naprawdę staramy się ten zdrowy rozsądek zachowywać. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdego stać na najdroższą karmę. No ale tak, zdecydowanie łatwiej dotrzeć do tych młodych ludzi, dlatego też prowadziłyśmy kilka razy zajęcia w przedszkolach i szkołach, żeby od początku jakoś te dzieci nasiąkały tą świadomością. Zawsze liczymy, że może powtórzą w domu, że suczkę warto wysterylizować, że szczeniaki nie są nam potrzebne, że trzeba zaszczepić i chyba tak jest, że te dzieci jednak czasami powiedzą, że no była pani w szkole i tak powiedziała i coś w tym jest, że to pomaga.
1: A to kiedy prowadziłyście takie zajęcia w szkołach? Często to robiłyście?
2: W zeszłym roku było takich około 15 szkół przedszkoli. Udało się. Teraz brakło nam trochę na to czasu, ale na pewno wrócimy do tego. Także, a zdarzały się też takie bardzo miłe sytuacje, że ktoś na przykład brał ślub i pisali do nas, że chętnie zamiast kwiatów przyjmą karmę dla nas. I to były po prostu tak miłe gesty, że kilka było takich sytuacji, także strasznie fajna rzecz.
1: A nie myślałyście, żeby może poszukać sobie jakichś sponsorów, żeby wspomóc tą waszą działalność?
2: Nawet nie wiedziałybyśmy chyba w jaki sposób to zrobić, szczerze mówiąc, bo no tak, no nie wiedziałybyśmy naprawdę.
1: Może jakieś takie największe firmy w Kielcach, czy może nie tylko, które po prostu dobrze prosperują? Albo może z innymi może fundacjami, które rzeczywiście docelowo zajmują się pomocą dla zwierząt? Może ktoś by jednak zdecydował się was wspomóc?
2: Wspomagają, to rzeczywiście Stowarzyszenie Vox Animalium czy Stowarzyszenie Aport, bardzo często możemy liczyć na ich pomoc, więc to jest ogromna pomoc, bo gdy faktury zwyczajnie zaczynają nas przerastać, zawsze możemy liczyć na pomoc.
1: To dobrze, że są tacy ludzie. A czy zdarza się, że na przykład z jakimiś zwierzętami macie problemy, że nikt nie chce ich adoptować i długo nie możecie znaleźć dla nich tymczasowych domów?
2: Tak. Zwykle są to duże psy albo psy o umaszczeniu czarny, podpalane, które zawsze siedzą najdłużej. Jak miałyśmy milion razy jakieś mioty szczeniaków, rude, szare, jakieś biszkoptowe znajdowały dom od razu, a czarne podpalane zawsze zostawały na koniec i nie wiem z czym to, nie wiemy dlaczego tak jest. Wydawało nam się zawsze, że to nie ma aż takiego znaczenia, a jednak to umaszczenie ma dla ludzi, nie wiem czy podświadomie czy nie, ale odrzucają te psiaki czarne i czarno podpalane. No i psy duże, dorosłe, starsze. Teraz mamy na tym czasie Lilę, która jest tu z nami w studiu i próbuje gryźć fotel, która jest u mnie już chyba no ponad miesiąc. I na przykład nie może znaleźć domu ze względu na to, że jest niepełnosprawna, porusza się na wózku.
1: Czyli jednak wymaga to też od was takiej dużej odpowiedzialności, bo kiedy zawodzą adopcje tymczasy, to jednak wszystko zostaje na waszej głowie, wszystkie zwierzęta.
2: Tak, dlatego bardzo często musimy trochę stopować, bo nie mamy możliwości ich wszystkich do siebie przyjąć. No, myślę, że nikt by nie miał, zwłaszcza mieszkając w bloku.
1: A czy te osoby, które decydują się na adopcję, czy nawet na tymczasy, to są też osoby młode, czy różnie tutaj bywa?
2: Przeważnie tak. Tylko, że to też musimy bardzo uważać, dlatego, że bardzo często pary chcą sobie takiego psiaka wziąć, a potem powstaje problem, gdy, nie wiem, na przykład chłopak i dziewczyna się rozstają i okazuje się, że pies nie ma z kim zostać. No to tak, to jest tragedia i dlatego bardzo uważamy i nawet musimy nietaktownie pytać, co jeśli się rozstaną, z kim zostanie pies. Mhm. Przyznam szczerze, że jak Asia pierwszy raz o to zapytała, to myślałam, że się zapadnę pod ziemię, a potem wyszło na to, że miała rację i że trzeba pytać.
1: Czyli wyszczekane to też musicie mieć tutaj ostry język, żeby tak. Wszystko działało jak należy.
2: Asię bardzo ciężko wyprowadzić z równowagi, mnie o wiele łatwiej, dlatego już bardzo często uznałyśmy, bardzo często jest tak, że no lepiej, żebym się nie odzywała i żeby ona to jakoś dyplomatycznie załatwiła, a ja po prostu nadzoruję i jestem obok, a czasami ona odpuszcza, jeśli trzeba coś agresywniej jakoś rozwiązać i wtedy ja do akcji wkraczam, także myślę, że oba te charaktery się jakoś przydają.
1: No to by jak najwięcej takich wyszczekanych tutaj dziewczyn i nie tylko, może w ogóle, żeby młodzi się angażowali w taką działalność dla zwierząt. Na pewno świat byłby tutaj lepszy.
2: No tak, zdecydowanie. Gdyby każdy chociaż jednego psiaka chciał wziąć choćby tymczasowo, to zdecydowanie tak.
1: I fajnie, gdyby to zrobił jednak nieodpłatnie, tylko no, po fajnie. Prostu z dobrego serca.
2: Ale jeśli potrzebna na przykład karma, no to dla nas też nie jest żaden problem, zwłaszcza, że tak jak mówiłam, schronisko nas w tą karmę zaopatrza, bardzo nam pomagają w tej kwestii, więc...
1: Także my tutaj widzimy właśnie piękną, państwo nie widzą, ale widzę, mamy tutaj rzeczywiście piękną Sunię. Jeśli ktoś nas słyszy, chciałby jednak ją pokochać, pomimo tego, że jest niepełnosprawna, to zachęcamy.
2: Waży 3 kilo, ma pół roku, więc taka naprawdę mała iskierka, łatwa do przeniesienia, wózek jest lekki, także...
1: Na Facebooku, na stronie Wyszczekane do zobaczenia, także gdyby ktoś chciał, to jak najbardziej. Ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypominam, że dzisiaj rozmawiałyśmy o pomocy bezdomnym, ale także źle traktowanym zwierzętom, a taką pomoc na terenie Kielc i nawet poza Kielcami prowadzą dziewczyny z Wyszczekana, czyli Joanna Posłowska, która dzisiaj z nami była nieobecna, oraz Daria Szyda, która nam to wszystko opowiedziała. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: I przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
3: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry i jeszcze raz niech będzie dzień dobry. Witajcie na 103,9 FM. Pora zaczynać magazyn reporterów Melo Radia. Michał Pustuła, kłaniam się w ten pierwszy wakacyjny weekend przy okazji ostatniej czerwcowy weekend i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. A dziś w największej mierze zajmiemy się tym, co już się rozpoczęło. Tak naprawdę oficjalnie w piątek, nieoficjalnie już w czwartek, dlatego że w czwartek pojawiły się na Sienkiewicza strany, kramy i rękodzieło, które można tam nabyć oraz właściwie wszystko. Bo myślę, że nie ma tam rzeczy, której nie dostaniecie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mowa oczywiście będzie o Święcie Kielca. Od czwartku są rozstawione na ulicy Sienkiewicza stragany, a więc to właśnie tamta siła nabywcza sprawia, że można absolutnie wszystko dostać. Od ludzików z kasztanów poprzez rzeźby na przykład żyrafy. Takie też są. Ja widziałem naocznie. Mam nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje zbytnio planów tych właśnie świętokielcowych. To znaczy nie to, że tym razem będzie padać, tylko że po prostu nie będzie aż takiego skwaru, że nie będzie się dało z tych wszystkich atrakcji skorzystać. I nie mam tutaj na myśli tego, co w tych straganach można kupić, ale na przykład to, o czym za chwilkę sobie powiemy. Bo oczywiście Święto Kielc to także propozycje właściwie chyba wszystkich instytucji kultury, które znajdują się na terenie miasta Kielce i które postanowiły w ten sposób celebrować rozpoczęcie wakacji, ale także i tożsamość i utożsamianie się z Kielcami. Za momencik sobie o tym powiemy. Będziemy mówić oczywiście jeszcze o tym tak jakby sprzed imprezy, zapowiadając ją, no ale w końcu chyba możemy sobie na to pozwolić. Magazyn reporterów, wszak nazywa się nasze spotkanie, a więc to, co było i to, co będzie, jest tutaj także brane pod uwagę. Oprócz tego dziś także będziemy się zajmować rozpoczynającymi się wakacjami, ale to nieco później. Jak na razie przenosimy się właśnie na konferencję, która o Święcie Kielc się odbyła. Na początek prezydentka Kielc Agata Wojda.
4: Jak święto, to także gwiazdy. W tym roku także zagwarantujemy mocne doznania muzyczne. Sobota będzie mocnym dniem koncertowym, bo te koncerty główne będą na dwóch scenach. Na scenie w Parku Miejskim gwiazdą będzie zespół Jam. Idziemy w tradycję i trochę sentyment. Ale scena na rynku to już będzie Natalia Schroeder. Natomiast niedzielny koncert będzie koncertem

0: Święto Kielc to nie tylko te stałe punkty, ale to bardzo dużo przestrzeni w mieście. Jak zliczyliśmy, a nie było łatwe, bo atrakcji jest bardzo dużo, będzie 16 lokalizacji w naszym mieście, w których będą przygotowane jakieś wydarzenia, jakieś atrakcje, jakieś preteksty do dobrych spotkań, a także strefy aktywności. Oczywiście będzie cała masa tradycyjnych rzeczy, które Kielczanki i Kielczanie pokochali. Będzie korowód, będzie scena taneczna, będzie strena sportowa, będzie święto róż w ogrodzie botanicznym. W parku miejskim od zeszłego roku mamy strefę, która powstaje we współpracy z Wodociągami Kielce, więc ona jest związana z wodą. Ten koncert dżemu, który finansuje Wodociągi Kielce, to nie wszystko, ponieważ staw w parku miejskim także zmieni się w przestrzeń, gdzie sporty wodne będą królować. Zapraszamy po raz kolejny na kajaki i na rowerki wodne, ale mamy także nowości podczas tego Święta Kielc i także nowych partnerów. Będzie strefa specjalnie dedykowana dzieciom, całym rodzinom, ale przede wszystkim dzieciom. To będzie strefa na Placu Literatów, którą będą się opiekować Muzeum Historii Kielc, Energetyczne Centrum Nauki. Natomiast zupełną nowością i takim mocnym akcentem, od którego będziemy zaczynać, będzie piątkowa sztuka po sąsiedzku, którą będziemy angażować i zbierać przechodniów i mieszkańców do wspólnego przeżywania, integrowania się przy naprawdę dobrych, artystycznych doznaniach. Ja sygnalizuję Państwu bardzo ważne i intrygujące punkty tegorocznego Święta Kielc, ale moi współpracownicy zdradzą trochę tajemnic, uchylą rąbka, natomiast na pewno będziemy całość prezentować już podczas wszystkich wydarzeń, więc nie sposób do nas nie dołączyć, bo to będzie coś absolutnie wyjątkowego, coś, co pozwoli nam rozpocząć bardzo dobrze wakacje i pokazać, że jesteśmy wspólnotą, lokalną, kielecką wspólnotą, która potrafi budować swoją tożsamość i mimo czasem gorących, napiętych sporów i dyskusji potrafi się lubić i być dla siebie życzliwa.
1: I zgodnie z zapowiedzią prezydentki Kielc Agaty Wojdy o szczegółach opowiedzieli jej współpracownicy, a tę opowieść o tegorocznym Święcie Kielc rozpoczął wiceprezydent Tomasz Porębski.
2: W sobotę tuż po godzinie 14 zaprosimy mieszkańców i wszystkich turystów do wspólnego korowodu, a umówmy się, że w Kielcach naprawdę potrafimy w korowody. Myślę, że obrazki z korowodu przy okazji Świętego Mikołaja obiegły całą Polskę, ale też te korowody, które miały miejsce w poprzednich latach Święta Kielc, także cieszyły się dużym zainteresowaniem i wierzymy, że tak samo będzie w tym roku. Nie zabraknie pięknych, bajkowych postaci. W tym roku będzie królowała Królowa Śniegu. Może trochę nie pasuje do klimatu, ale wierzymy głęboko w to, że atmosfera będzie gorąca i że też pogoda będzie gorąca, więc takie delikatne ochłodzenie się przyda. Korowód dotrze na rynek, tutaj wspólnie zatańczymy, a to też potrafimy robić świetnie. W tym roku nie będzie to ani Belgika, ani Polonez. Zaprosimy do czegoś innego, ale myślę, że będziemy potrafili włączyć wielu mieszkańców do wspólnej zabawy. Potem korowód kieruje się w stronę Placu Artystów i tam będzie królował już taniec tego dnia. I zarówno Szkoła Kieleckiego Teatru Tańca, jak i wszystkie szkoły tańca, które są w Kielcach, będą mogły zaprezentować swoje umiejętności w pięknej scenerii. Tam z tyłu mamy oczywiście Pałac Biskupów, wzgórze zamkowe, więc wyglądało to w roku poprzednim cudownie. Jesteśmy przekonani, że tak samo będzie w tym roku. Sobota będzie taneczna, z kolei niedziela będzie bardzo sportowa. Bardzo dziękujemy naszym klubom, stowarzyszeniom sportowym, które się zaangażowały. Jest ich tak dużo, że zaczynamy już o godziny 12 i do godziny 20 będą pokazy, ale bardzo nam zależy na tym, żeby to była strefa aktywności dla najmłodszych, ale też tych trochę starszych mieszkańców, więc przygotowaliśmy mnóstwo stoisk i tam ten sport będzie królował i wierzymy głęboko w to, że ta strefa będzie także cieszyła się ogromnym powodzeniem. Pani prezydent wspomniała, że będą rowerki wodne i kajaki w sobotę. W niedzielę także w parku miejskim będą kajaki, więc gorąco zachęcamy mieszkańców do korzystania z tych możliwości. Mówiłem o tańcu, natomiast taniec będzie też bardzo ważnym elementem piątkowego wydarzenia i to będzie takie niezwykle mocne otwarcie tegorocznego Święta Kielc. Coś, co do tej pory się nie zdarzyło, a myślę, że będzie ogromną niespodzianką. Tutaj szczególnie mocno chcielibyśmy zaprosić mieszkańców właśnie, żeby przed godziną 20 pojawili się na placu przed katedrą, na placu Najświętszej Maryi Panny, ale o tym wydarzeniu więcej powie pan dyrektor Grzegorz Pajta, który jest prawdziwym mózgiem operacyjnym tego wydarzenia.
1: podobno o tańcu się nie mówi, taniec się tańczy, ale my spróbujemy opowiedzieć o tych tanecznych wydarzeniach podczas tegorocznego Święta Kielca. Zrobi to dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca Grzegorz Pajtak.
3: Sztuka po sąsiedzku to taka akcja integrująca mieszkańców, spacer symultaniczny tutaj uliczkami Śródmieścia.

0: Zaprosimy do takiego odwiedzenia naszego miasta i po drodze spotkamy taniec, który właśnie będzie działaniem performatywno-artystycznym. Później przejdziemy dalej i spotkamy działania teatru dramatycznego. Później przejdziemy dalej i znajdziemy działania operowe, które się rzadko odbywają, może tak w przestrzeni miejskiej, to może być ciekawe. A na końcu zaprosimy wszystkich na rynek i tutaj Kielecki Teatr Tańca i również Orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej zaproszą Państwa na przyjazny, przyjemny koncert muzyki operetkowej. Myślę, że będzie można potańczyć, pośpiewać. Także myślę, że to wydarzenie zintegruje nas i przede wszystkim cieszymy się, że włączyli się w to mieszkańcy. Prywatni przedsiębiorcy udostępnili balkony, na których będzie rozgrywała się ta akcja. Także Kielecki Teatr Tańca i Urząd Miasta myślę, że zaprasza w tym roku na takie szczególne i no, jakieś specjalne wydarzenie. I myślę, że Państwo możecie do nas przyjść. Zapraszamy taką tutaj drobną anegdotkę powiem. Jeżeli Państwo chcecie, przyjdźcie z takimi małymi lustereczkami na plac Najświętszej Marii Panny przed katedrę i tam sobie błyśniemy do siebie przyjaznym błyskiem. Także widzimy się 26 o godzinie 19.30 i idziemy razem po Kielcach.
1: To już co nieco wiemy na temat tegorocznego zbliżającego się Święta Kielca. Więcej szczegółów zdradzi nam dyrektor Wydziału Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach, Jacek Kowalczyk.
2: Dzień dobry, ja powiem o tych najprzyjemniejszych rzeczach, czyli o naszych partnerach. Tak duże przedsięwzięcie, myślę, że największe w historii miasta święto nie odbyłoby się dzięki naszym partnerom. Policzyliśmy ponad 60 partnerów. W ramach naszego jarmarku to jest 100 wystawców, a na scenie i tej sportowej, i tej artystycznej wystąpi ponad 1000 młodych ludzi. To jest rzeczywiście skala największa. Też wymienię dwóch partnerów nowych w naszym przedsięwzięciu. To po pierwsze Teatr Stefana Żeromskiego. Aneta Wierzynkiewicz, znana aktorka teatru ze swoim zespołem, wystąpi w piątek, ale oczywiście w niedzielę zapraszamy także na podsumowanie Dzikiej Róży. No i Baza Zbożowa. Pomieszaliśmy. Marek Wrona i zespół Bazy Zbożowej przestawił plany i dzisiaj 20-lecie Bazy Zbożowej to także Święto Kielc. Piątek, sobota, niedziela, komiksy, dobra zielona herbata, pozytywna energia, także muzyczna, artystyczna z Bazy Zbożowej będzie płynąć. I to, co jest jakby najważniejsze, że to jest pozytywna energia, wspólne działanie, 16 stref pomoże każdemu znaleźć coś miłego i nowość, która kiedyś była, a wraca, także Luna Park na Placu Wolności, więc to będzie też taki strzał w dziesiątkę.
1: To zaglądamy do już wywołanej właśnie przed momentem Bazy Zbożowej, która w tym roku także dołącza do organizatorów Święta Kielc. Marek Wrona, prezes Federacji Kulturotwórczej Baza Zbożowa, o tym, co dziać się będzie przy ulicy Zbożowej.
3: W czasie Święta Kielc czeka nas w bazie bardzo dużo atrakcji, spektakle, koncerty, wydarzenia sportowe, kulturalne i wszelkie możliwe. Warsztaty ceramiczne, warsztaty fotograficzne, no długo wymieniać. Wszystko znajdziemy na naszych stronach internetowych. Najlepiej znaleźć nas na Facebooku Baza Zbożowa. Tam jest opublikowane całe wydarzenie razem z całym szczegółowym programem. W szczególności chcielibyśmy zaprosić na sobotnie wydarzenia, bo w sobotę już od godziny 15.30 na dużej scenie w małej hali odbywać się będą koncerty zespołów naszych bazowych, a później od godziny 18 zaczynamy rap bazę, czyli cała ekipa Shockwave i rap do godziny 22, a dla tych, którzy poczują zmęczenie, potem sound healing w wykonaniu Otuliny aż do pierwszej w nocy.
1: Nie sposób chyba wymienić wszystkich instytucji, które włączają się w organizację tegorocznego Święta Kielc, ale na pewno jednym z nich jest Dom Kultury Zameczek, który w tym roku obchodzi także swój wyjątkowy jubileusz, o czym opowie Magdalena Nowaczek, dyrektorka Domu Kultury Zameczek.
4: Dom Kultury Zameczek po raz kolejny w tym roku, 27 tym razem czerwca, czyli sobota, będzie to będzie Dzień Domu Kultury Zameczek. Scena dla Ciebie, 28 edycja. Fantastyczna. W tym roku rekordowa ilość uczestników. Przekroczyliśmy liczbę 240, więc naprawdę jest dobrze, bo to pokazuje, że zainteresowanie naszym festiwalem z roku na rok coraz bardziej rośnie. Już mamy w tym momencie 30 finalistów. Jury wyłoniło 30 finalistów, więc bardzo się cieszę, że już powolutku zbliżamy się do finału. I tak jak wspomniałam, o godzinie 16.30 27 czerwca tutaj na rynku odbędzie się finał tego festiwalu Scena dla Ciebie. Wystąpił również gościnnie Viola Dzikman wraz ze swoim zespołem, a creme de la creme tego dnia to koncert Natalii Schroeder wraz z zespołem oczywiście, więc fantastyczna gwiazda, którą myślę wszyscy Państwo doskonale znacie. Będzie czego posłuchać, będzie na kogo popatrzeć. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Tak wygląda sobota na rynku. Natomiast w niedzielę w parku w Muszli odbędzie się fantastyczny koncert Młodzieżowego Domu Kultury, który będzie takim koncertem jubileuszowym, ponieważ Młodzieżowy Dom Kultury w tym roku świętuje 70-lecie.
1: To oczywiście życzymy co najmniej kolejnych 70 lat.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
1: Druga część naszego magazynu reporterów w Meloradiu na 103,9 FM rozpoczęta już o święcie Kielc. Na razie sobie nie będziemy mówić, chociaż pod koniec tego fragmentu sobie trochę opowiemy. A to dlatego, że powiemy trochę o nowych autobusach turystycznych, które będą wozić po Kielcach przez całe lato. Ale o szczegółach za momencik. Najpierw wrócimy do tego, co działo się w minionym tygodniu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Wojewoda Józef Bryk, który za momencik pojawi się na antenie wraz z przedstawicielami służb mundurowych, policji i straży pożarnej z naszego regionu, mówili o bezpieczeństwie w czasie wakacji, zwłaszcza tym bezpieczeństwie, które zapewnione będzie wypoczywającym nad świętokrzyskimi akwenami.
6: Nasze województwo rozpoczyna 175 tysięcy uczniów te wakacje i chcę Państwa poinformować, że do tych wakacji jesteśmy przygotowani pod względem bezpieczeństwa. Tak deklarujemy wszyscy, czyli służby, czyli Policja, Państwowa Straż Pożarna, Kuratorium i Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego. Jak co roku będziemy dbać nad tymi wakacjami, w jaki sposób będziemy kontrolować miejsca, gdzie będą odpoczywać nasi uczniowie, nasze dzieci, czyli obozowiska, miejsce tych kolonii. W ubiegłym roku kontrolowaliśmy te obozowiska, szczególnie harcerskie, i będziemy podejmować, jak w ubiegłym roku, stosowne decyzje co do warunków, w jakich odbywają się te obozowiska. Zabezpieczenia te nasze będą polegały na różnego rodzaju działania tych służb i o tym opowiedzą już poszczególni komendanci i pan kurator. Dziękuję.
1: Piotr Łojek, świętokrzyski kurator oświaty.
7: Każdy wypoczynek, który się odbywa na terenie kraju i dzieci, które wyjeżdżają za granicę, muszą być zgłoszone do kuratorium. Nie ma innej możliwości. Jeżeli taki wypoczynek nie zostanie zgłoszony i organizator nie uzyska stosownego dokumentu, stosownego poświadczenia, jest nielegalny i będzie podlegał zamknięciu. Na terenie naszego województwa będą przyjeżdżały dzieci z terenu innych województw. My te wypoczynki kontrolujemy w sposób planowy, ale tutaj apeluję do rodziców, do uczestników, że jeżeli tylko pojawi się jakakolwiek wątpliwość co do kadry, co do warunków przebywania tych dzieci na terenie danego wypoczynku, prosimy o telefony interwencyjne, które podane będą na stronie kuratorium, na mediach społecznościowych można będzie dzwonić i informować nas, i wizytatorzy będą podejmowali stosowne działania kontrolne. Jeżeli to będą rażące uchybienia, które nie da się zlikwidować, naprawić w trakcie trwania kontroli, to taki wypoczynek może zostać zamknięty. Wtedy organizator jest zobowiązany do zabezpieczenia i zabrania dzieci. Jeżeli rodzice chcą, i do tego zachęcam, to jest baza wypoczynku, strona, która wypoczynek.men.gov.pl, gdzie jest intuicyjna wyszukiwarka, można w sposób bardzo prosty znaleźć wypoczynek, na który nasze dziecko będzie się udawać. Można podejrzeć tam kartę zgłoszenia, zobaczyć, czy jest kadra, czy kadra jest wykwalifikowana. W tej bazie są wypoczynki tylko te, które zostały przez kuratoria zaakceptowane i które mają zgodę do ich prowadzenia. Uczulam nad przebywaniem dzieci nad wodą. W tamtym roku był bardzo poważny wypadek. Pływanie nocne na obozie survivalowym. Zmieniły się przepisy w tym zakresie. Dzisiaj nie ma żadnej możliwości pływania dzieci nieletnich nocą. Szefowie wypoczynku, kierownicy wypoczynku, jak również wychowawcy mają obowiązek zabezpieczyć teren pływania bądź wykupić miejsce na strzeżonych akwenach wodnych, tam gdzie można pływać. Nie wolno dzisiaj żadnych, że tak powiem, urządzać dzikiego pływania na terenie wypoczynku. Czy to są obozy harcerskie, czy to są wypoczynki stacjonarne. Mamy różne warunki pogodowe. Jeżeli są wypoczynki organizowane w terenie pod namiotami, to tutaj organizator jest zobowiązany mieć alternatywę. Jeżeli tylko warunki pogodowe by się pogorszyły, w porozumieniu ze strażą pożarną, od razu nie czekają na ewakuację, mają po prostu się przemieścić, więc to jest też pilnowane przez nas, że jeżeli jest obóz harcerski, to gdzieś w budynkach blisko musi być zabezpieczone schronienie jakby dodatkowe. Także apeluję o to, żeby też młodzież wypoczywała bezpiecznie, bo już mamy przypadki utonięć, a to dopiero początek lata, jeszcze się wakacje nie rozpoczęły, a już mamy tych przypadków kilka.
1: Funkcjonariusze policji z naszego regionu już od połowy czerwca pełnią służbę przy zbiornikach wodnych, m.in. w Hańczy, m.in. w Cedzynie czy Sielpi. Jakie są inne działania policji i jak będą policjanci dbać o nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo najmłodszych? O tym poinformował zastępca komendanta wojewódzkiego policji, inspektor Tomasz Jarosz.
8: Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, pogoda napawa optymizmem, co za tym idzie. Dużo dodatkowych zadań dla funkcjonariuszy policji. Służbę na zbiornikach wodnych Hańcza, Cedzyna i Sielpia pełnimy już od połowy czerwca. Będziemy ją pełnić do końca sierpnia. Policjanci patrolują teren zarówno lustra wodnego, jak i terenu przy tych zbiornikach. Ponadto będziemy pełnili służbę w rejonie innych zbiorników, jak również będziemy kontrolować dzikie kąpieliska. Niemniej jednak apelujemy o rozsądek młodzieży i rozsądek rodziców, żeby wspólnie zadbać o bezpieczeństwo w trakcie tych wakacji. W zeszłym roku mieliśmy 3 osoby, które się topiły, z czego jedną policjanci uratowali, 2 osoby niestety utonęły. I w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie było 6 osób, no to był spadek. Niemniej jednak zeszłoroczne wakacje, tak jak Państwo pamiętamy, pogoda nie sprzyjała wypoczynkowi na kąpieliskach, czy to strzeżonych, czy to niestrzeżonych. Tak jak widzimy, aura, jaką zaczynamy wakacje, 34 stopnie, w związku z powyższym tych zagrożeń będzie dużo. Przygotowaliśmy patrole rowerowe, przygotowaliśmy patrole, które będą wykorzystywały samochody terenowe, żeby dojechać do miejsc trudno dostępnych. Prosimy o wszelkie informacje o miejscach, które możemy skontrolować w celu zapobieżenia jakimkolwiek negatywnym zjawiskom w trakcie tych wakacji. Dziękuję bardzo.
1: Wspólnie z policjantami akweny, a właściwie tereny akwenów wodnych oraz wszelkiego rodzaju akcje profilaktyczne prowadzić będą i patrolować będą także strażacy. Jeżeli chodzi o działania Państwowej Straży Pożarnej, to strażacy zadbają o bezpieczeństwo m.in. obozów harcerskich, a w poprzednie wakacje było w naszym regionie tych obozów 44. O szczegółach działań Państwowej Straży Pożarnej opowie starszy brygadier Marcin Haruba.
9: Państwowa Straż Pożarna jak co roku włącza się w akcję Bezpieczne Wakacje razem tutaj z panem wojewodą, z kuratorem, z policją. Nasze działania polegają na przede wszystkim edukowaniu młodzieży, ale również opiekunów. Szczególnie pod uwagę bierzemy obozy harcerskie. W zeszłym roku, przypomnę, było 44 obozy na terenie województwa świętokrzyskiego. Nasze województwo się cieszy, tutaj jest bardzo popularne pod tym względem. ale z takimi obozowiskami wiążą się zagrożenia. Przede wszystkim prowadzimy ćwiczenia ewakuacyjne, rozpoznajemy dojazdy, tak aby nasze siły mogły dojechać w trakcie nocy, podczas jakiegoś silnego wiatru, mocnych opadów deszczu do tego obozowiska, aby pomóc w ewakuacji. I w zeszłym roku były przeprowadzone takie 25 prewencyjnych ewakuacji. To znaczy były niepokojące prognozy, dlatego tutaj wspólnie z Policją Państwowa Straż Pożarna prowadziła ewakuację tych obozów. Do tego prowadzimy wspólne patrole z Policją na akwenach wodnych. I przypomnę, że w zeszłym roku było 29 takich patroli. Prowadzimy również działania, które mają uświadomić młodzież, jak się zachować w warunkach zagrożenia, niebezpieczeństwa, jak prawidłowo zadziałać, jak zadbać o siebie, ale przede wszystkim gdzie i w jaki sposób zgłosić to zagrożenie, czyli na numer 112.
1: Mówimy o wypadkach, które zdarzają się nad wodą i to właśnie tam będą skierowane główne patrole i główne siły policji, ale przecież wypadki zdarzają się także w innych miejscach, na co także służby zwracały uwagę podczas tej konferencji.
8: Szanowni Państwo, no wypadki z udziałem środków transportu, tak? Motorowery, rowery, urządzenia transportu osobistego, hulajnogi. Wiemy, że w czerwcu zmieniły się przepisy i osoby do 16 roku życia obowiązkowo na tych urządzeniach czy na rowerach, mówię tu o młodzieży, powinny poruszać się z kaskami. Na to zwracajmy uwagę. No, rodzice powinni pochylić się nad bezpieczeństwem swoich dzieci, żeby te dzieci nie tylko posiadały ten sprzęt właściwie przygotowany i właściwie sprawdzony, ale też używały go w sposób odpowiedni.
1: Życzymy oczywiście bezpiecznych wakacji absolutnie wszystkim wypoczywającym nie tylko nad świętokrzyskimi wodami, ale wszędzie i nie tylko w Świętokrzyskiem, ale w całym naszym kraju. My natomiast już teraz opowiemy sobie jeszcze o jednej fajnej atrakcji turystycznej, która mam nadzieję, że będzie cieszyć się popularnością. Startuje w ten weekend, o czym opowie nasz gość.
10: Barbara Damian, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach.
11: W odpowiedzi na zapytania mieszkańców oraz turystów przygotowaliśmy właśnie linie autobusowe. To będą dwie linie autobusowe, linia CK1 oraz linia CK2. Na każdej z tych linii będzie kursował jeden autobus. Obydwie linie będą zaczynać kursowanie z Placu Konstytucji, czyli sprzed Urzędu Miasta. I rozkład jazdy został tak ustawiony, że właśnie z Placu Konstytucji co 45, co 50 minut średnio wyjedzie autobus, aby pokazać właśnie turystyczne miejsca w Kielcach. Linia C1 ruszy właśnie z przed Urzędu Miasta, następnie pojedzie ulicą Kapitulną, Jana Pawła II, Ogrodową, Żytnią, Grunwaldzką, dojedzie do Ogrodu Botanicznego, następnie w okolice Kadzielni przez Krakowską Pakosz, następnie Aleja na Stadion, czyli Park Baranowski, Stadion Leśny, przejedzie ulicą Szczepaniaka, Wapiennikową, Popiełuszki, Wrzosową, gdzie będzie można udać się na Górę Telegraf, następnie pojedzie Pileckiego oraz do Geonatury Kielce. Przejedzie ulicą Tarnowską obok rezerwatu Wiecznia. Również jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z basenu letniego, będzie miał możliwość tą linią właśnie tam dojechać. Linia będzie wracała ulicą Zagórską, Żeromskiego, właśnie w okolice Muzeum Zabawek i Zabawy, Kaceku. I ulicą Seminaryjską Paderewskiego 9 wieków znów wróci na rynek. Linia CK2 będzie miała przeciwbieżną trasę. Także jak jedna pojedzie w ulicę Żytnią, w kierunku ulicy Żytniej, to właśnie CK2 pojedzie ulicą Jana Pawła, następnie Seminaryjską, Żeromskiego i praktycznie taką samą trasą przeciwbieżnie. Tyle, że linia CK2 pojedzie również przy dworcu autobusowym. Zachęcamy do korzystania tej linii. Pierwszy kurs odbędzie się o godzinie 10 w sobotę. Ostatnie kursy będą wykonane po godzinie 18, po godzinie 19 autobusy będą zjeżdżać do trasy. Jeśli chodzi o opłaty, linia ta jest biletowana, obowiązują wszystkie bilety jak komunikacji miejskiej i wszystkie ulgi.
1: No to wsiąść do autobusu i to na pewno nie byle jakiego, bo to piękne elektryczne autobusy, a więc i ekologia nam się tutaj kłania i pojeździć po Kielcach, pozwiedzać, a jest co zwiedzać i jest co oglądać. Życzę Wam oczywiście takich udanych turystycznych wakacji. Pamiętajcie o tym, że stare mądre przysłowie, cudze chwalicie, swego nie znacie, ma to do siebie, że warto dookoła rozejrzeć się i sprawdzić, bo być może coś, za czym gonimy i jedziemy na drugi koniec kraju, jest po prostu w zasięgu naszego spaceru. Jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Melo Radia w magazynie reporterów na 103.9 FM, to by było na tyle. Ja życzę wszystkim rozpoczynającym wakacje udanych i niezapomnianych 2 miesięcy. Michał Pustuła, do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
5: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj nas 103,9 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Gorąco.

0: Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
6: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
5: Kiedy wyruszasz?
6: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
9: Jakimiś fanfarami powinniśmy chyba dzisiaj zacząć. Pierwszy dzień wakacji właśnie trwa. Świetnie, że jesteście z nami. To jest pierwsze wakacyjne wydanie weekendowego Melo Opoka. Siema, Kaigo dla was i Save My Love na początek.

Gips PZ Formani z numerem Karnawał. Dzisiaj sobie trochę pogadamy nie o karnawale, a o wakacjach, bo ten pierwszy dzień to taki moment, kiedy trzeba trochę się nakręcić na te najbliższe 2 miesiące, a dokładnie 66 dni, bo właśnie tyle wakacje w tym roku potrwają. No mogłyby się zacząć parę dni wcześniej, nie? Bo z tymi piątkami, które kończą rok szkolny, to różnie bywa, ale nie narzekamy, tylko wchodzimy z uśmiechami na buziach w ten piękny czas lata, wysokich temperatur i urlopów i najlepszej muzyki nad wodę. Basto Hold You teraz.

0: The Bowsa z numerem Magnetic, ależ to pięknie gra. Jeden z moich ukochanych numerów, a w wakacje to smakuje jeszcze lepiej niż lody waniliowe, choć te są po prostu przepyszne. Euphoria Loreen za chwilę pojawi się u nas.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: Reklama. Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
7: Danie tutaj jest stokrotka.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: Ekstra weekend z Kaufland Card Ekstra.
13: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
17: No ale co, Barbara? Rekin!
16: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
19: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
20: Tak?
19: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: You ready?
22: Tylko w Disney Plus.
23: Every second counts, baby.
22: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
21: Restaurant is flooded.
22: To już ostatnia szansa.
23: I am selling the building.
22: By uratować to miejsce.
23: We have each other and nothing left to lose.
22: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus.
0: Szczegóły na disneyplus.com.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
24: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
25: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Krakowski Spin od Tripsa w Meloradiu. Fajnie, że jesteście razem z nami. Pierwszy dzień wakacji, ponad 60 dni laby przed nami. Ponad połowa Polaków planuje urlop w kraju, a 3/4 to w ogóle urlop planuje. Czyli znaczy, że 1/4 będzie całe wakacje harować. No, smutne, ale i tak czasami bywa. Dajcie znać, w której grupie wy jesteście, co z waszymi urlopami, wakacjami. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. A teraz u nas znajdziecie Justina Biebera i Nicki Minaj. Gramy!

0: No Broke Boys, No Broke Boys, Disco Lines i Tina Shee w Melo Radio przed 11. Inni będą gadać, a my już wam zagramy taki gorący numer. Proszę, posłuchajcie.
1: A już o 11 zagramy
0: Dracula, Tame Impala.

0: Reklama.
1: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxizoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxizoo w parku handlowym Perfect Park Kielce i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli, 28 czerwca, minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxizoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizoo w parku handlowym Perfect Park Kielce przy ulicy Ściegiennego 503. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxizoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
13: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
14: Sali się nie poddają!
15: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
16: Ogień zszedł z boczem góry.
4: Avatar, ogień i popiół.
15: Stajemy do walki!
4: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
18: Marek, szefowa cię prosi.
19: Potem.
18: A teraz co robisz?
19: Walczę z potem.
18: Zrób to skutecznie.
19: Ale jak?
18: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
19: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
18: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
20: Zapraszam do stanowiska.
21: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
20: Pani Ania jest na urlopie.
21: Czyli niczego nie załatwię.
20: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
21: No i to jest zmiana.
22: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
23: Kto nabija?
0: BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
14: MediaMarkt. Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego After Party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
23: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
24: Lidl, to się opłaca.
25: O reklamie.
26: Siemanko, 11 wjechała na zegarki, a u nas Dracula, ale spokojnie, nie jest groźny, tutaj mi pala w weekendowym Melo. Opoka, siema.

dzień wakacji. Co przyniosą te wakacje? To będzie najgorętszy lipiec ever. Tyle mogę zagwarantować. 31 lipca, wtedy właśnie zaczyna się Sunrise Festival w Kołobrzegu. 6 scen, nowa żółta scena, która jeszcze w zeszłym roku była po prostu namiotem. W tym roku to będzie coś nieziemskiego, więc jak lubicie hardstyle, to właśnie tam go znajdziecie. Do tego oczywiście house'y na White Stage, do tego Red Stage, które robi piorunujące wrażenie i to właśnie tam grają największe nazwiska, te headline'owe tegorocznej edycji. Wśród nich m.in. Axwell Ingrosso czy Hardwell. Jedziecie do Kołobrzegu? Dajcie znać, czy już macie wejściowe. Scooter The Logical Song to jedna z gwiazd, która również w tym roku na scenie głównej się pojawi. Gramy!

0: Martin Garrix i Sheeran Repeat It. W tym roku wakacje będą naprawdę niezwykłe, również przez pewne bardzo arcyciekawe zjawisko astronomiczne. O tym za chwilę wam opowiem w Melo.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
6: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
14: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
15: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie MediaMarkt.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Zapraszam do stanowiska.
19: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
18: Pani Ania jest na urlopie.
19: Czyli niczego nie załatwię.
18: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
19: Uff, no i to jest zmiana.
20: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
21: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

Own Boss, Move Your Body. Ciekawe, czy ktoś teraz właśnie przewraca się na drugi boczek na plaży. Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. A 12 sierpnia, więc w drugim miesiącu wakacji, coś, na co czekaliśmy od dobrych 30 lat, a niektórzy z was być może nawet nie wiedzą, że wtedy to się wydarzyło, bo jeszcze was nie było na świecie. Od 30 lat czekamy na kolejne pełne zaćmienie słońca widoczne w Europie i właśnie 12 sierpnia będzie można je zobaczyć. Jak się przygotować do oglądania czegoś takiego, to ja wam jeszcze dzisiaj na pewno powiem. Teraz Barry Talkie, Le Farben.

0: Velvet Fix Me. Magda pisze, nie można patrzeć na słońce bez specjalnych ochraniaczy, tak? Można takie zakupić, można też samemu przygotować. Sztuczna inteligencja pewnie małe co nieco wam podpowie. To ja podpowiem, co za chwilę o 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Another Five for Ultra. Talk to you.

0: Radio Kielce. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
13: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum. Różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
12: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemica e Farmaceutica SPA.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
16: Marek, szefowa cię prosi.
17: Potem.
16: A teraz co robisz?
17: Walczę z potem.
16: Zrób to skutecznie.
17: Ale jak?
16: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
18: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
19: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
20: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
21: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody.
22: Skoda.
23: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
24: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
25: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%.
0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.

Dzień dobry, siema, cześć, już południe, to kto już pierwszy gorący numer ode mnie o 12:00, inni gadają, a my już wam gramy, bo tak lubimy najbardziej. Opoka, siema, fajnie, że jesteście. No to co, wjeżdżamy w kolejną godzinę weekendowego Melo.

No i się meldują nad wodą Patryk, Marcelina, Magda, Karolina, Aneta i chyba nie zapomniałem o nikim, kto napisał. Pisać możecie na WhatsAppa, każdy. Bardzo proszę, wysyłajcie zdjęcie i pokażcie, gdzie jesteście, jak spędzacie sobotnie popołudnie. On My Way jest to już za kilka chwil. Ja tylko przypomnę, że Dobre Melo nas rusza dzisiaj wieczorem. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl.

Bob Sinclair, I Can't Wait w Melo Radio z rewelacyjnym głosem Kiezy. To właśnie ona przed chwilą rozśpiewana wprowadziła was w ten dobry nastrój, ale my nie zwalniamy tempa. Rise up już za kilka minut.

autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego zapisu. Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.

0: kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
2: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: Oh.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

Robi Schulz, mamy go i gramy go w dobrym Melo, line-up na playermeloradio.pl. Magda napisała, że ona w góry się wybiera, czyli jak spoglądam sobie w moje dane, Magda, jesteś tak mniej więcej w 20% Polaków, którzy właśnie w ten sposób planują urlop. Pytanie tylko, czy jedziesz tam łazić, czy jedziesz tam leżeć brzuchem do góry i patrzeć na te piękne szczyty. Możesz wysłać wiadomość. WhatsApp czeka, bardzo proszę. Nad morze wybiera się to trzeci Polak, a na jeziora co dziesiąty. No i fajnie. My też tam chętnie z wami pojedziemy. Zabierzcie nas na swoje smartfony, apka czeka.

0: Fedle Grand, Rhythm of the Night, ma parę dobrych numerów gość. Ja się bardzo cieszę, że my go w ogóle mamy w playliście, bo nie ukrywam, że jestem fanem i to od lat, ale jest dużo grubszych nazwisk, które pojawią się u nas po godzinie 13, więc bądźcie czujni, za chwilę lecimy dalej.
1: A już od 13 zagramy
0: Destiny, ale co?

0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błonnej, śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutica SPA.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza. Idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt. Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
9: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
10: Dzień dobry, cześć, czołem, siemanko, Alesso, Destiny. Na początek w tej godzinie trochę o tanich urlopach. Jak je zaplanować? Mam parę protipów.

0: tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Okej, Lipka Enklawa z numerem Chcę Więcej. To takie hasło, które powinno być przyklejone do tych wakacji All Inclusive. Tam wszystko jest za darmo, jak znaleźć taniego Olaha. To wcale nie jest takie proste. Tak średnio w tym roku około 8 tysięcy złotych trzeba wydać na dwie osoby, żeby na jakiegoś Ola polecieć można było, żeby można było ładować jedzenie w brzuch od rana do wieczora. Mówiąc krótko, jak potrzebne jest Wam wsparcie kasowe, to my chętnie służymy pomocą. Wbijajcie na meloradio.pl, szybka kasa czeka. A to już kolejny z gorących numerów dzisiaj, Sigala, Sweet Loving.

0: David Guetta, Alok będą na Tomorrowland, Run Run River przed chwilą w Melo Radio. My też tam z wami będziemy w drugiej połowie lipca. No i fajnie. No Promises, Cheat Code za moment.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze.

0: zwalcza ból?
1: Voltaren!
0: Kto?
1: Voltaren!
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
9: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

ale zanim to jeszcze parę słów o tych tanich wakacjach, bo to wam obiecałem, parę protipów, jak znaleźć tani wypad. No, po pierwsze, loty i noclegi najtańsze są we wtorki, środy i soboty. Loty, wiadomo, z mniejszych miast i najlepiej tanimi liniami, żaden tam protip w sumie. Ale ważne, żeby się nie nastawiać i nie czekać do samego końca z kupnem biletu na samolot, bo może się okazać, że chociaż kupicie w tamtę stronę, to niestety nie uda wam się kupić powrotnego, bo już będą wyprzedane, więc wyważcie to wszystko. No i nie nastawiajcie się na konkretne loty.

0: Nie lubię takich sad story, ale czasami się zdarzają. Mark Kremont w Meloradiu, choć numer wyśmienity. Za chwilę gramy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Beauty and the Beat, Justin Bieber.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Siemano, dzień dobry, kolejna godzina weekendowego Melo leci w wasze głośniki. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, to jest pierwsza propozycja ode mnie, gorąco u was, to ja mam propozycję na napoje chłodzące, za chwilę.

Anima Liza z numerem Bad Angel w Mel Radio. Jeśli macie swoje propozycje na najlepiej chłodzące w letnie, wakacyjne dni napoje, to wysyłajcie na naszego WhatsAppa, bardzo proszę. Ja się podzielę z wami swoimi sprawdzonymi patentami. To woda z cytryną, wiadomo, ale dobrze dosypać odrobinę soli do tego. Wtedy te wszystkie minerały, które są z was wypłacane, po prostu będą uzupełniane. Do tego dołóżmy kefir i maślankę. Latem w wakacjach jest gorąco, nie chce nam się jeść, więc to fajnie nas jednak nakarmi. No i co? Są jeszcze takie napoje, o których nie wypada mówić o tej godzinie, więc to na razie sobie może zostawmy na boku. Sun Goes Down, Robin Schulz dla was.

0: Bausa Magnetic w Meloradiu. Hipnotyzujące, niosące i czarujące. Pasujące do samochodu, nad wodę i do pracy. Gdziekolwiek jesteście, tam was pozdrawiamy. Sam Say mija za moment.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super. Ceny.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból szyi po pracy?
5: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
14: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
15: Gastorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii miał być nowy grill.
16: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
17: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Jaki to jest klasyk, Bartes, On The Move w Melo Radio. Lubimy sięgać po takie muzyczne niezwykłości, a takich muzycznych niespodzianek to mamy dla was dzisiaj dużo, dużo więcej. Ciekawe, co pojawi się w ramach dobrego Melo. Jeśli wyczekujecie najlepszych setów w eterze, to właśnie u nas od 20 zaczynamy. Najpierw The Best of Tomorrow, Landa, potem sprawdźcie na player Melo Radio. PL. Dodam tylko, że wiele z tych numerów pojawia się również w 30 Melo Radia, na którą możecie głosować też na naszej stronie. Bardzo gorąco do tego zachęcamy. John Summit, All The Time, proszę.

0: Janis Lloyd, Mad World to jest numer, którym macham dzisiaj do Was. Jutro wracam o 10:00, znów bawimy się w weekendowym Melo na początku wakacji. Mam nadzieję, że ten pierwszy dzień wakacji, który dzisiaj się zaczął, będzie najpiękniejszym dniem roku. O pokaz strzała, bawcie się dobrze.
1: A już o 15:00 zagramy!

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
15: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
18: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
19: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
18: No, sam zobacz.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

To już 15 na zegarkach, a my zaczynamy Before przed dobrym Melo Candy Night na dobre wejście w tę godzinę. Ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie, zapraszam.

How does it feel w Meloradio na 14 minut po 15? Wakacje się zaczęły, nareszcie. No wszyscy chyba na to czekali, no ale jak wakacje, to oczywiście też mnóstwo wydatków, bo a to by się poszło na loda, a to by się popływało jakimś stateczkiem na przykład, albo by się pojechało na wakajki właśnie. Jeżeli potrzebujecie siana, już teraz wchodźcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Meloradiu. Już w poniedziałek szansa na 200. Meloradio.pl. Tam czekamy na wasze zgłoszenia.

Urzel i Ultranate w numerze Moving to the Sun w Melo na 26 minut po 15. No tego słońca to dzisiaj chyba trochę nawet aż za dużo w niektórych miejscach. Za chwilę powiem wam o nietypowym sposobie radzenia sobie z trawą w Krakowie. Zagra nam też Sean Baker.

autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj.

0: Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej, rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do MaxiZoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt MaxiZoo w parku handlowym Perfect Park Kielce i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli, 28 czerwca, minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją MaxiZoo. Zapamiętaj nasz adres. MaxiZoo w parku handlowym Perfect Park Kielce przy ulicy Ściegiennego 503. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? MaxiZoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na MaxiZoo.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
11: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
10: Kiedy wyruszasz?
11: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue.świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: Gorąco.

Tak, podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. Wiktoria Kidaj, Księga Żywiołów za nami. To jest dopiero nietypowy sposób na koszenie trawników. W Krakowie ktoś wpadł, słuchajcie, na pomysł, żeby w kilku miejscach miasta postawić, uwaga, kozy i owce. Te już się wzięły za wykaszanie trawy na Zakrzówku i przy porcie Bodzów. No i tak sobie teraz będą działały w kolejnych miesiącach w ramach projektu z budżetu obywatelskiego. No oby tylko o tym w innych miastach nie usłyszeli, bo jeszcze ktoś wykmini, że kozy i owce będą tańsze od pracowników z kosiarkami.

0: Robin Schulz i Better Times w Melo. Ależ dzisiaj gorąco, ależ dzisiaj gorąco. Jak sobie z tymi upałami radzicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze pomysły, na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Jakaś woda? Jakieś ręczniki namoczone? Coś innego? Dajcie znać.
1: A już o 16 zagramy
0: Just the way you are. David Guetta u nas punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: miejscówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczełydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
14: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
15: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do MaxiZoo. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt MaxiZoo w parku handlowym Perfect Park Kielce i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli, 28 czerwca, minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją MaxiZoo. Zapamiętaj nasz adres. MaxiZoo w parku handlowym Perfect Park Kielce przy ulicy Ściegiennego 503. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? MaxiZoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
18: Play.
19: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
19: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: słuchaj na 103.9 FM.
1: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
2: David Guetta, Don Diablo, czy chociażby Bob Sinclair, to oni w przygotowanej przeze mnie na 16 playce. No to jedziemy, nie czekamy. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Bob Sinclair i I Can't Wait w Melo. Gorąco, dzisiaj gorąco. Pytałem was parę chwil temu o wasze sposoby na upały. Emilka napisała: działeczka, basen, czapka i schłodzony napój. Tak można spędzać te upały. Oczywiście wszystko z głową i rozsądkiem. O, jak najbardziej. Natalka też się nagrała na WhatsAppie Melo.
1: Może to nie jest najlepszy pomysł, ale wybrałam się z koleżanką na shopping. No i tak w galerii przynajmniej mamy klimę, więc nie jest tak strasznie przemierzać te wszystkie sukienki.
0: Widzę, że dziewczyny to znajdą każde usprawiedliwienie na zakupy. Nawet upał jest dobry. Czekam na wasze kolejne głosówki na WhatsAppie Melo, odnośnik do niego na meloradio.pl.

0: Modelki włodarskiej, lubię cię jak lato, w Melo 26 minut po 16, a ja parę chwil temu was spytałem o wasze patenty na upały, no i mam kolejne wiadomości na WhatsAppie Melo Radia. Wojtek mi, słuchajcie, podesłał fotkę z działki, gdzie ma taki wykopany w kształcie rury otwór w ziemi, no a tam co w środku? No a tam się chłodzą różne napoje, na przykład kolka. No i tak to można żyć. U nas za chwilę Kungs i This Girl, zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.

0: do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
2: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
1: Kiedy wyruszasz?
2: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

Lisa, Avicii i to Levels i to 18 minut do 17 w Meloradiu. Tak, zerkam, słuchajcie, na temperatury w różnych miastach Polski. No i na przykład we Wrocławiu jutro 41 stopni nawet mają pokazać termometry. No, że my tak dzisiaj trochę szukamy tych różnych patentów na to, jak sobie z tymi upałami poradzić. No to słuchajcie, znalazłem idealny. Bo jutro, uwaga, w Egipcie, w Kairze będzie 38 stopni. Także jakbyście trochę potrzebowali ochłody, to zawsze można, wiecie, z Polski do Egiptu wyskoczyć. Bo czemu nie?

0: Bledka i tańcz w Melo Radio jeszcze przed 17. No, biorąc pod uwagę, że zaczęły się wakacje, to można poruszać wiaderkami i myślę, że wiele osób to z radości robi, no bo 2 miesiące ponad wolnego przed niektórymi, a przed studentami to w sumie nawet 3. Oj, się będzie działo.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Beauty and the Beat. To zagramy punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo, pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc już teraz przygotujcie telefony.

0: promocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: Też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Melo Radio Kielce.
11: 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Już za chwilę ktoś podaje mi wyzwanie. Możesz to być właśnie ty. 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Czekam na wasze telefony. Konrad Traczyk, witajcie.

0: Wyzwanie. Topiki Becky G na Antenie Meloradia na 15 minut po 17, a teraz będziemy bawili się w Podejmij Wyzwanie, a będzie się to dokładniej bawiła Edyta. Hej Edyta!
1: Hej, hej, witam serdecznie.
0: My tak sobie poza anteną trochę pogaworzyliśmy o tym, jak sobie z upałami radzić, więc ja w sumie już ci powinienem od razu ten prezent dać za ten świetny patent. Zdradź go jeszcze szybko słuchaczom. Co ty robisz, żeby się w upały chronić?
1: To znaczy, jeśli chodzi o przebywanie w domu, rano tak koło 6-7 przewietrzyć maksymalnie mieszkanie, żeby świeże powietrze wyszło. Później zamknąć wszystkie okna, dosłownie wszystkie, zasłonić roletami, zasłonami, co tam macie. I dopiero wieczorem koło 22-23 przewietrzyć znowu i zamknąć do rana.
0: Także tego
1: mi daje radę.
0: Tego się w takim razie trzymajmy, a teraz przejdźmy do rzeczy w takim razie, bo ja mam dla ciebie wyzwanie. Wyzwanie też z upałami związane, no bo jak już tak tę chatę zamkniesz, no to można iść na przykład na plażę. A na tej plaży oczywiście ci wszyscy różni sprzedawcy, którzy krzyczą te różne hasła. No i ja bym chciał, żebyś ty się dzisiaj poczuła jak taki sprzedawca i mi jakieś takie jedno hasło sprzedała, albo jakiś taki po prostu okrzyk.
1: Sprzedawać?
0: No słuchaj, mogą być orzeszki w karmelu i popcorn na przykład, tak standardowo. Albo kukurydza.
1: Okej. Okay. Ludzie, ludzie, popcorn kupujcie i Meloradia zawsze słuchajcie.
0: No słuchaj, ja od razu bym kupił w takim razie wszystko od ciebie, Edyta, z takim hasłem. Musimy, słuchaj, ciebie zatrudnić w takim razie, żebyś po plażach chodziła w Polsce z takim hasłem na ustach.
1: Jako wasz ambasador zawsze.
0: O, idealnie. Edytka, ja w takim razie dorzucam ci do tego jeszcze skiety od Meloradia, żeby ci tam pasowały do sandałów na plaży. Super. Albo gdzie tam sobie będziesz chodziła. No i jeszcze możesz kogoś szybko pozdrowić.
1: Po wszystkich moich kochanych pacjentów i całą moją rodzinę.
0: No i gorąco oczywiście pozdrawiamy, chociaż w tę pogodę to ja nie wiem, czy gorąco na pewno jest dobrym określeniem.
2: Podejmij wyzwanie.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fukaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej, ale to dobrze brzmi w furce, prawda? Najlepiej jeszcze przy włączonej klimie. Sobota to też taki dzień, kiedy część osób robi różnego rodzaju wesela. A co najlepiej dać na wesele? O tym wam powiem za chwilę. Zagra nam z kolei Hello jeszcze przed 18:00, też m.in. A Quiet jest to.
1: Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3:00 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy!
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet, z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA. You ready?
15: Tylko w Disney Plus.
16: Every second counts, baby.
15: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
17: Restaurant is flooded.
15: To już ostatnia szansa.
18: I am selling the building.
15: By uratować to miejsce.
19: We have each other and nothing left to lose.
15: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
20: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
21: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
22: Ale sztosy.
23: Ale co?
22: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerwca.

0: kofeiny 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka. O reklamie. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.
5: Autopromocja. Meloradio Kielce na 103,9 FM.

Ależ nam się zrobiło plastikowo i różowo. Aquite jest to w Melo na 17 minut przed 18. Z czym najlepiej pójść na ślub? No okazuje się, że z kopertą. Popytali ostatnio w tej sprawie ludzi w Polsce. No i czytam, że 3/4 mniej więcej jest za tym, żeby na weselu właśnie dać kasę. A jak jest się bliską rodziną, no to najlepiej jeszcze jakiś drobny upominek, żeby nie tylko sama kasa była. No czyli nic się od lat nie zmienia. Idziemy, dajemy siano, a jak się jest ciocią Helą, no to jeszcze jakiś zestaw sztućców się przyda. Albo Gary z pościelą. Ale SI One Republic to już teraz przed nami. Dajcie głośniej. Jeszcze przed 18 też m.in. Kygo i Save My Love się pojawi.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 18. Fire, czyli numer, który wczoraj w 30. Melo Radio na 10. miejscu pięknie awansował. No także chyba go lubicie, biorąc pod uwagę te wyniki notowania. Cały czas możecie głosować.
1: A już o 18 zagramy
0: All the Time. All the Time u nas punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy. Dlatego warto być z Meloradiem, żeby nie przegapić ani jednego dźwięku.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.
11: 18 już na zegarkach, ale my spać nie idziemy. My dopiero zaczynamy przecież Before przed dobrym Melo. John Summit na otwarcie 18. Za chwilę też Doda, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Before przed dobrym Melo. Tej to się powodzi. Zajrzałem na portale plotkarskie, no i trafiłem na taki artykuł. Andziak w sklapkach za 3000 zł człapie do luki czekającego w aucie za 700 tysięcy zł. No i są nawet zdjęcia. No, klapki jak klapki, choć najbardziej mi się podoba komentarz. Tak samo prześmierdną jak klapki za dwie dychy bez napisu. No jakby nie patrzeć, trochę w tym racji jest, więc na chillu też można kupić jakieś takie z Turcji na bazarze typu Adidas albo Puma na przykład. To Melo Radio, to Calvin Harris i My Way.

James Hype w Melo Radio, 26 minut po 18:00. To m.in. on na tegorocznym Sunrise Festival, który już od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie też m.in. Urzel, Shigala, Sony Fodera, Skytek, Holy Lopez i wielu, wielu innych. Będzie też Axwell, którego dla Was za chwilę już zagram z jego świeżynką, także nie odchodźcie za daleko.

0: taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
2: Po reklamie.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Jak weekend, to oczywiście w Playce Melo nie może zabraknąć świeżynek. Axwella doskonale znacie z naszej anteny. On też między innymi na tegorocznym Sunrise Festival. Gdybyście chcieli posłuchać go na żywo, może właśnie ten numer zagra, który już teraz w naszej Playce. Axwell in Bonn i Whatever Turns You On to świeżynka w Playce Melo. Dlatego warto dać głośniej, bo to niezły letniaczek.
0: Najlepszy drop na

0: Ależ to dobrze buja. Red Light jeszcze przed 19 w Biforze, przed dobrym Melo. Po 19 oczywiście u nas też nie zabraknie najlepszej muzy. No i zajrzymy też na akcję Złombol do naszej Melozyny.
1: A już o 19 zagramy
0: I Run. I Run u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zostańcie z Meloradiem.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: 19 i w 19 wchodzimy z numerem I Run. W tej godzinie też zajrzymy na Złombol. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo, 14 minut po 19. Talk to you w Melo Radio, a z Womble, czyli charytatywny rajd do Maroka, wystartował. Tam znakomita ekipa, jest też Melozyna. Ekipa Easy Trip z Melo bierze udział w tym rajdzie. No to Adam, opowiada, jak tam ten dzisiaj dzień leci? Siemanko.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, tutaj ekipa Easy Trip prosto z rajdu z Womble. Słuchajcie, no dzisiejszy dzień był pełen wyzwań. Nasz samochód właściwie stanął przed samym startem w Chorzowie i nie wiedzieliśmy, czy w ogóle będzie w stanie ruszyć dalej w drogę z pozostałymi samochodami. Jednak dzięki pomocy i uprzejmości pozostałych zombolowiczów. Udało się to. Jesteśmy aktualnie w Czechach, które zaraz opuszczamy. A dzisiejszy plan to dojechanie aż do Chorwacji, skąd jutro ruszymy dalej w trasę w stronę Afryki. Obserwujcie relacje Melo oraz Easy Trip, by być na bieżąco.
0: O, to. W naszych socialach wszystko możecie podejrzeć. Wspierajcie zbiórkę na dzieciaki z domów dziecka. No i trzymajmy kciuki, żeby więcej awarii już nie było, no bo limit, myślę, że na ten rajd mamy już zdecydowanie wyczerpany.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ipsy Karnawał w Melo. Tak, podkręcamy tempo. To 26 minut po 19 u nas za chwilę. Axwell i Ingrosso się pojawią, ale będę miał też dla was gorącą świeżynkę, no bo w sobotę przecież takich w Playce Melo nie mogło zabraknąć.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. You ready?
3: Tylko w Disney Plus.
4: Every second counts, baby.
3: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
3: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
3: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
3: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: daleko jeszcze?
1: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
0: Wow, jaki błękitny.
2: A to nasz hotel przy samej plaży.
1: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
2: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Ależ się jaram na możliwość zagrania wam tego kawałka, bo to jest no taki odświeżony, trochę pobawiony się numer. No zresztą sami to usłyszycie za chwilę, co zrobił z nim Disco Lines. Paszyt to już teraz w Melo Radio, to świeżynka w naszej playce. Dajcie głośniej.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

DJ Remo i Tymek jeszcze przed 20 u nas, a za moment po 20 The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo. Dobrej zabawy, dobrej nocki wam życzę, no i oczywiście bądźcie niegrzeczni, wracam jutro po 15. Hej!

0: Reklama. Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
1: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
0: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
2: Sali się nie poddają!
3: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
0: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
4: Ogień zszedł z boczem góry.
0: Awatar, ogień i popiół.
3: Stajemy do walki!
0: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.

of Tomorrowland w Meloradio.

You're the ones. You're the one that's doing the whole thing.

Melo Radio.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc dałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

This is Cyberpunk Radio.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Electrify your soul.
1: Prawdziwe dobre melo. Dobre melo.
0: Turn up the volume.
1: Skytech Melo Radio
0: is Skytech.
2: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was. Skytech to jest 78. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo nowej, świetnej muzyki, m.in. Axwell, David Guetta, Armin van Buuren i wielu, wielu innych. A na początek Vion Conger z numerem Dance, nadchodzący w labelu Smash the House. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

Słuchajcie, this is Skytech, niemiecki producer Martin Horger z nowym numerem Rave, który jest hymnem Parukaville 2026. Tuż przedtem Brandon i My Body Talks. A już za chwilę macedoński producent Galoski wraz z Azulant i Rex to the beat. Dajcie głośniej.

Cały czas słuchacie This is Skytech. Legendarne duo Bibi Rexa i David Guetta z numerem Sad Girls. Tuż przedtem Adam Bogocelli i Wild Water, a już za chwilę Lorian i Only One. Dajcie głośniej. Skytech.

słuchacie, this is Skytech. Naprawdę gęściutka produkcja od Solas, Perception w edycie Cream. Tuż przedtem Mr. Seed i March Forward z numerem Give Me Life. A już za moment mój osobisty hit lata, Axwell i Whatever Turns You On. Dajcie głośniej.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Powiem dla kolegów, że jesteśmy zleceni właśnie po całym dniu pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! Ja was właśnie na takie weekendowe zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim